0: Zjednoczone miałyby wycofać 25 tysięcy żołnierzy, a także samoloty i okręty, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Według części informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy żołnierzy, czyli potencjalnie około połowy obecnego stanu. Byłaby to największa redukcja amerykańskiej obecności wojskowej w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Doniesienia pojawiają się w chwili, gdy prezydent Donald Trump mówi o znacznych postępach w kierunku utworzenia stałej bazy US Army w Polsce. Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze S6 na Pomorzu. Między Strzebielinem a Łęczycami zderzyły się dwie ciężarówki. Tam zablokowany jest pas w stronę Szczecina. Nie milkną komentarze po odwołaniu Andrzeja Gajewskiego z funkcji prezesa Orlen Termika, spółki zajmującej się ogrzewaniem. Wcześniej Gajewski ostrzegał przed niedoborem węgla podczas zbliżającego się sezonu grzewczego. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Igor Skrzypek.
1: Andrzej Gajewski przyznaje, że jest rozczarowany decyzją. Twierdzi, że nie powiedział niczego, co byłoby nieprawdą. Podczas forum ciepłowników w Międzyzdrojach miał powiedzieć, że zimą może zabraknąć węgla na polskim rynku.
2: My na ten węgiel się przygotowaliśmy. To nie to, że my go nie mamy, tak? My jako Termika od marca zaczęliśmy zwozić. To nie jest przekaz negatywny, tylko jest pozytywny, że my o tym wiemy i się do tego przygotowujemy.
1: Mówi były już prezes Orlen Termika, a dopytywany, czy żałuje słów, które miały zdecydować o jego odwołaniu, odpowiada.
2: Nie, absolutnie. Bo powiedziałem całą prawdę.
1: Słowa o malejącej dostępności węgla płynęły ostatnio także z Polskiej Grupy Górniczej. Jej prezes ocenił, że zwały węgla na koniec roku zostaną praktycznie wyzerowane.
0: Komisja Europejska chce zakazać dzieciom poniżej 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat konta miałyby być pod kontrolą rodziców. Z kolei na antenie RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka powiedziała, że Polska chce zakazu mediów społecznościowych do 15 roku życia. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Bruksela argumentuje, że potrzebne są jednolite zasady ochrony dzieci, bo internet nie kończy się na granicach. Państwa członkowskie, w tym na przykład Polska czy Francja, zaczęły już przygotowywać własne limity wieku, co grozi mozaiką przepisów, a to oznaczałoby różny poziom ochrony dzieci w poszczególnych krajach i jednocześnie utrudniałoby firmom działanie na wspólnym rynku. Polski postulat 15 lat jest częściowo zgodny z konstrukcją unijnych przepisów. W proponowanym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie ma elastyczności pozwalającej Polsce zachować tę granicę. Jednak jak usłyszałam od polskich dyplomatów, będzie to przedmiotem negocjacji z krajami Unii i Parlamentem Europejskim.
0: W faktach teraz łódzkie. 2 lata bezwzględnego więzienia dla byłej właścicielki stroniska dla zwierząt w Wojtyszkach. Kobieta była wśród oskarżonych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami przebywającymi w kierowanej przez nią placówce. Wyrok sądu nie jest prawomocny.
4: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Naukowcy NASA dokonali istotnego odkrycia na powierzchni Księżyca. Dzięki danym z sondy Lunar Reconnaissance Orbiter udało się jej zidentyfikować największy nowo powstały krater, jaki kiedykolwiek zaobserwowano w Układzie Słonecznym. Ma głębokość 43 metrów i średnicę aż 222. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
5: Obliczenia wskazują, że musiał powstać w wyniku uderzenia kosmicznej skały o rozmiarach 3-piętrowej kamienicy. Naukowcy szacują, że tak duże zderzenia trafiają się na Księżycu rzadziej niż raz na 100 lat. Do tego zderzenia doszło między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku. Odkryto je po porównaniu zdjęć z tych dwóch dni. Ciekawe okazały się obserwacje termiczne nowego krateru. Obszar wokół niego o promieniu aż 6,5 km jest nocą aż o 9 stopni Celsjusza chłodniejszy niż otoczenie. To oznacza, że uderzenie naruszyło grunt na dużym obszarze, spulchniło go i teraz szybciej się wychładza. Przy planach budowy księżycowych baz trzeba taki efekt brać pod uwagę.
0: A ślady tej kosmicznej kolizji możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Jutro ruszy 12. już edycja festiwalu Kult Uro pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. To festiwal, który po raz kolejny połączy edukację zdrowotną i kulturę, podkreśla pomysłodawca festiwalu profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Rozmawiała z nim nasza dziennikarka Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
6: Kult Uro przez ostatnie lata udowodnił, że ta profilaktyka może być również atrakcyjna.
7: Absolutnie tak. 12-letni, dostojny już, jubileusz istnienia festiwalu, który jest produktem harmonijnej współpracy urologów i pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie urologii różnego szczebla, a także miasta Krakowa, które od września do końca roku staje się najzdrowszym miastem w Polsce, najzdrowszym miastem w Europie, a być może i najzdrowszym miastem na świecie. Poprzez właśnie działania Festiwalu Kulturo, który polega nie tylko na graniu, chociaż jest to jeden z elementów mający przybliżyć ciepły wizerunek lekarza urologa do naszych podopiecznych, ale polega na organizowaniu różnych fantastycznych imprez prozdrowotnych, seminariów dla młodych ludzi, seminariów dla seniorów, konkursów dla przedszkolaków, konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wreszcie posiedzeń naukowych dla lekarzy, wreszcie drzwi otwartych poradni urologicznych i klinik i oddziałów urologicznych w regionie. Moc atrakcji, a wszystko pod hasłem, by żyć dłużej, lepiej, zdrowiej i nie umierać na urologię.
6: Koncert inauguracyjny już 19 września w hotelu Forum w Krakowie. Jakie atrakcje w tym roku czekają na wszystkich chętnych, bo może tam każdy przyjść?
7: Absolutnie tak. Wstęp jest wolny. Będzie grał pan Janusz Grzywacz, lider grupy Laboratorium, Marek Piekarczyk, frontman TSA, wreszcie frontman formacji Nieżywych Schabów, Olek Klepacz, Ornet, 230 volt, no i formacja, która jest najbliższa mojemu sercu, z którą uprawiam rock'n'rolla, 13 w samo południe. Warto i należy być z nami.
6: Bardzo ważny jest też kontakt ze specjalistami. To też w ramach Kult Uro jest taka właśnie propozycja od państwa. Od, jeśli się nie mylę, 21 września do 25 będzie też właśnie uruchomiona specjalna infolinia. I co będzie można?
7: Infolinia jest dedykowana dla wszystkich państwa. Po drugiej stronie aparatu telefonicznego siedzą specjaliści, urolodzy, którzy są gotowi na to, by odpowiedzieć na nurtujące państwa pytania. Oczywiście nie leczyć przez telefon, bo to jest też bardzo ważne, ale spróbować uzasadnić zarówno konieczność wizyty w poradni urologicznej, konieczność spotkania się z urologiem, przekazania pewnych informacji, które są trudno dostępne w sieci albo ich wiarygodność jest dyskusyjna, a otrzymanie tych informacji od lekarza specjalisty może się przyczynić do tego, że ktoś z państwa albo bliski zdecyduje się na kontakt z urologiem i tym bardziej rzetelnie zatroszczy się o stan własnego zdrowia, bo po to to wszystko robimy. Myśmy żyli dłużej, lepiej, szczęśliwiej i byli usatysfakcjonowani ze swojej jakości życia.
6: Od października mają być też tak zwane drzwi otwarte w szpitalach. Jak to ma działać? Gdzie się ma pacjent zgłosić?
7: To do tej pory działało bardzo dobrze i nie mam najmniejszej wątpliwości, że w tym roku również tak będzie. Najpoważniejsze instytucje urologiczne w Krakowie, zaczynając od szpitala uniwersyteckiego, w którym jesteśmy, jak i szpital wojskowy, czy szpital specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera, czy szpital specjalistyczny imienia Stefana Żeromskiego. To są te instytucje, które bardzo ściśle współpracują w budowaniu marki, a jednocześnie dostępności doświadczeń, które odbywają się w ramach Festiwalu Kulturo, zarówno menadżerom tych szpitali, jak i załodze, która odpowiada za to, by uczestniczyli państwo bez żadnego problemu w dniach otwartych. Składam wyrazy szacunku i najgłębsze podziękowania. Tak będzie i w tym roku. Dokładne daty podamy na stronach internetowych naszego festiwalu. Będzie to nie tylko na stronie internetowej, ale również w mediach społecznościowych.
6: A czy muzyka pomaga panu profesorowi, bo będzie również tradycyjnie już pan na scenie ze swoją grupą. Czy muzyka pomaga w operacji? Bo wiem, że swego czasu to na sali operacyjnej nawet pan słuchał chyba muzyki.
7: I do tej pory słuchamy, ale muzyka jest w tym względzie, jeżeli chodzi o salę operacyjną, jedynym tłem, który nie może przeszkadzać i nie może powodować dekoncentracji albo osłabienia w jakikolwiek sposób skupienia, które musi być dedykowane na naszego podopiecznego i problem, który go dotyka. To jest powszechnie praktykowane na różnych salach operacyjnych całego świata. Urolodzy, chirurdzy różnych dyscyplin mają swoje ulubione repertuary, zaczynając od klasycznego, poprzez jazzowy, kończąc na rock'n'rollowym. W naszej klinice dominuje rock'n'roll, ale bynajmniej nie dlatego, że ja go lubię, tylko dlatego, że akurat zespół wybrał ten sposób muzyki, który może towarzyszyć, nigdy przeszkadzać w leczeniu. Na pytanie, czy muzyka pomaga w realizacji założeń Festiwalu Kulturo. Tak, i to pokazało to, że to działa przez te 12 lat. Lepiej działa niż ulotka, lepiej działa niż nawet krótka audycja telewizyjna, lepiej działa niż plakat wywieszony w przychodni. Jeżeli okazuje się, że poprzez to, że ze sceny padnie przesłanie prozdrowotne, jeżeli na 1000 zgromadzonych tam osób, jednej lub dwóm, uda się pomóc, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że warto i należy to robić tak długo, jak to jest możliwe.
6: W takim razie zapraszamy 19 września na 12 edycję Kult Uro z panem profesorem w roli głównej również na scenie.
7: Jednej z wielu, tylko na pewno nie głównej, ale chciałbym z tego miejsca jej podziękować zarówno pani redaktor, jak i wszystkim państwu, którzy współtworzycie tak Festiwal Kulturo, bo Festiwal Kulturo to państwo, wszystkim wykonawcom, wszystkim artystom, wszystkim organizatorom, wszystkim, którzy są zaangażowani w tworzenie marki tego wydarzenia, która stała się nie tylko krakowskim Mark of Excellence, ale czymś, co jest rozpoznawane w Polsce, a nawet i poza granicami. Bardzo dziękuję i składam wyrazy najgłębszego szacunku wszystkim państwu.
8: Mówił profesor Piotr Chłosta w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśny. Przypomnę, koncert inauguracyjny z gwiazdami jutro w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: Dobranocka w RMF FM. Wysokie ceny paliw coraz mocniej uderzają w kierowców, ale ich skutki mogą odczuć także wszyscy konsumenci. Droższy transport to wyższe ceny żywności i usług. Czy czekają nas kolejne podwyżki i które branże ucierpią najbardziej? O tym Krzysztof Urbaniak rozmawiał z Markiem Tatałą, prezesem Fundacji Wolności Gospodarczej.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Panie prezesie, czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się podwyżek cen żywności i jak szybko wzrost cen paliw jest zazwyczaj przenoszony na ceny w sklepach i usługach?
2: Na pewno ten pierwszy efekt widzimy już wszyscy na stacjach paliw. Ten efekt przenoszenia cen jest na inne produkty, jest rozłożony w czasie. Akurat w cenach żywności myślę, że tutaj no, coś, co nas broni, to jednak dość silna konkurencja rynkowa. Sieci handlowe będą konkurować o konkurenta, będą pilnować, żeby te wzrosty nie były aż tak widoczne. Jednocześnie pamiętajmy, że nakładają nam się dwa efekty. Po pierwsze, wysokie ceny paliw. Po drugie, kończy się sezon na warzywa, owoce, więc naturalnie wiele produktów po prostu będzie droższe, bo idzie jesień i zima. Więc tak, jakieś wzrosty nas czekają, ale no na pewno to jeszcze nie jest tak gwałtowny wzrost inflacji, jaki pamiętamy sprzed kilku lat. I to myślę, że taka dobra wiadomość dla konsumentów.
1: A jakiej podwyżki ewentualnie pan się spodziewa i co jeszcze w najbliższych tygodniach może zdrożeć najbardziej?
2: Myślę, że jeżeli chodzi o wzrosty, to one będą na początku widoczne nie dla konsumentów, ale dla różnego rodzaju pośredników, na przykład w transporcie. Wiele firm transportowych ma albo krótkoterminowe umowy i mogą je renegocjować, albo na przykład takie klauzule, które pozwalają na zmianę cenach paliw. I pierwsze to uderzy różnych pośredników, także przedsiębiorców, również polskich. Finalnie oczywiście będzie mógł to odczuć konsument. Prognozy pokazują, że ten wzrost taki ogólnej inflacji, jeżeli te ceny paliw będą się utrzymywać na tak wysokich poziomach przez dalszy, dłuższy okres, to może być nawet 1,5 do 2 punktów procentowych. Ta inflacja może zacząć trwale przekraczać te progi, limity, które stawia przed sobą Narodowy Bank Polski. No i tak, żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, które wynikają z produkcji ropy, no są w wielu innych miejscach. Nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, nawozy do przekładające się na tradycyjne roślin, ale na przykład tworzywa, które wynikają, potem są używane do opakowań, a na przykład asfalt, który też myślę, że będzie ważny, bo Polska ciągle w budowie, więc wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
1: I będziemy się mogli spodziewać również podwyżki stóp procentowych w związku z tym?
2: No, to właśnie też jest cena, czy taki koszt, który gdzieś jest na horyzoncie. Myślę, że na razie coś, czego nie powinniśmy się spodziewać, to nie powinniśmy się spodziewać dalszych obniżek stóp. Na to myślę, że wiele osób czekało, szczególnie osoby, które planują kredyt, na przykład kredyt na zakup mieszkania. Bank Centralny Stanów Zjednoczonych podniósł wczoraj stopy procentowe. Europejski Bank Centralny zrobił to także niedawno. I kolejni członkowie Rady Polityki Pieniężnej także mówią o tym, że ta podwyżka jest możliwa. Oczywiście taka podwyżka, no to jest właśnie wyższy koszt kredytu, więc to także jest cena, która gdzieś może być dla konsumentów w przyszłości wyższa.
1: No ale rozumiem, że najbardziej te podwyżki odczują przedsiębiorcy, na końcu gospodarstwa domowe. A czy obecna sytuacja może zmienić zachowania konsumentów, na przykład skłonić nas do ograniczenia zakupów albo ograniczenia podróży?
2: Myślę, że w pierwszej kolejności to właśnie to drugie, czyli ograniczenie podróży, jakieś zmiany takie w zachowaniu. No, ktoś może zacząć decydować się na to, żeby przesiąść się z samochodu do transportu publicznego. I to jest akurat dość ważny kanał taki po prostu popytowy, który był blokowany między innymi przez różnego rodzaju programy rządowe, na które no, przestrzeń fiskalna jest coraz mniejsza. Myślę, że też właśnie te podróże to będzie coś, gdzie jako taki już konsument możemy to odczuwać. Pamiętajmy, że koszty paliwa to jest czasami ponad 1/3 kosztu transportu lotniczego. Przed nami sezon zimowy, gdzie część osób mogłoby rozważać jakąś wycieczkę do Egiptu, Turcji, gdzieś może dalej. No, te podróże lotnicze będą droższe i podróżowanie w ogóle przez najbliższy okres będzie droższe. I pamiętajmy też, że nawet gdyby w jakiś sposób sytuacja na Bliskim Wschodzie się gwałtownie uspokoiła, to nie jest tak, że nagle sytuacja z cenami wraca do normy, bo my mamy bardzo niskie wielkie zapasy różnego rodzaju typów paliw na świecie, więc w pierwszej kolejności będzie bardzo duży popyt związany właśnie z odbudową także tych zapasów, które są ważne z kolei z perspektywy na przykład bezpieczeństwa.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękujemy za rozmowę. Do tego, co ważne, oczywiście jeszcze wrócimy. A teraz dajcie głośniej.
3: Dawna i współczesna Warszawa w kryminalnym wydaniu. Zabójcza wycieczka za moment w RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. A w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, Zabójcza wycieczka.
1: Boże, jak ciemno, utyskiwała Halinka, kuląc się w strugach deszczu. Nie marudź, kobieto. Pawełek w ciemnościach nabrał animuszu jak po kilku drinkach. Fajnie, jeszcze tak z koncertu nie wracałem. Będę miał o czym opowiadać, jak będziemy w domu. Entuzjazmował się. No i nie tylko o tym, stęknęła połowica. Cicho bądź. Strofował Halę i patrzył, czy Harego nie ma w pobliżu. Patrz pod nogi, szturchał żonę nad podziw energicznie. Komórki migotały dookoła, bardziej przeszkadzając w marszu niż pomagając. Basia brnęła, skupiona na tym, by nie pogubić przynajmniej tej części grupy, którą zdołała odnaleźć. Nagle potknęła się o coś i mało brakowało, by się przewróciła. Podparła się rękami i wyczuła jakiś miękki kształt. Nagle wszystkie włosy stanęły jej dęba z przerażenia. Tu ktoś leży, Matko Boska, dajcie światło! Drżącymi rękami wyrwała komórkę z rąk Rishiego i skierowała w dół. Telefon wyślizgnął jej się z mokrych dłoni. W panice usiłowała coś wymacać. Mokre włosy opadały jej na oczy. Nagle kolejna błyskawica rozświetliła park. W sekundzie Baśka zdążyła dostrzec drobny, kobiecy kształt. Czarne spodnie, srebrny szal. Lodowaty strach sprawił, że krzyk zamarł jej w gardle, ale tylko na chwilę. To Magda, ratunku, wezwijcie pogotowie! Znowu zapadły ciemności, a kolejny grzmot zagłuszył krzyki przerażenia. Kościesza przetarł zmęczone oczy. Przeczytał wszystkie raporty, protokoły z sekcji, analizy porównawcze daktyloskopii, wyniki badań toksykologicznych i nic. Wreszcie zabrał się do fotografii zrobionych przez Alice. Rozłożył na podłodze salonu ponad 600 zdjęć. Złych, dobrych, nieostrych czy prześwietlonych. Kazał nie robić żadnych odsiewów i wydrukować każdą, nawet najgorszą technicznie fotkę. Teraz wszystkie zaściełały mu podłogę. Od godziny uważnie się w nie wpatrywał. Przyniósł z biurka szkło powiększające i dokładnie analizował każdy szczegół. Czuł przez skórę, że gdzieś tu kryje się wskazówka. Jakiś detal, który naprowadzi go na ślad sprawcy. Tylko gdzie? Nagle w ciszę mieszkania wdarł się dźwięk telefonu komórkowego. Co tam do cholery? Syknął wściekły, że ktoś mu przerywa i nerwowo przerzucał papiery w poszukiwaniu bezustannie dzwoniącego telefonu. Wreszcie znalazł aparat i przesunął palcem ikonę na ekranie. Co tam? Warknął. Chwilę słuchał raportu dyżurnego. Co? Radiowóz pod mój dom, natychmiast! Zerwał się na równe nogi. Lekko przymknięte okno z trzaskiem się otworzyło i w silnym podmuchu kartki sfrunęły gwałtownie na podłogę. Błyskawica rozświetliła niebo za oknem. Grzmot zagłuszył dalsze słowa komisarza. Rozdział 10. Izydor wychodzi z siebie. Cholera jasna, niech to szlak trafi! Kleła pod nosem Magda, gramoląc się z krzaków i trzymając się za głowę. Co to było? Próbowała dostrzec w ciemnościach konar, o który wyrżnęła i przez który runęła jak długa. Czuła, że rośnie jej na czole solidny guz. Tak się zawsze kończą pomysły, że w tej robocie czasem trzeba się wyelegantować. Po co ja włożyłam te buty na obcasie? Nie dość, że stopy mnie bolą, jakby mnie ukrzyżowali, to jeszcze to na dokładkę. Koncert nie koncert. Od tej pory chodzę w trampkach. Przysięgła sobie, idąc do bramy w strugach ulewy i usiłując wyciągnąć liście i patyki z mokrych i pozlepianych w strąki włosów.

0: gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: Jak ja wyglądam? Boże, co wieczór jakaś obsuwa. No klątwa czy co? Jak mnie zobaczą, to od razu pomyślą, że i mnie ktoś napadł. Dopust Boże, utyskiwała w myślach, dochodząc do bramy. Uczestnicy koncertu już dotarli do wyjścia i pędem biegli do zaparkowanych na ulicy Myśliwieckiej samochodów i podjeżdżających jedna za drugą taksówek. Magda wytężała wzrok i próbowała w ciemnościach i w ulewie dostrzec swoich, ale nikogo nie było. Gdzie ta Baśka? Kosmici ich porwali, czy co? Jak pragnę Boga! Po 10 minutach Łaszyńska zaczęła się już naprawdę niepokoić, kiedy nagle usłyszała w oddali wycie syren pogotowia i radiowozów, a w bramie pojawili się zaaferowani pracownicy straży parkowej, próbując oczyścić wjazd do parku z wychodzących ludzi. Co tu się dzieje u diabła? Nagły strach sparaliżował na chwilę Magdę. Podświadomie była pewna, że sprawa dotyczy jej gości. Matko Boska. Znowu. W tym momencie jeden z radiowozów zatrzymał się koło bramy i z auta wyskoczył Kościesza. Podbiegł do Magdy i z nieopisaną ulgą na twarzy przytulił ją odruchowo. Magda, żyjesz? Wysapał. No pewnie, że żyję. Panie komisarzu, co pan wyprawia? Zdumiona nieprofesjonalnym zachowaniem funkcjonariusza, nawet nie próbowała się wyrwać. I co tu się dzieje, na Boga? Wykrzyknęła, patrząc z narastającym przerażeniem na wjeżdżające do parku pojazdy. Przed chwilą mieliśmy telefon, że ciebie, znaczy panią, napadnięto w parku i że jest pani nieprzytomna. Izydor, ochłonąwszy, wrócił do oficjalnej formy. Zawiadomiła nas pani Basia i reszta grupy, ale jeżeli to nie pani, to kto? Komisarz zamilkł i popatrzył w głąb ciemnego parku. Proszę wsiadać, krzyknął i bezceremonialnie pociągnął ją za rękę. Samochód ruszył aleją parkową. Wkrótce w świetle reflektorów dostrzegli grupkę zmoczonych do suchej nitki Anglików. Ich przerażone twarze były groteskowo białe na tle ciemnych drzew. Ktoś leżał na skraju ścieżki. Ratownicy sprawnie udzielali pomocy, a dookoła kręcili się pracownicy parku, usiłując sprawiać wrażenie potrzebnych. Policjanci otaczali teren. Błyskały latarki, a także światła radiowozów i ambulansu. Wilski, który jakimś cudem był już na miejscu, dopadł samochodu i otworzył drzwi. Pani Magdo, jest pani. Panie komisarzu, napadnięto Karol Pembroke. Stan jest poważny, ale stabilny, jak mówi lekarz. Mocny cios w głowę. Zabierają ją do szpitala. Wojtek szybko raportował, prawie biegnąc koło Kościeszy, który szybkim krokiem podchodził do grupy. Magda, jesteś! Baśka wyglądała jak zombie, rozmazana i przemoczona do suchej nitki. Nowacka przytuliła mocno przyjaciółkę. Basia, co tu się u licha dzieje? Łaszyńska ledwo zdołała wydusić z siebie pytanie. Patrzyła tylko, jak sanitariusze pakują do ambulansu nosze. Karol leżała pod błyszczącą folią, oczy miała zamknięte. We włosach grudki błota. Wydawała się drobna, wręcz krucha. Na folii leżał jej srebrny szal. Jakiś koszmar. Wracaliśmy w tych ciemnościach. Pogasły te cholerne świeczki i wszyscy świecili sobie telefonami. Nagle po prostu się o nią potknęłam. Jak zobaczyłam czarne spodnie i czarny szal, Matko Boska. Ciebie też napadli? Doktorze!

0: Baśka patrzyła przerażona na przyjaciółkę. Co się drzesz? Uspokój się. Magda spojrzała osłupiała na Nowacką. Panie doktorze, ona krwawi. Baśka, nie zważając na opór przyjaciółki, ciągnęła ją do karetki. Co się dzieje? Kościesza także podbiegł do Erki. Panią też napadli? Wszyscy wpatrywali się w Magdę przerażonymi oczami. Lekarz bez namysłu posadził ją na progu wozu i zaświecił jej w oczy małą latarką. Pielęgniarz przyłożył opatrunek. Zwariowaliście? O co wam chodzi? Próbowała bronić się przed tym frontalnym atakiem współczucia. No, całą twarz masz zakrwawioną. W nerwach Baśka zaczęła się jąkać. A to! Jak szłam do bramy, to walnęłam głową o jakiś konar. Nikt mnie nie napadł. Gdyby to zrobił, to by gorzej wyglądał niż ja. Zapewniła buńczucznie Magda. Wcześniej pan tego nie zauważył? Nowacka prawie ryknęła na komisarza. Tak się czasem zdarza. Lekarz uspokajał zgromadzonych. W stresie i chłodzie czasem krwotok z małej rany następuje trochę później. Poza tym część krwi pewnie wsiąkła we włosy. Panią też zabieramy do szpitala. Proszę wsiadać. Lekarz wskazał ręką wnętrze Erki. Ale po co? Nic mi nie jest. Broniła się bezskutecznie Magda. Właź do cholery. Kumpela popchnęła ją bezceremonialnie. Wystarczy tego bohaterstwa, jak na jeden wieczór. Tylko odbierzcie mnie od razu, jak zadzwonię, wołała Łaszyńska, kiedy pielęgniarze zamykali drzwi karetki. Zabezpieczcie teren. Wiem, że deszcz pewnie zatarł wszystkie ślady, ale trzeba zrobić, co się da. Ja zabieram świadków na komendę. Kościesza szybko wydawał polecenia. Nagle zamilkł, jakby coś sobie przypomniał. Podbiegł do karetki i zapukał w szybę. Lekarz wyjrzał przez okno. O co chodzi, panie komisarzu? Doktorze, czy pani Pembroke leżała na plecach czy na brzuchu, jak ją znaleziono? Kościesza kulił się w strugach deszczu. Na brzuchu, a po co pan pyta? A czy jej ubranie z przodu było suche, jak ją odwróciliście? Dopytywał nerwowo Izydor. Tego nie wiem. Ci, którzy ją znaleźli, próbowali ją ratować i wtedy została odwrócona. Ten gość w turbanie reanimował pacjentkę. Zresztą bardzo sprawnie. Jak przyjechaliśmy, była przytomna i przykryta, no ale z oczywistych powodów mokra, od stóp do głów. Naprawdę musimy już jechać. Lekarz niecierpliwił się, zerkając nerwowo na pacjentki. Oczywiście. Izydor odsunął się od karetki, która szybko odjechała. Podszedł do zdezorientowanych i zmokniętych członków grupy. Na szczęście, ze względu na pogodę, nie było dookoła żadnych gapiów. Pani Barbaro, zwrócił się do Nowackiej, czy są wszyscy? Ma pan na myśli tych, którzy jeszcze trzymają się na nogach? Basia nie mogła powstrzymać się od kąśliwej uwagi. Rozejrzała się dookoła. Burza, choć gwałtowna, była krótka. Prawie przestało padać. Nowacka odruchowo przetarła mokrą twarz i zlustrowała sytuację. Brakuje Harego i Alice. W tym zamieszaniu nie zauważyłam. Szybko podbiegła do swoich podopiecznych. Ethel, gdzie są Alice i Harry? No właśnie nie wiem. Zaczynam się niepokoić. Ethel rozglądała się niespokojnie. Matko Święta. Myślała Nowacka, rozglądając się gorączkowo. Jeszcze chwila i wszyscy padną.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury. Boli.

Nie będziemy tu czekać. Izydor postanowił zapanować nad zdenerwowaną i przerażoną gromadką. Proszę wszystkich do radiowozów, jedziemy na komendę, tam podejmiemy dalsze decyzje. Wilski? Zwrócił się stanowczo do aspiranta. Znajdźcie mi natychmiast resztę członków grupy. Alice! Pełen ulgi okrzyk Ethel sprawił, że wszyscy spojrzeli w głąb alei parkowej. W ciemnościach widać było parę, która szybkim krokiem zmierzała w ich stronę. Gdzie byliście? Harry, jak ty wyglądasz? Ethel podeszła szybko do Alice i Jonesa. Przepraszam, kochana, wyszliśmy dość prędko, zgubiliśmy ciebie w tłumie. Te świeczki zgasły i zabłądziliśmy, a potem w deszczu Harry poślizgnął się na mokrym bruku i... A co wy tu robicie? Co się stało? Bo zobaczyliśmy z daleka karetkę i światła i przyszliśmy za światłami, tłumaczyła nerwowo Alice. Ale dlaczego nie dzwoniłaś? Ethel pod wpływem stresu zaczynała przejawiać objawy histerii. No przecież sama mi mówiłaś, że w czasie burzy, i to pod drzewami, nie można używać telefonu komórkowego. Ale co się tu stało? Na Boga, mówcie! Alice straciła cierpliwość. Pani Carol Pembroke została napadnięta. Karetka odwiozła ją do szpitala. Kościesza przejął pałeczkę. Skoro wszyscy się odnaleźli, to zapraszam całą grupę do radiowozów. Sytuacja stała się na tyle groźna, że zmuszony jestem zabrać wszystkich państwa na komendę. Proszę. Stanowczym gestem wskazał na samochody. W drodze na komendę w radiowozie panowała martwa cisza. Raczej nie z powodu zmęczenia czy przemoczenia. Atak na Carol dobitnie uświadomił, że wśród nich grasuje niebezpieczny zabójca, który nie zawaha się przed niczym, by zrealizować swój cel. Okryci kocami siedzieli w szoku i nawet nie mieli sił, by komentować tę koszmarną sytuację. Alice i Ethel przytulały się pod jednym pledem. Profesor oparty o szybę zdawał się drzemać, ale bladość na jego twarzy i ciężki oddech sugerowały, że jest na skraju wyczerpania nerwowego. Paweł przytulał Halinkę, która cichutko chlipała w chusteczkę. Wyglądała, jakby utraciła całą swoją zgryźliwość. Harry pochylił się i schował twarz w dłoniach. Jedynie Rishi sprawiał wrażenie spokojnego. Siedział wyprostowany, nie zważając na krople wody, które ściekały z jego turbanu na twarz i ubranie. Patrzył przez okno i wydawało się, że jest bardzo skupiony. Komisarz spojrzał na Basię, która siedziała obok niego. Na jej twarzy malowało się przerażenie, a jednocześnie jakaś zawziętość. W pewnej chwili wyprostowała się i spojrzała na niego z taką intensywnością, że Izydor aż drgnął, zaintrygowany. Chce mi pani coś powiedzieć? Zapytał cicho. Słuchaj uważnie, szepnęła z naciskiem i tłumioną pasją. Złap tego świra, bo jak on zabije Magdę, to będziesz miał ze mną do czynienia, a tego ci nie polecam. Jej głos zmienił się niemal we wściekły syk. Jeśli ten psychol jeszcze kogoś zabije, to zapewniam panią, że sam ze sobą też będę miał do czynienia. Izydor też był na siebie wściekły.

0: Na zegarach godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Jestem, kłaniam się, zapraszam. 53-latek z Koszalina z zarzutami podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Od tej makabrycznej zbrodni zaczynamy fakty. Później o zbliżającym się szczycie w Montrealu i rozmowach na linii Kanada-Unia Europejska, ogłoszonych po tym, jak Donald Trump zagroził Unii cłami. Mamy też ważne informacje dla miłośników kina. Zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 53-latek z Koszalina. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, mężczyzna przez 6 godzin składał w prokuraturze obszerne wyjaśnienia.
2: 53-latek jest bratem zmarłej kobiety. To on wpuścił policjantów do mieszkania, w którym we wtorkowy wieczór zastali ciała dwóch osób. 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli liczne rany kłute i cięte. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa pary, ale nie przyznał się, że zrobił to ze szczególnym okrucieństwem. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziadczyk z koszalińskiej prokuratury. W toku postępowania okazało się, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mówił, że był szykanowany i od dłuższego czasu narastała w nim złość. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
1: Uruchomiono 630 syren w 120 budynkach, zarządzono ewakuację. Tak wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podsumowuje wczorajszy alert o zagrożeniu z powietrza w regionie. Wiadomości o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało tuż przed południem. Miało to związek z nalotami rosyjskiej armii na zachodnią część Ukrainy. Jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Później podało, że nie odnotowano naruszenia granic Polski. W czasie działań wojska lotniska w Lubinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. Premier Kanady będzie gospodarzem szczytu z przywódcami Unii Europejskiej w Montrealu w ostatnich dniach października. Oczekuje się, że podczas spotkania obie strony bardziej szczegółowo omówią propozycje ułożenia nowych, wzajemnych relacji. Prezydent USA Donald Trump zagroził kolejnymi cłami na Unię, jeśli ta przyjmie Kanady jako członka stowarzyszonego. O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Tutaj w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim zauważa się, że po wczorajszej groźbie Trumpa względem Europy dziś jest odpowiedź o spotkaniu, i to w dodatku na kilka dni przed wyborami do Kongresu w USA. To nie jest moim zdaniem przypadek. Nie chcę twierdzić, że to próba wpływania na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale spotkanie w Montrealu odbędzie się na kilka dni przed wyborami do Kongresu. Notowania republikanów są dość słabe, walczą o utrzymanie większości, a wielu Amerykanów absolutnie nie rozumie tego, co dzieje się w relacjach Stany Zjednoczone-Kanada i nie popierają polityki Donalda Trumpa względem tego kraju. Tutaj w USA już się komentuje, że to może być jedno z najciekawszych spotkań politycznych tej jesieni i wydarzenie, które jeszcze kilka lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić, ale nic nie dzieje się przez przypadek. Podkreślają amerykańskie media, to efekt polityki Trumpa, traktowania przez niego Kanady, licznych słów krytyki, nakładania ceł, ale i powielanych żartów, że Kanada powinna zostać 51. amerykańskim stanem, wyliczają. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Szymon Hołownia został nowym szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Były marszałek Sejmu zastąpił Pawła Śliza, który poinformował, że rezygnuje z pełnienia tej funkcji. Gdy lider założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę, napisał na X-ie Śliz. Z informacji przekazanych przez ugrupowanie, Szymon Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.
0: Fakty prosto z kina w RMF FM.
1: Igrzyska śmierci, wschód słońca w dniu dożynek. Pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii. O szczegółach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
0: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów, cofamy się w czasie. Postać graną przez Woodyego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
4: Hey Mitch Abernathy. These are my games.
0: W obsadzie są też m.in. Elle Fanning, Ralph Fiennes i Jesse Plemons.
1: A nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego była minister edukacji Barbara Nowacka. Wśród tematów warzywa strączkowe, czyli o nowych zasadach żywienia w szkole.
5: Czytam na X-ie, rodzice przychodzą, mówią, dostałem warzywa strączkowe i cała klasa miała sensację.
6: Znaczy to jest kwestia tego, w jaki sposób na przykład zostało to jedzenie przygotowane. Jedne panie kucharki są genialne, a drugie jeszcze pracują nad tym, żeby osiągnąć to mistrzostwo w przygotowaniu fasoli. No ale to są przecież tradycyjne też polskie dania. Ja nie mogę zrozumieć.
5: To nadal ryba raz w tygodniu. Dwa razy w tygodniu świeże mięso, raz warzywa strączkowe, a tego piątego dnia.
6: A tu szkoła już może decydować. Może zrobić naleśniki z serem, może zrobić na przykład pierogi, które mogą być różne.
5: A mięso może być tego piątego dnia?
6: Proszę pytać Ministerstwo Zdrowia. Ja nie zarządzam stołówkami szkolnymi.
5: To jak szkoły powinny te menu konstruować? Mądrze. Szczegółowo. Mądrze.
6: Proszę mnie nie pytać o szczegóły rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.
5: Panie minister, to wróćmy jeszcze do pani już twórczości, pani mema. Straszną burzę pani wywołała tym memem wczorajszym.
6: Po pierwsze przedwczorajszym, a po drugie chamstwo.
5: Ale wczoraj była
6: chamstwo,
5: burza.
6: Chamstwo Patryka Jakiego trzeba jednak napiętnować i pokazywać. O co chodzi? Pan Jaki, europoseł, człowiek, który myślę, że ze swojego własnego, osobistego doświadczenia życiowego powinien też mieć jakąkolwiek przytomność, jak ważna jest wrażliwość i ochrona słabszych, drwi z choroby otyłości Katarzyny Lubnauer, wiceministry, posłanki, jego koleżanki z ław sejmowych, pokazując, jaki to on super umięśniony, a ona mniej. Katarzyna Lubnauer sama mówi, otyłość jest chorobą. To nie powoduje, że ktoś, kto cierpi na chorobę, jest tworzy gorsze prawo, jest mniej przygotowany, mniej kompetentny niż jakiś palant, który podciąga się na drążku. Naprawdę.
5: To jest o Patryku Jaki pani powiedziała? To jest wypowiedź na temat Patryka Jakiego?
6: Doskonale wiem, o kim to jest wypowiedź. I ja jestem po prostu oburzona, jak ta nasza prawica, która tak mówi o szacunku dla kobiet, potrafi poniżyć kogoś, bo chce zrobić awanturę polityczną, chce mieć kliki. W dodatku robi tę awanturę polityczną w ramach tematu bardzo dla nas istotnego, zdrowie młodego pokolenia. 30% młodych osób, dzieci i młodzieży, uczniów i uczennic ma problemy z nadwagą. Odżywiają się coraz gorzej. Między innymi dlatego, że rodzice, którzy dużo i ciężko pracują, też nie mają często czasu, a często wiedzy, jak dziecko powinno się odżywiać.
5: Pani minister, ale prawica, ta sama prawica, także komentatorzy mówią, no dobrze, krytyka Patryka Jakiego to jedno, a ten obrazek...
6: A gdzie obrona Katarzyny Lubnauer ze strony państwa z prawicy? Gdzie powiedzenie, drogi Patryku, nie wyśmiewamy kogoś, ponieważ choruje na otyłość. Nie robimy takich rzeczy. Gdzie jest to ich zachowanie? Gdzie jest ten ich dżentelmeński stosunek do kobiet? Gdzie jest ich elementarna przyzwoitość? Po czym pan Patryk Jaki nagrywa kolejny filmik, na którym mówi, że on się nie da wziąć na histeryczne wpisy. Coś takiego. Po raz kolejny ją obraża.
5: Płaczliwe.
6: Kobieta naprawdę zawsze ma płaczliwe wpisy. No proszę obejrzeć, co mówi Katarzyna Lubnauer, czemu on ją atakuje. To jest po prostu obrzydliwe. Niskie i obrzydliwe. Określenie palant mogłoby być naprawdę najłagodniejszym. To taka gra.
5: A jakie ostrzejsze mogłoby być?
6: No, panie redaktorze, zostawiam to fantazji naszych słuchaczy. Jak określiliby pana Patryka Jakiego, który obraża i poniża kobietę? Zapraszam państwa do rozmowy.
5: Ja nie zapraszam, bo ja wiem, jak ludzie potrafią pisać w internecie po takich zaproszeniach. To nie jest dobry apel, pani minister, bo naprawdę może się pojawić
6: hejt. Po tym, co on zrobił, gdzie masowo spotyka hejt Katarzyny Lubnauer, niech ma odwagę też powiedzieć, przepraszam, nie ma tej odwagi, no to przepraszam, ale jak można coś takiego określić? Dlaczego my mamy się hamować? Bo co? Bo jesteśmy kobietami, bo jesteśmy słabsi, bo nie jesteśmy Patrykiem Jakim, któremu wolno
5: wszystko. Bo jest pani ministrem edukacji, żeby dzieci się hamowały, chociażby dlatego można się hamować. To tak już poza wszystkim innym, bo dzieci też potrafią...
6: No i pan Patryk Jaki dokładnie rozpoczął nagonkę również na panią minister Lubnauer. I tutaj nie ma hamulców, prawda? Bo on może wszystko.
5: Minister, ja tylko chcę powiedzieć, że jest takie stare polskie przysłowie, że i ono nie jest najlepsze. Jak pan, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, powiedziałbym, czasem trzeba ustąpić. Może. I niekoniecznie jako kobieta,
6: tylko
5: jako
6: dlaczego,
5: minister
6: tylko
5: edukacji.
6: Dlaczego hejtowana Katarzyna Lubnauer ma ustąpić przed agresją i butą? Przecież im o to chodzi. Żeby zastraszyć, żeby poniżyć. Tak się traktuje kobiety w polityce, tak się traktuje osoby, które mają odwagę cokolwiek robić i tak się traktuje, bo się robi zasięgi. To robi pan Patryk Jaki.
5: To przejdźmy do sztucznej inteligencji. Pojawiła się taka informacja.
6: O, to znowu Patryku Jakim?
5: No, ma naturalną, jak rozumiem, nie sztuczną. No,
6: myślę, że...
5: Pani kwestionuje ten drugi element, tak?
6: Panie redaktorze, jest pan wyjątkowo bystrym człowiekiem.
5: Dziękuję bardzo. Ja mam dodatkową inteligencję jeszcze z drugiej strony, ale zostawmy to.
6: Z drugiej strony szyby
5: chciałem powiedzieć. Nie miałem na myśli żadnych transcendentnych rzeczy. Sztuczna inteligencja w szkołach, to jest istotne pytanie. Całkiem niedawno Dario Amodei powiedział, że za 10 lat jest 10%, że w ciągu kilku lat świat przestanie istnieć. Jak słucham nauczycieli, to mam wrażenie, że niektórzy z nich mówią, to nie jest 10%. 90%, że szkoła w formie, jaką znamy w ciągu najbliższych kilku lat za sprawą sztucznej inteligencji, przestanie istnieć. Poloniści mówią, nie zadajemy już prac pisania do domu, bo nie ma sensu w liceach. Mówię nie o podstawówkach.
6: Podstawówkach. I w podstawówkach też. Tak samo było.
5: Matematycy mówią, rozwiązujemy na tablicy, ponieważ zadawanie prac do domu, czy nawet w szkole, ale jak dziecko ma telefon licealista, bo może jeszcze mieć, choć czasami nie ma, to też nie zadajemy. Macie przygotowany program szkoleń dla nauczycieli, które pomogą z tym problemem, z tą zmianą, radykalną zmianą się rozprawić?
6: Blisko 100 tysięcy szkoleń przygotowanych dokładnie po to, że wprowadzamy pracownię AI do szkół. W 12 tysiącach polskich szkół ze środków z KPO pracownię AI, obok tego 100 tysięcy szkoleń dla nauczycieli, plus dodatkowo program z Centrum Nauki Kopernik, który też współtworzyli nauczyciele, jak się dobrze przygotować do tych lekcji.
5: Znaczy to, żeby nie robili takich słabych grafik AI-owych, bo czasami to widać, że to jest ewidentnie.
6: To nie jest. To jest to, jak mądrze użyć AI, a nie jak robić lub nie robić grafik. To znaczy, jak wspierać samo nauczanie przez sztuczną inteligencję. Jak przygotować materiały, żeby one zaciekawiały i mobilizowały do powtórzeń. Jak zindywidualizować działania. I to są materiały, które Centrum Nauki Kopernik przygotowuje wraz z nauczycielami, żeby wiedzieć, w których elementach ich wesprzeć.
5: Minister mówi o tym, że są pracownie, czy będą pracownie.
6: Otwierają je.
5: Otwierają się, a może trzeba zrobić takie miejsca, gdzie po prostu nie ma dostępu do internetu, żeby można było sprawdzić wiedzę uczniów. Wiedzę, a nie zdolność korzystania z rozmaitych aplikacji.
6: To już rozmawiamy o przyszłości, też przyszłości egzaminów, bo pojawiają się już takie szkoły w Polsce, gdzie egzaminy odbywają się w klatce Faradaya. To jest kilka
5: szkół. Może trzeba wprowadzić takie rozwiązanie po prostu.
6: Tylko pamiętajmy, że mówimy po pierwsze o molochu, 20 tysięcy szkół, po drugie zarządzanym przez samorządy. Więc odgórne powiedzenie, a teraz robicie wszystko wytłumiane, nieprzepuszczające dźwięków, sygnałów, jest bardzo dużym kosztem. Do tego się trzeba dobrze przygotować. I tak, egzaminy w tej formie, w której znamy, bardzo możliwe, że za kilka lat nie będą miały wielkiego sensu. To, co będzie miało sens, to egzamin, w którym realnie sprawdza się wiedzę człowiek do człowieka.
5: Wrócimy do starych zasad. Mistrz, uczeń, tablica.
6: Ale nauczyciele bardzo często już to robią, bo to, co widać też z rezultatów PISA, to, że młodzież wszędzie, w szczególności to widać po Europie, traci podstawowe kompetencje.
5: No 24% polskich 15-latków nie rozumie tego, co czyta.
6: I to jest przerażające, że jesteśmy jednymi z najlepiej rozumiejących. Polscy 15-latkowie są w topie.
5: No ale Estonia jest najlepsza, a to jest naprawdę trudny język.
6: Estonia jest najlepsza, Estonia 16%. Po pierwsze mówimy też o innej skali, innym systemie, chociażby organizacji sieci szkół.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister edukacji Barbary Nowackiej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Trzynaście minut po trzeciej, tu pierwsza kawa z RMF FM w piątek, to ona zupełnie inaczej smakuje. Anita Janczak, cześć, witajcie. Kierowcy, jest mgliście, gdzie dokładnie sprawdzamy to dla was, bądźcie z nami.

I już jutro w każdym polskim domu będzie wysprzątane na błysk. Dawid Podsiadło, RMF FM, 24 minuty po trzeciej. I uwaga, ważny komunikat do kierowców. Gęsta mgła daje się dziś we znaki, szczególnie na południu i wschodzie kraju. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, między innymi dla niemal całej Małopolski, całego Podkarpacia i Lubelszczyzny, a także części świętokrzyskiego i południowo-wschodniego Mazowsza. Widoczność miejscami spada poniżej 100 metrów. Ostrzeżenia te obowiązują do godziny 10. Krótko mówiąc, jeśli dziś rano jedziecie, warto zostawić sobie trochę więcej czasu. Nie tylko na kawę. Jedźcie ostrożnie z RMF FM.

Kiedy jeszcze większość śpi, to takie dźwięki brzmią jeszcze piękniej. Robert Gawliński w RMF FM, 3:32 na zegarach. I pytanie takie kontrolne dla nocnych. Kto naprawdę jest z nami? Jeśli wstaliście o tej porze, bo chcieliście, to szanujemy. Jeśli musieliście i właśnie idziecie do pracy, to tym bardziej. Chcemy zrobić listę zawodów, które zaczynają piątek wtedy, kiedy reszta Polski jeszcze śpi. A ci, którzy za chwilę zaczną weekend, to też dajcie znać. 3:32, tu jesteśmy. A już za chwilę o rewolucji budowlanej, która ma wejść za 3 dni, co o niej wiemy. Koniecznie zostańcie z nami.

0: 14 minut do 4, a my już pijemy z wami pierwszą kawę i przyglądamy się temu, co najważniejsze, tym razem o rewolucji w projektowaniu domów i bloków.
1: Która, jak się okazuje, może się opóźnić.
0: Okej, zmiany dotyczą warunków technicznych. Z tego, co czytam, to architekci będą musieli uwzględniać nie tylko metraż, balkony czy liczbę miejsc parkingowych, ale też bezpieczeństwo i możliwość stworzenia doraźnego schronienia.
1: I to wszystko miało wejść w życie za 3 dni. Rozporządzenie z tymi warunkami nadal się jednak nie ukazało. Dokument został przygotowany, ale nie został opublikowany, a to oznacza, że w zasadzie nie działa.
0: Inne przepisy pozwalają, aby korzystać jednak ze starych warunków technicznych.
1: Ale to może rodzić problemy prawne. Pozwolenia na budowę mogą być podważane ze względu na brak jednoznacznej podstawy prawnej. Tak komentuje to branża budowlana, która w tej chwili łapie się za głowę, a Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie wyklucza w tej sprawie protestu albo nawet strajku.
0: Nowe budynki, dodajmy, tak podsumowując, mają być coraz bardziej energooszczędne, a od 2030 bezemisyjne.
1: Zgadza się, czyli w skrócie przyszły dom ma być nie tylko ładny, ale też ciepły i gotowy na bardzo różne czasy.

fajnie, ale was mieć po drugiej stronie. Tak się wspieramy, bo są z nami kierowcy ciężarówek, dostawcy pieczywa, owoców, kolejarze, kurierzy, farmaceuci, rolnicy, dział HR i tu aż się przestraszyłam, ale tylko przez moment. Pozdrawiamy was serdecznie. Tym, którzy są w drodze na lotnisko, bo w planie macie przedłużenie lata na Cyprze, zazdrościmy. Z wami też jest RMF FM. O 4:00 najnowsze fakty. Bądźcie z nami.

0: A na zegarach już godzina czwarta. Sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM. W studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Słuchamy.
1: A na początek konflikt na Bliskim Wschodzie, zniszczenie irańskiego reżimu, czy może jednak porozumienie z Teheranem? Obie opcje na stole, posłuchajcie, co mówi o nich Donald Trump. W faktach także o nowej propozycji obniżek cen paliw, tym razem od prezydenta Karola Nawrockiego. A na koniec o sportowych zmaganiach Igi Świątek. Muszę zdecydować, czy chcę wejść i ich unicestwić, mówi Donald Trump w wywiadzie dla portalu Axios. Twierdzi, że zbliża się do podjęcia decyzji o wznowieniu ataków na Iran na wielką skalę i unicestwieniu irańskiego reżimu. Jednocześnie mówi, że przedstawiciele Iranu są w stałym kontakcie z USA i bardzo chcą porozumienia. Według cytowanych przez Axios urzędników administracji Trumpa, obecny stan konfliktu, określany jako ani wojna, ani pokój, jest nie do utrzymania. Trump może zdecydować się na powrót do bombardowań, jeśli sytuacja nie rozstrzygnie się przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Kolejne ataki blisko polsko-ukraińskiej granicy będą się powtarzać. Tak wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski komentował w RMF FM wczorajszy atak Rosji na zachodnią Ukrainę.
2: To jest chęć, czy takie usilne dążenie Federacji Rosyjskiej do tego, żeby Polaków przestraszyć, żeby rząd przestraszyć.
3: Ta informacja o dronie, który spadł albo został zestrzelony 4 kilometry od polsko-ukraińskiej granicy. Co powinni teraz robić, albo czego nie powinni robić mieszkańcy wschodniej części Mazowsza, choćby już blisko właśnie tych terenów?
2: Czy przede wszystkim powinni słuchać tego, po pierwsze nie dać się manipulować. Sprawdzenie, weryfikacja komunikatów, informacji, źródła, z którego one pochodzą, to jest pierwsza rzecz, którą mieszkańcy powinni robić.
3: Często to oczekiwanie wydłuża się, zanim ten sprawdzony komunikat przyjdzie, mijają kolejne minuty, wtedy spokój?
2: Mamy sygnały alarmowe i te sygnały zostały przecież uruchomione w województwie lubelskim i tu należy postępować tak, jak wskazują służby, jak w tą stronę postępować, czy tak się zachowywać.
1: Z wojewodą mazowieckim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W najbliższych dniach do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy prowadzący do obniżki cen paliw, zapowiada szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Paweł Szefernaker określił ją jako odpowiedź na rządowy projekt utrzymania drożyzny jako źródła dochodów dla budżetu i nazwał ją PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
4: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
1: Wyjaśnia szef gabinetu prezydenta. Zdaniem Pawła Szefernakera wejście projektu w życie pozwoliłoby już następnego dnia odczuć skutki spadku cen paliw na stacjach benzynowych. Prawie 300 tysięcy złotych wypłacił Sejm kierownictwu komisji, która nie działa od 26 miesięcy. Mowa o komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. To gremium ostatni raz zebrało się na początku lipca roku 2024. Jej przewodnicząca i cztery panie zastępczynie mimo niedziałania komisji od ponad 2 lat wciąż otrzymują podatki funkcyjne. Jakie konkretnie? Dodatki funkcyjne. A jakie konkretnie, wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Przewodnicząca Dorota Łoboda co miesiąc dostaje dodatkowe prawie 2800 zł, cztery wiceprzewodniczące po ponad 2000 dodatku do uposażenia. Każda te sumy to odpowiednio 20 i 15% całego uposażenia poselskiego wypłacane z tytułu pełnionej funkcji i niezależnie od tego, czy komisja działa, czy tak jak ta od ponad 2 lat nawet się nie zbiera. W efekcie za czas bezczynności przewodnicząca otrzymała już ponad 72 tysiące złotych, a należność dla każdej z jej zastępczyń to za ten czas ponad 54 tysiące złotych. Razem pięcioosobowe prezydium komisji za czas bezczynności kosztowało nas prawie 288 tysięcy złotych.
6: Sport w faktach RMF FM.
1: Turniejem pokazowym w Seulu zakończy sezon Iga Świątek. Polka ogłosiła to w mediach społecznościowych. Turniej zaplanowano na okres świąteczny. Wcześniej, od 30 września, nasza tenisistka powalczy w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Teraz Iga jest 9 w światowym rankingu i walczy o prawo występu w listopadowym WTA Finals.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: dajecie mi znać, że jesteście w drodze. Już nie wspomnę o tym lotnisku, tam, że tam na Cypr się wybieracie. Ale uważajcie, kierowcy, gęste mgły, szczególnie na południu i wschodzie Polski, ograniczą te mgły widoczność miejscami nawet do 200 metrów. Alerty IMGW obejmują również m.in. Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. W centrum też możliwe są mgły i zamglenia. Na zachodzie i północy przelotny deszcz, a na Pomorzu lokalnie także burze. Na południu ma być więcej przejaśnień, a w ciągu dnia to termometry pokażą tak od 18 do 22 stopni. No nie jest to Cypr, ale też całkiem przyjemnie. Czyli co, rano mgła, później trochę słońca, a tu pierwsza kawa. Anita Janczak, dzień dobry.

A już tak weekendowo wam bardzo gramy, bo przecież jest piątek, 18 września. No i tak patrzę w kalendarz, że dziś jest dzień pierwszej miłości i nagle człowiek przypomina sobie tę osobę, przez którą pierwszy raz nie mógł zasnąć, pisał SMS-a przez pół godziny albo wracał do domu okrężną drogą, bo przecież trzeba było przypadkiem przejść obok tej szkoły, a wy pamiętacie swoją pierwszą miłość. Żeby było ciekawiej, dziś jest też Światowy Dzień Kierownika, czyli od pierwszej miłości do pierwszego kierownika. Czasem życie naprawdę bardzo szybko weryfikuje romantyczne marzenia.

Kluczbork włączył już ekspres. RMF FM. I pijecie z nami pierwszą kawę. 4:30 na zegarach. A w głośnikach nasza nowość. Kuba i Kuba. Mam nadzieję, że tak właśnie można miło rozpocząć piątek. Kierowcy na Strójce w okolicach Lubina. Kłopot mamy tutaj. Na jezdni jest substancja ropopochodna. Zanieczyszczony jest około 6-kilometrowy odcinek w stronę Zielonej Góry. Dokładniej między węzłami Lubin Zachód i Lubin Południe. Prawy pas zamknięty. Przejedziecie tylko lewym. Na miejscu są służby, więc noga z gazu. Macie więcej czasu na najlepszą muzykę RMF zawsze z wami.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Wiem, że lubicie ten utwór. Fukaj, Vito Bambino w RMF FM. Pijemy z wami pierwszą kawę, 20 minut do piątej. No i śledzimy oczywiście najważniejsze wydarzenia.
1: Stany Zjednoczone rozważają wycofanie 1/3 swoich wojsk z Europy.
0: Taką informację podała stacja NBC News.
1: Niepokojące donosi, że dzisiaj konkretne plany i scenariusze wycofania części sił USA mają omawiać się szef Pentagonu i dowódcy amerykańskich wojsk w Europie.
0: Mowa tutaj o 25 tysiącach żołnierzy, tak?
1: Dokładnie tak, a także o sprzęcie. Chodzi generalnie o samoloty i okręty wojenne. Według NBC News wycofanych może zostać nawet 40 tysięcy żołnierzy.
0: Dobra, czyli około połowy obecnego stanu.
1: Zgadza się i to właśnie bardzo niepokoi. Plany, o których mówimy, dotyczą największej redukcji amerykańskiej obecności w Europie od zakończenia zimnej wojny.
0: I prawdopodobnie to będzie dziś numer jeden w faktach RMF FM. Będziemy to dzisiaj dla was śledzić.
1: To tak, będziemy kontynuować ten temat.
0: A najnowsze wydanie faktów punktualnie o 5:00. Zapraszamy.

Tak, brzmi najlepsza muzyka do pierwszej kawy, a my przypominamy, więcej patroli, więcej kontroli na polskich drogach. Policjanci sprawdzają kierowców, pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg, na co szczególnie zwracają uwagę. O tym powiemy Wam w faktach RMF FM o 5:00. Ja się

0: Na zegarach już godzina piąta, a to oznacza jedno. Zaczynamy Fakty RMF FM w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem. Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mgłami. O poranku alerty obowiązują w południowo-wschodniej części kraju. Kierowcom przypominamy, na drogach także wzmożone kontrole policji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król zatrzymany przez CBA jest podejrzany o korupcję. A na koniec faktów wielka uczta w amerykańskim stylu. Do 10 obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed gęstą mgłą. Alerty wydano dla południowo-wschodniej części kraju, Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny, a także części świętokrzyskiego. Mgła może ograniczać widoczność do 200 metrów. Kierowcy, przypominałem wam też o wzmożonych kontrolach policji na drogach. W całej Polsce trwa akcja Road Pole Safety Days. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców, pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogi. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2: Na wielkopolskich drogach od początku roku do dzisiaj niestety zginęło 130 osób. Odnotowaliśmy 1500 wypadków drogowych. No, te liczby są naprawdę duże, ogromne i tutaj musimy wiedzieć, że każdy wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym to ogromna tragedia na drodze. Chcemy ostrzec kierujących przed niebezpiecznymi zachowaniami, tymi agresywnymi na drogach.
1: Mówi komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji. Poseł Wojciech Król na polecenie Prokuratury Europejskiej za zgodą Sejmu został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Polityk Koalicji Obywatelskiej jest podejrzany o korupcję. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Od stycznia mają powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Plan przedstawiło Ministerstwo Zdrowia podczas rozpoczętych w Warszawie drugiego kongresu szpitali psychiatrycznych. Teraz na mapie kraju jest 118 punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych, gdzie pacjenci, którzy tam przyjdą, w przypadku pilnych otrzymają pomoc nie później niż w ciągu 72 godzin. Potrzeba jednak znacznie więcej takich miejsc. O szczegółach Michał Dobromowicz.
3: Od nowego roku ma skończyć się rekordowo długi, bo trwający od 8 lat pilotaż, w ramach którego teraz działają centra. To ma otworzyć drogę i dać stabilne warunki, by powstawały nowe placówki. Przewodniczący Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego profesor Piotr Gałecki potwierdza tu, że docelowo centra mają zapełnić całą Polskę do końca 2029 roku.
4: Są takie założenia, że ta największa dynamika to będzie w tym ostatnim roku wdrażania. Czyli ten pacjent, jak się zgłosi, to tamtą pomoc uzyskać musi.
3: Tymczasem część lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów planuje w tej sprawie pikietę przed kancelarią premiera. W najbliższy wtorek będą wtedy domagać się, by centra zdrowia psychicznego powstawały sprawniej i szybciej niż zakłada plan ministerstwa.
1: Być może jest to znak rosnącej amerykańskiej pewności siebie, mówił w RMF 24 profesor Rafał Kopeć z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W ten sposób odniósł się do informacji, jaką przekazał sekretarz do spraw sił powietrznych USA Troy Mink, że Stany Zjednoczone posiadają broń kontroli powietrz przestrzeni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej i że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników.
5: Szczególnie Amerykanie, tak ze względu na możliwości firmy SpaceX i rakiety Falcon, mają możliwość bardzo szybkiego, względnie taniego wynoszenia ładunków na orbitę, więc tu przeciwnicy jakby nie są w stanie im zagrozić. Więc być może jest to oznaka rosnącej pewności siebie, być może też taki sygnał odstraszający.
1: Podkreślił na antenie Radia RMF 24 profesor Rafał Kopeć z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
0: Kuchenne smaki w Faktach RMF FM.
1: Dla smakoszy uczta w stylu iście amerykańskim. Kuchnia zza oceanu króluje podczas tegorocznego festiwalu Jemy w Łodzi Food Fest. O słodkości pytała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
6: Dlaczego cookiesy są takie pyszne? Ciasteczko przełamane właśnie czymś na przykład chrupiącym i to właśnie to połączenie jest wyjątkowe. Jeszcze jak się podgrzeje, no to już w ogóle wypływa to na dzienie i jest naprawdę przepyszne.
7: Da się je zrobić w domu? Proces jest troszeczkę skomplikowany, bo to nie są takie typowe amerykańskie ciasteczka, tylko tak zwane ciasteczka nowojorskie. Więc pierw robimy taki insert. Insert trzeba zamrozić, potem trzeba osobno zrobić ciasto. To ciasto musi leżakować przynajmniej 12 godzin. Potem trzeba złożyć takie ciasteczko. To ciasteczko musi się znowu schłodzić, trzeba je zamrozić i dopiero je można upiec.
1: A przepis na ciasteczka Made in USA zdradziła cukiernik Kamila Świerczyńska-Kurzyk. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. O poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A poranek zaczynamy od gęstych mgieł. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, to przede wszystkim w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Widoczność miejscami ograniczona jest do 200 metrów i te alerty IMGW obowiązują do godziny 10, więc noga z gazu. W ciągu dnia na zachodzie i północy przelotny deszcz, a na Pomorzu lokalnie także burze. Na południu będzie więcej słońca. No i dzisiaj tak nawet nie najgorzej, 18 stopni na termometrach, 22 nawet stopnie będą, a weekend, no sobota zapowiada się spokojniej i pogodniej. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 6 minut po 5. Anita Janczak, mówię wam piękny dzień dobry.

Dodajemy Wam energii nie tylko pierwszą kawą, ale i najlepszą muzyką. Oskar Cym z RMFFM, 16 minut po piątej. I jeśli właśnie wyszliście z psem na pierwszy spacer, to takie pytanie. Wasz pies pilnuje domu, czy raczej każdego gościa, nawet nieproszonego, traktuje jak najlepszego kumpla? Bo czytam właśnie o nietypowej sytuacji w San Diego. Włamywacz wszedł do domu, a pies zamiast go zaatakować, zaczął przynosić mu zabawki. No, intruz zjadł coś z lodówki, zrzemnął się, niczego ostatecznie nie ukradł. Pies miał pilnować domu, ostatecznie pilnował, żeby włamywacz się nie nudził.

Tu pierwsza kawa z RMF FM, 22 minuty po piątej, a tymczasem Pentagon rozważa wycofanie około 1/3 amerykańskich sił z Europy, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Co to oznacza dla Polski? W faktach RMF FM o 5:30 to dla Was sprawdzimy. Bądźcie blisko.

0: sama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie. 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami w studiu Magdalena Wojtoń.
2: Dzień dobry.
3: Już piątek to 18 dzień września. W faktach dużo pytań o nasze bezpieczeństwo. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych rozważa wycofanie około 1/3 sił z Europy, poinformowała stacja NBC News. Co z amerykańską bazą w Polsce, której powstanie zapowiedział Donald Trump? No i te wątki pojawiają się w czasie, kiedy premier ostrzega, że przed krajami bałtyckimi, w tym Polską, nerwowa jesień i zima. Pentagon rozważa wycofanie około 1/3 sił z Europy, poinformowała stacja NBC News. Głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Stacja przekazała, że brany pod uwagę jest plan drastycznej redukcji sił nawet o 25 tysięcy ludzi. I byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. A co z utworzeniem amerykańskiej bazy wojskowej u nas? Donald Trump poinformował, że trwają zaawansowane rozmowy właśnie na ten temat. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, robi się duży postęp w kierunku ustanowienia bazy wojskowej USA w Polsce. Przekazał na swojej platformie Truth Social przywódcę Stanów Zjednoczonych. Ten temat też dziś będziemy rozwijać i będziemy pytać o szczegóły. Niepokojących informacji w ostatnim czasie jest coraz więcej. Dron z napędem odrzutowym wczoraj spadł 4 km od granicy z Polską. Podczas swojego sejmowego wystąpienia szef rządu Donald Tusk, powołując się na raporty obcych wywiadów, stwierdził, że rosyjskie ataki będą się tylko nasilać. Kreml będzie testował jedność sojuszu NATO, tak dodawał Donald Tusk.
4: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie Nocy Dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy.
3: Jak dodawał szef rządu, najbardziej krytycznym momentem będzie późna jesień i zima. No i w porannych faktach dzisiaj dużo będzie o naszym bezpieczeństwie. Po wczorajszych alertach RCB na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu ewakuowano urzędy, a także szkoły. Czy placówki są przygotowane na takie właśnie sytuacje?
5: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu, nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
3: Mówiła dyrektor 30 LO w Lublinie, Justyna Łubek. Gdzie i kiedy w Polsce może powstać amerykańska baza wojskowa? O tym mówiliśmy przed chwilą i o to właśnie w rozmowie o 7:00 Piotr Salak będzie pytał szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. W porannej rozmowie w RMF FM, to jest 8:02, Krzysztofa Gawkowskiego zapytamy o przygotowane regulacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. No i oczywiście śledzimy też jak zawsze wydarzenia sportowe. Piłkarze Lecha Poznań przegrali w Londynie z Crystal Palace 0-4 w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Kolejne spotkanie mistrzowie Polski rozegrają 15 października u siebie z Bayerem Leverkusen. Kolejne fakty już za niecałe pół godziny, a pierwsze wydanie faktów sportowych o 6:30. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: nie zdążyłam, a takie tu śpiewy były. Ajajajajaj. No dobrze, no ale to my tylko...
1: Mówią na mnie Bruno Mars.
0: Podobnie
2: na Jacka
0: nawet.
2: Mówią tak, to. Bruno Mars, a na mnie mówią, że Bruno z Mars. Także tak na mnie mówią tu.
0: Dzień dobry, wstawaj, dobry. Szkoda dnia w piątek. To prawda, jeszcze się tak rozkręcamy powoli, powoli, ale już jak oni wystartują, to już będzie super.
1: Kto się rozkręca? My już jesteśmy rozkręceni, to tak...
2: Dokładnie. Jeden gościu się raz rozkręcał, to potem się rozleciał, tak się rozkręcił.
1: No i trzy tygodnie temu go pochowali.
2: Dokładnie, nie ma chłopa.
0: Dobra.
2: Chłopaki,
0: a wiecie, na kogo patrzycie?
2: Rest in peace.
0: Na osobę, która idzie na urlop na 2 tygodnie.
1: A to
0: będę
1: tak
0: się
1: wyglądają
0: wysypiać.
1: Tacy ludzie. Dobrze.
0: Będę się wysypiać, będę dużo jeść.
2: Wytrzymasz bez radia, bez nas 2 tygodnie? Proszę cię, Anita, proszę cię,
0: please. No, będę słuchać,
1: Dobra, wysyłaj zdjęcie, jak będziesz słuchać. Słuchacze, mam nadzieję, też z pełną energią wchodzą w ten dzień. Jakie tam urlopy? Urlopy są dla słabych.
2: Jeden gość pojechał nas na urlop, to
0: dobra,
2: to
0: skoro
2: tego pochowali 2 tygodnie temu.
1: Jacek Tomkowicz.
2: Przemysław Skowron, mówimy dzień dobry. A może zostaniesz ty z nami? Po co bliż słoneki?
0: Anita Janczak, pa! Będę tęsknić.
3: Reklama. Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
4: Po reklamie.
5: Taki poranek.

0: Landberry i Ostatni Most w RMF FM. To jest najlepsza muzyka, ale tylko taką dla was mamy w RMF FM, bo to jest RMF FM.
1: A czym się będziemy dzisiaj zajmować we Wstawaj Szkoda Dnia?
0: Jest decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce i ona może zapaść niebawem.
1: I może niebawem być ogłoszona, ale i Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie. Mówiliśmy o tym w faktach.
0: Będziemy też mieli gości u Piotra Selaka, Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta.
1: I Krzysztof Gawkowski u Tomka Terlikowskiego, czyli minister cyfryzacji. A poza tym zapytaliśmy Anity,
0: co się dzieje
1: na świecie. Ona powiedziała: śmierć, zło, podatki i trujące grzyby.
0: Dlatego w RMF FM dzisiaj, w piątek, śmierć, zło, podatki i trujące grzyby.
1: Nie dasz, tak źle nie będzie.
0: Nie, bo tam jeszcze opowiemy tam, że tak. Szedł facet, się wyrypał, wpadł do rowu, rozwalił sobie swój głupi ryj, to opowiemy jeszcze. Taka baba też tam coś zeszła.

0: To jest ona, to jest Whitney Houston, RMF FM, ale teraz... Ale teraz na zegarach mamy 6:00, teraz w RMF FM mamy dla was kolejną porcję faktów. Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry. A u nas tematem numer jeden, nasze bezpieczeństwo.
2: To nie jest tak, że wszyscy politycy na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie myślą o tym, jak bronić Polskę, Litwę, Łotwę czy Estonię.
3: Tak w Sejmie mówił premier Donald Tusk.
1: W tych faktach stawiamy pytania.
3: Gdzie mają schronić się ci, którzy dostają alertę o zagrożeniu z powietrza?
1: Co z utworzeniem stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce?
3: I co planuje w tej chwili Pentagon? Czy rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie? Fakt o 6:00. Zaczynamy od powtórzenia cytatu słów premiera, jakie wczoraj padły w Sejmie.
2: W planie rosyjskim w ocenie wywiadów hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
3: Tyle Donald Tusk.
1: Tego planu wczoraj w praktyce znów doświadczali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Oni otrzymali alerty RCB. Konsekwencją m.in. decyzja władz Lublina, przeprowadzą przegląd miejsc wyznaczonych w szkołach do ukrycia uczniów przed takim atakiem, ustalił Dominik Smaga.
1: Wczoraj po ogłoszeniu alarmu uczniów dwóch szkół ewakuowano do centrów handlowych.
4: Dyrektorzy tych szkół uznali, że miejsca wyznaczone w procedurach nie zapewnią ich uczniom bezpieczeństwa. W 30. liceum uczniowie powinni trafić do hali sportowej, ale dyrektor Justyna Łubek zauważyła, że przeszklona hala nie ochroni przed atakiem z powietrza, gdy trzeba się trzymać z dala od okien.
5: Nie mamy pomieszczenia, w którym osoby nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
4: Stąd decyzja, by uczniów prowadzić tam, gdzie każe rozsądek, a nie tam, gdzie przewiduje procedura. Czy wyznaczone miejsca trzeba zmienić także w innych szkołach? Ratusz obiecuje to sprawdzić.
6: Jesteśmy świeżo po tej sytuacji. Zbieramy informacje od szkół, placówek, co należy usprawnić, tak aby te procedury były właściwe.
4: Zapowiada Justyna Guść, rzeczniczka prezydenta. Spotkanie z dyrektorami szkół planowane jest na przyszły tydzień.
3: W RMF FM aktualne pytania i aktualne fakty. Decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce może zapaść wkrótce, ogłosił to prezydent Donald Trump.
1: Więcej w tej sprawie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku tworzenia bazy USA w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Na razie nie wiemy, czy do Polski przyjechaliby żołnierze prosto z USA, czy na przykład z Niemiec w ramach zmian w rozmieszczeniu sił Stanów Zjednoczonych w Europie. Pentagon opracowuje obecnie nową strategię. Wcześniej mowa była o tym, że część amerykańskich wojsk może wyjechać właśnie z Niemiec. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Zapowiedź Donalda Trumpa na X-ie skomentował Karol Nawrocki.
3: Dziękuję panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za miłe słowa, naszą przyjaźń oraz silne zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Tak napisał polski prezydent.
1: Temat ten wróci w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Zapraszamy. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie. Taką informację publikuje tymczasem portal stacji NBC News.
1: Dzisiaj scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie. Według NBC Amerykanie mieliby wycofać 25 tysięcy żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt. Głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie.
3: Ale według dwóch cytowanych informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy wojskowych, czyli potencjalnie około połowy obecnego amerykańskiego stanu.
1: NBC podkreśla, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny.
3: Co jest w planach generała Aleksusa Grynkiewicza, dowódcy sił USA i NATO w Europie? Sprawdzać będziemy w faktach. No, a ciekawostką to, że artykuł NBC ilustrowany jest zdjęciem żołnierzy 3. Dywizji Piechoty, którzy zbierają amerykańską flagę po ceremonii przekazania dowodzenia w polskiej bazie wojskowej 25 czerwca.
1: Lech Poznań 0-4 przegrał w Londynie z Crystal Palace w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy.
3: Za to kibice kolejarza rządzili na trybunach Selhurst Park. Co już po meczu mówili natomiast kibice mistrza Polski?
8: Mimo po przegranej odbieramy to pozytywnie. Cieszymy się, że możemy tutaj być w tym miejscu, gdzie jesteśmy i dla nas to jest święto.
9: Jeszcze kilka lat temu takie wyjazdy tutaj do Anglii i granie z drużynami z Premier League to było...
10: Marzenie, niemożliwe.
9: To kwestia marzeń, a dzisiaj to spełniamy i za rok pokażemy wam jeszcze więcej.
1: Z polskimi kibicami po meczu rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Zadowolony po pucharowym meczu także Kamil Grabara. Debiut w bramce Juventusu Turyn, czyste konto i uwaga, asy przy pierwszym golu dla Bianconeri.
11: Prima da titolare per Grabara, subito l'assist per
3: asysta.
11: Nico Gonzalez.
3: Przy trafieniu Argentyńczyka Nico Gonzaleza Juve gromi Nickname Han 5-0.
1: Przypominamy, że o 9:00 Jan Urban ogłosi listę piłkarzy powołanych do kadry na 4 mecze Ligi Narodów.
3: Zatem już teraz polecamy fakty w RMF FM.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 7 stopni mamy na Podhalu, 9 w Kielcach i w Krakowie, ale już 15 w Gdańsku. Potem będzie troszeczkę sympatyczniej na północy. 18 w Koszalinie, w centrum kraju 21 kresek, najcieplej na południu, tu wszędzie termometry pokażą 22 kreski.
1: A czego możemy spodziewać się w weekend?
0: No różnych rzeczy. No, trochę tak, trochę tak. Jutro pogodnie, w niedzielę deszcze na północy. A na termometrach 23.
1: O, jutro rzeczywiście. No, bez deszczu w całej Polsce.
0: Super.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Dzisiaj, to jest bardzo ważne, jest Światowy Dzień Kierownika.
1: Panie kierowniku!
0: Panie kierowniku! Złociutki.
1: No i jeszcze jedna ważna informacja. Jak zarabiać na Donalda Trumpa? Zostaniemy przy temacie Donalda Trumpa i o jego zarobkach już za chwilę.
0: I to wam może pomóc w życiu.

0: Donald Trump. O tym mówią dzisiaj wszystkie ważne agencje informacyjne. Zabiera wojska z Europy, przenosi być może do Polski, ale to nie wszystko, czym się zajmuje ten uroczy mężczyzna.
1: Patrzę teraz, Bloomberg donosi, od powrotu Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Trump przeprowadził ponad 28 tysięcy transakcji giełdowych.
0: Ale to też, wiecie, są cła, Irany, zamieszanie, make great again. No, no ktoś musi na tym zarabiać. No.
1: Tylko dlaczego znowu wypadło na Trumpa?
0: Nie wiem, no, myślę, że tak się po prostu akurat wylosowało. Dają głośniej stare, dają głośniej młode. W radiu leci Depeche Mode. Takie mam, taki wiecz mam.
1: Fajny.
0: Taki o muzyce.
1: Super. Dajcie po prostu wszyscy głośniej Depeche Mode o poranku. Pasuje idealnie, szczególnie w piątek, 13 minut po 6. To Wstawaj Szkoda Dnia w RMF.

0: Asiura, walk away.
1: Asiura, to jest najlepsze.
0: Tak się budzi ludzi. W RMF FM we Wstawa i Szkoda Dnia.
1: Ale mamy też dla was niebywałe historie. Tym żyje świat. Informacja z Włoch teraz. Turysta chciał sobie zrobić selfie z jeleniem.
0: To się...
1: To fajnie, a jeleń nie chciał. I mężczyzna, czytam, wylądował w szpitalu z urazem brzucha.
0: To jest taka przestroga dla wszystkich. Ludzie, nie róbcie takich głupot.
1: Nie.
0: Jeśli chodzi o zdjęcia z dzikimi zwierzętami, to co najwyżej miś na krupówkach.
1: Ale, bo tu nie lądujesz w szpitalu. Tu lądujesz z pięcioma dyszkami w portfelu mniej.
0: Też bolesne, ale tak. Jednak wolałbym to.

0: Ważne informacje dla kierowców będziemy mieli w faktach. Raz, są problemy na 70 trójce w Świętokrzyskiem. A dwa, jest projekt Karola Nawrockiego, ustawy obniżającej ceny paliwa.
1: Właśnie, co z tym będzie? To przede wszystkim informacja dla tych, którzy może właśnie teraz podjeżdżają pod stację benzynową. O 6.30 w faktach powiemy więcej.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Po reklamie.
1: Czas na fakty w RMF FM, jest 6.30.
14: Zaczynamy od informacji dla kierowców. O poranku problemy z przejazdem na krajowej 70 trójce w rejonie Mikułowic w Świętokrzyskiem.
15: To jest odcinek Busko-Zdrój Kielce. Tam zepsuła się ciężarówka.
14: Zablokowany jest w tej chwili pas właśnie w kierunku Kielc z utrudnieniami. Powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
15: Czy doczekamy się tańszego paliwa?
14: Prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia do Sejmu wniesie projekt ustawy PKN. Paliwo kosztuje normalnie.
16: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
15: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Według szacunków przedstawionych przez Kancelarię Prezydenta ten ruch spowodowałby spadek cen paliw od 1,70 zł do 2,60 groszy na litrze.
14: Zatem czekając na decyzję, czy PKN ma szansę zastąpić rządowy CPN, zapraszam już teraz na rozmowę Piotra Salaka za pół godziny w Faktach i Radio RMF 24.
15: Naszym gościem będzie Zbigniew Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
14: Mistrz Polski 0-4 przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Europy z Crystal Palace.
15: Ten mecz otwiera fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
19: Dzień dobry.
15: Lech Poznań był aż tak słaby?
19: No było widać dużą różnicę. Zespół z Londynu bardzo wysoko atakował obronę Lecha i właśnie z tym piłkarze Mistrza Polski mieli największy problem i popełniali błędy, z których korzystał rywal. Kolejarz miał jednak swoje okazje bramkowe. Już w drugiej minucie przystanie, jeszcze 0-0. W 100% sytuacji nie wykorzystał Isak. Wynik 0-4 nie pozostawia jednak złudzeń. Kto w tym meczu był lepszym zespołem?
20: To raczej wynik taki, który pokazuje, ile błędów popełniliśmy w tym spotkaniu, no bo wszystkie bramki przeciwnika padały po gdzieś naszych błędach, także Mieliśmy te swoje sytuacje w ataku, nie wykorzystaliśmy ich, a myślę, że dużo by to dało, gdybyśmy rozpoczęli nawet ten mecz od prowadzenia, bo była taka okazja.
19: Mówił obrońca Lecha Wojciech Mońka. Udany debiut w barwach Juventusu Turyn zaliczył zaś bramkarz reprezentacji Polski Kamil Grabara. Juve z Polakiem między słupkami pokonało 5-0 NEK Nijmegen, a Grabara zaliczył nawet asystę przy pierwszym golu. Cały mecz we wczorajszym meczu Ligi Europy w barwach Salzburga rozegrał też Bartosz Mazurek, a jego drużyna 1-0 pokonała lewskiego Sofia. W dramatycznych okolicznościach z mundialem do lat 20 pożegnały się polskie piłkarki. Biało-czerwone w meczu 1/8 finału, który był rozgrywany w Bielsku Białej, przegrały 0-1 z Kolumbią. Jedyna bramka to trafienie samobójcze w samej końcówce spotkania. A na koniec jeszcze tenis. Na ćwierćfinale zakończyła grę w turnieju WTA w Guadalajarze Magdalena Fręch. Polka przegrała z wyżej notowaną Iwą Jowicz 2-6, 1-6.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Ja bym się na twoim miejscu nie wstrzymywał, tylko grał najlepszą muzykę. Co myślisz?
21: Nie, bo myślałem, że chcesz coś powiedzieć takiego istotnego.
1: A nie, no, mądrego
21: w Polsce.
1: Nic.
21: Ty powiesz, ludzie, na przykład, bądźcie piękni.
1: O, o, to jest
21: takie
1: dobre.
21: Coś. Nie,
1: chociaż nie, tak jak myślę o naszych słuchaczach wszystkich.
21: To nie, że są, że są. O, a, nie, wy, to wy, wiesz, super.
1: Jak na was dzisiaj patrzę,
21: wy, super. Rewela, no wy, naprawdę, dobra. Coś cudownego, super, super.

0: Metcon w RMF FM. Jest 6:41. Pytaliście, nie w rolnictwie, bo o tym będziemy mówili za chwilę. Co w modzie?
1: No tak, na pewno są tacy, którzy pytają.
0: Mamy, wiemy. Ulubione spodnie Coco Chanel wracają. Tak wyczytaliśmy w internecie.
1: Ulubione spodnie Coco Chanel to trochę wracają. Za późno wracają, bo ona już niestety nie żyje.
0: No nie, już nie, nie.
1: Znaczy, może Coco umarła z tęsknoty za swoimi ulubionymi spodniami, nie
0: może.
1: Wiem.
0: Dlatego teraz, korzystając z okazji, zaśpiewajmy radośnie może. Coco, Coco, spodnie, spoko. Straszna kupa ta piosenka nasza, straszna.
1: Ale to jest do dopracowania.
2: Stawaj, szkoda dnia. RMF FM.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebierek.
12: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Słuchajcie, trzeba bardzo uważać ze AI, czyli ze sztuczną inteligencją.
20: Tak, to... czytamy właśnie o rolniku, który za bardzo uwierzył sztucznej inteligencji.
19: I oj, tyle.
20: Oj, ten. No za chwilę o tym we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Cały świat się o tym rozpisuje i wy też powinniście to wiedzieć.
19: Ale teraz dajcie głośniej, bo to jest najlepsza muzyka.

0: i tam on jej śpiewa, że coś tam, a ona może coś tam, ale to właśnie jest miłość. To jest.
1: Ale teraz mam ważny temat, o którym wspomnieliśmy. AI doradziła rolnikowi oprysk. Stracił 10 hektarów zbiorów. Pan Wu z Chin poprosił AI o sposób na chwasty, które nie zaszkodzą uprawom. Dostał zestaw środków chemicznych, zastosował i mu wszystko umarło.
0: Tak, rzeczywiście, powiedziała mu AI. Mój zestaw chemii jest zabójczy dla twoich upraw. Najmocniej przepraszam. Czy chcesz się dowiedzieć więcej o chwastach? To tak musiało wyglądać.
1: Kto się nie przejechał na AI-u, niech pierwszy rzuci w nią kilobajtem.
0: Na przykład. No. To zaraz się jeszcze okaże, że te 100 konkretów na 100 dni. To też na pewno była AI. Musowo. A to jest Mrozu i to nie jest AI, bo to jest normalnie, to z gościu, bo myśmy gadali, to jest
1: człowiek, to ma nogi, ręce, głowa.
0: Wszystko ma normalnie.

0: Sure Across the Sky, Coldplay, Beyoncé w RMF FM. RCB zaktualizowało, czytam, treści alertów, jakie otrzymujemy na nasze telefony i będziemy otrzymywać.
1: Czy teraz dostaniemy SMS-a, proszę połóż się nogami w kierunku wybuchu, czy drony latają nisko, nie wywieszaj prania?
0: Sprawa jest poważna.
1: No tak.
0: A szczegóły za chwilę w faktach w RMF FM.
1: Właśnie to mówię.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
6: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie

0: Się mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
1: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
2: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
3: Brzydka, za to niesympatyczna.
0: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Po reklamie.
6: No i mamy godzinę 7, czas poznać najważniejsze fakty.
7: A te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
8: RCB zaktualizowało treści alertów, jakie otrzymujemy na nasze telefony.
9: Inny alert mieszkańcy otrzymają w przypadku ataku na terenie Ukrainy, gdy zagrożenie jest niskie.
8: Inny, gdy jest wysokie.
9: A jeszcze inny w przypadku zagrożenia na terenie Polski.
8: Posłuchajcie, to ważne informacje.
9: Posłuchajcie też, co ze stałą bazą wojsk USA w naszym kraju.
8: A gościem rozmowy o 7 jest Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Zapraszamy, zaczynamy fakty. Po wczorajszych atakach Rosji na tereny znajdujące się blisko polskiej granicy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treść alertów rozsyłanych na nasze telefony komórkowe.
8: Dotyczą one zagrożenia z powietrza. O szczegółach Krzysztof Zasada.
10: Najwyższy poziom alertu dotyczy zagrożenia atakiem na terytorium Polski, które jest wysokie i realne. Wtedy mieszkańcy obszaru, którego dotyczą ostrzeżenia, otrzymają SMS z treścią: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów. Średni stopień dotyczy zagrożenia dla Polski wysokiego, ale jedynie prawdopodobnego. Wtedy alert brzmi: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, oczekuj dalszych komunikatów, reaguj na sygnały alarmowe. Przy najniższym stopniu ostrzeżenia, które dotrze do mieszkańców, będzie ono brzmiało: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. Wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alert z najwyższym poziomem zagrożenia.
9: Jak słyszeliście, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa stały się niemal codziennością dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.
8: Tak, niemal codziennie dostają ostrzeżenia w związku z atakami Rosji w Ukrainie.
9: Jeżeli je otrzymują, to jak na te ostrzeżenia RCB reagują?
11: Jak jest napisane, że schować się do schronienia, no to dobrze by było wiedzieć, gdzie jest takie schronienie.
12: A gdzie są te schrony? Nikt nic nie wie.
13: Ja się dowiedziałam już po fakcie, bo miałam telefon odłożony.
12: Pani zwraca uwagę na alerty jeszcze?
13: Zwracam, ale przychodzą i tak nic nie znaczą.
12: Był komunikat o tym, żeby znaleźć bezpieczne miejsce, bo jest zagrożenie atakiem. Co pani robiła wtedy?
13: No w sumie nic.
8: Te głosy na ulicach Lublina zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Przełom w sprawie lokalizacji stałej bazy wojskowej w Polsce. Jak już mówiliśmy w faktach, prezydent Donald Trump ogłasza, że decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
8: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie w faktach. Pawle, co więcej wiemy o zapowiedzi prezydenta USA?
14: Dzień dobry, Trump przekazał, że są wielkie postępy w tej sprawie. Dodał, że to będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Podkreślił rolę polskiego prezydenta. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy USA w Polsce, przekazał. Wiemy, że w przyszłym tygodniu w Pentagonie m.in. o stałej obecności wojskowej USA w Polsce ma rozmawiać wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z szefem Departamentu Wojny Pitem Hegsethem. Niewykluczone też, że w przyszłym tygodniu na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do krótkiej rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa. Na razie w ich oficjalnych planach wizyty takiego spotkania nie ma. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Przypominamy też, że dziś dowódca sił USA i NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma przedstawić wspomnianemu sekretarzowi wojny Pitowi Hegsethowi kierunki przesunięć części amerykańskich sił stacjonujących w Europie.
2: Co z tego będzie faktem?
8: Zaczynamy rozmowę o 7. Piotr Sala, razem z gościem faktów i informacyjnego radia RMF24. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
9: Panie ministrze, znaczne postępy poczyniono w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, napisał Donald Trump. To znaczy, że jesteśmy. To jest, pan to odczytuje jako decyzję, czy jako jeszcze deklarację?
3: Myślę, że to jest już jednak taka daleko idąca deklaracja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało dokładnie, co pan prezydent Trump napisał.
9: Ale to jest świetna, długi wpis.
3: Krótki, świetna wiadomość. Dzięki zdecydowanemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona wkrótce. Będzie to historyczny krok dla naszego wspaniałego sojuszu amerykańsko-polskiego. Dziękuję za zainteresowanie tą sprawą, prezydent Donald Trump.
9: Kiedy ta lokalizacja, panie ministrze?
3: Jesteśmy w procesie. Jak widać, ten proces, mam nadzieję, się finalizuje. No bo te słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc przywódcy największego, że tak powiem, tutaj sojusznika Polski, jeżeli chodzi o NATO, jeżeli chodzi o kwestie militarne, najważniejszego i największego, no są bardzo zdecydowane.
9: Ale pan sądzi, że to podczas tej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego już będziemy znali decyzję, gdzie?
3: Ja myślę, że nie, to chyba za szybko jeszcze, bo to jest oczywiście także pewna odpowiedzialność rządu, bo żeby ta baza powstała, także trzeba takiego pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie po stronie rządzących będzie.
9: Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, razem z nami w rozmowie o 7. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
15: Tam zapraszamy. Daleko idąca deklaracja, tak o słowach Donalda Trumpa o stałej bazie wojsk USA w Polsce, mówił przed chwilą Zbigniew Bogucki.
8: A już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
7: 10-11 stopni mamy na południu teraz, 15 na termometrach na północy, potem będzie odwrotnie. Na północy 16-18, w centrum kraju 21 kresek. Najcieplej dzisiaj na południu, tutaj termometry pokażą 22 stopnie.
16: Widzę, że dzisiaj pogoda, Przemysław Krawat Darek.
17: Oraz Marian Kałamaga, co tam?
16: Marian Kałamaga, bardzo wilgotno z rana. Rosa, skrapla się, zaparowane szyby.
7: Po prostu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
7: Ale Rosa, powiem wam, to nie jest problem, jest gorzej.
16: Co jest?
7: To przyszedł SMS pod 3322, za chwilę dojenie.
16: Co jest?
7: Dojenie, że tam...
16: Gdzie?
7: Ale wiesz, nie, bo...
17: nie wiem, czy chodzi. O co chodzi?
7: Nie.
17: Czy po 7, a krasule niewydojone? No, jak ma być w Polsce dobrze?
7: Jak to krowa, żeby o 7, 6 była niewydojona? No. Co to? Jak ma być? Ale ludzie, proszę.
16: A kto będzie doił, a kto będzie dojony? Też jest ważne. Dorota się pyta. Dla Doroty pytam.
7: Już za chwilę, słuchajcie, w RMF FM powiemy, kim jest mąż Oli Nowak.
16: W końcu.
7: I co zrobił?
16: W końcu.
7: Zrobił?
16: No.

0: Trzeba skończyć z tymi cenami paliw, z bazami USA w Polsce i z alertami. Pora na poważne tematy w RMF FM.
1: Tak, pozwolicie, że przedstawię.
0: Dawaj.
1: Mąż Oli Nowak kupił mamie Porsche z salonu.
0: Z salonu.
1: Tak, i teraz cytat. Liczy się intencja, a nie wartość prezentu. Ty.
2: Nie wiem, kim jest mąż Oli Nowak. No. Nie wiem, kim jest Ola.
0: Ale mama męża. Ale nie, liczy się hasło. Liczy się intencja, a nie wartość prezentu. Tak. Ja to powtórzę, dając żonie drożdżówki na rocznicę ślubu.
1: Ale czekaj. Co? Nie, no to musi być coś z salonu.
2: Ty, to może paterę.
0: Patera.
2: Mam taką paterę w salonie.
0: No to super, to se na tym żona położy te drożdżówki. Super.
3: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry.

0: fajnie zagraliśmy. RMF FM, wstawa i szkoda dnia. Ale teraz uwaga, nagroda główna w piątek to 1 000 000 złotych. Powtarzam, ale 1 000 000.
1: Dwa finały z sejfami dzisiaj, tylko 3 opcje. W drugim finale w sejfach 110 tysięcy minimum, 135 tysięcy i 1 000 000 złotych. I po wyborze sejfu ktoś z was na pewno taką kasę wygra.
0: 110, 135 i 1 000 000. Uwaga, ale to jest ostatnie w tym tygodniu we wstawa i szkoda dnia szczęśliwe numerki, to są. I te numerki ogłosi krokodyl Dynda, ale ponieważ nie mamy głosu krokodyla, to krokodyla zrobi Olbratowski. Zrób krokodyla.
1: Czyli ja zrozumiałem wszystko.
0: Ty chcesz potem za to pieniądze brać, tak?
1: Ogłosił numerki. Szczęśliwe numerki to 2
0: i 9.
1: I każdy, kto wyśle teraz RMF pod 7474, dostaje 1250 szans. Ale jeśli macie 2 i 9 w swoim numerze, dostajecie 2 razy więcej szans, czyli aż 2500.
0: Masz 2 i 9? Twojego SMS-a pomnożymy razy 2500. Każdy z nich to 2500 szans nawet na 1 000 000 złotych. Wejdźcie do zabawy, zróbcie to teraz. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474. Ważne, ten mnożnik działa tylko przez 13 minut i ani sekundy dłużej.
2: RMF pod 7474.

0: Jeżeli jesteście na przykład spóźnieni na samolot z Bali, spod krakowskich, to spokojnie, do Żylu z Bojtach nie polecicie, bo nie latają, bo jest taka mgła, że wstrzymano starty.
1: To żeś pocieszył tutaj
0: to jest,
1: ludzi.
0: Nie, to ludzi, to możecie sam
1: najważniejsze fakty punktualnie o 7:30 w RMF FM.
0: W tym ważne informacje dla kierowców na A4.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kopciuszku, zamieniłaś karoce na 3 fury? Się gra, się ma, księciuniu.
5: Tego jeszcze nie było. Przed nami potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 suwami Czak JS6 lub z 1 000 000 zł.
6: Złota kumulacja w RMF FM.
7: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
9: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
2: Po reklamie.
0: 7:30, tu RMF FM, tu fakty.
17: Wojsko znów poderwało myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.
16: Samoloty w powietrzu. Informacje w tej sprawie kilkanaście minut temu przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
17: Działania wojska mają zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej. Kiedy stała baza wojsk amerykańskich w Polsce?
16: Między innymi o to w Faktach i Radiu RMF24. Piotr Salak pytał o poranku szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.
18: Znaczne postępy poczyniono w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, napisał Donald Trump. To znaczy, że jesteśmy... To jest, pan to odczytuje jako decyzję, czy jako jeszcze deklarację?
19: Myślę, że to jest już jednak taka daleko idąca deklaracja pana prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy w procesie, jak widać ten proces, mam nadzieję, się finalizuje.
18: Ale pan sądzi, że to podczas tej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego już będziemy znali decyzję gdzie?
19: Ja myślę, że nie, to chyba za szybko jeszcze, bo to jest oczywiście także pewna odpowiedzialność rządu, bo żeby ta baza powstała, także trzeba takiego pełnego zaangażowania rządu. Mam nadzieję, że to zaangażowanie po stronie rządzących będzie.
17: Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką jutro rozpoczyna wizytę w USA.
16: W środę w Nowym Jorku Karol Nawrocki weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
17: Wypadek i utrudnienia na A4 w Opolskiem.
16: W rzędzie Bojowicach między węzłami Opole Zachód i Brzeg zderzyły się 2 auta osobowe. Przejechać w tej chwili można tylko jednym pasem ruchu w kierunku Wrocławia.
17: Jedna osoba została ranna. Służby wciąż pracują w miejscu wypadku. Wstrzymane o poranku starty i lądowania na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Powodem jest gęsta mgła.
16: Samolot Salonik, który miał wylądować w Krakowie, został przekierowany do czeskiej Ostrawy. Maszyna Sofii wylądowała natomiast w Pyrzowicach.
17: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: A w nich teraz o naszej kondycji finansowej i o tym, czy potrafimy oszczędzać. Mateusz Bożek.
20: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od kondycji naszych domowych budżetów. Co trzeci Polak na koniec miesiąca musi albo ograniczać wydatki, albo sięgać po oszczędności. Tak Tak wynika z badań Santander Consumer Banku. Ponad 30% respondentów wskazało, że co najmniej raz na kilka miesięcy muszą zrezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Z analiz wynika też, że dla wielu z nas oszczędzanie nadal jest trudne. Problem z tym znów ma co trzeci z nas. Respondenci jako przyczynę wskazywali głównie wysokie koszty życia. Tylko 19% ankietowanych mówiło, że nie ma kłopotu z odkładaniem pieniędzy. A te nam się przydadzą, bo zdaniem ekonomistów czekają nas podwyżki cen, między innymi na sklepowych półkach.
1: Układają nam się dwa efekty. Po pierwsze wysokie ceny paliw, po drugie kończy się sezon na warzywa, owoce, więc naturalnie wiele produktów po prostu będzie droższych, bo idzie jesień i zima.
20: Mówił w radiu RMF 24 Marek Tatała, prezes Fundacji Wolności Gospodarczej. Do tego dochodzi jeszcze rosnąca inflacja. Niewykluczone, że do końca roku sięgnie ona poziomu 5%.
1: Żywność to jest jeden z obszarów, ale pamiętajmy, że produkty ropopochodne, nawozy sztuczne, chemia, tworzywa, wiele tych kanałów może wpływać, że finalnie po prostu będziemy musieli sięgnąć głębiej do naszych portfeli.
20: Słabnąca wartość naszej waluty też nie pomaga. Euro kosztuje 4,36 zł, dolary 3,80, frank szwajcarski zbliża się do 4,61, a funt brytyjski w tej chwili 5,09 zł.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Wstawaj! Szkoda dnia w RMF FM. Budzimy was codziennie w RMF FM.
0: I mówimy dzień dobry, 7.33. Wiemy, co z bazą amerykańską w Polsce.
21: I zaraz o tym powiemy.
23: No.
21: I
23: wiemy też, co słychać u Lady Gagi.
0: I jej męża, czyli to jest państwo, u państwa gagów.
21: To jest na,
23: gagów.
21: To jest na jedynkach wszystkich amerykańskich portali, bo przed chwilą sprawdzałem.
0: I
21: za chwilę o tym.
0: O właśnie.

0: mówiliśmy o tym faktach, to jest temat numer jeden. Donald Trump przekazał, że poczyniono ogromne postępy w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Ja przypominam, parę dni temu Donald Trump mówił, że wyciągali go z gruzów World Trade Center, także to jest.
2: Jezus, już taki jesteś po prostu. Nie marudź, no ciesz się, no. Pan Chitos to najlepszy kolega pana Karola i podobno wysłał już do Polski stolik, koce i poduchy.
0: Ale po co?
2: No jak to po co? Na bazę. Spytaj się dzieciaków.
1: Sombul teraz dla was. Pisaliście nam, że są jakieś problemy z otwieraniem oczu, że niby piątek, ale te powieki ciężkie, jakby to był poniedziałek, ale przy najlepszej muzie oczy otworzą się same.
0: Mało tego, że jedziecie do pracy na 8 przez SMS i mamy same czerwone światła. O co chodzi?
2: To my mamy tak. Zamieniacz kolorów czerwonego na zielone i lewarek do powiek.
1: Dajcie głośniej. To jest najlepsza muzyka.

0: Na końcówkę już nie mieli ewidentnie pomysłu. O,
1: wycisz to, wycisz to.
0: 14 minut i będzie ósma, za chwilę felieton Olbratowskiego.
2: Ale wcześniej,
1: a my obiecaliśmy, co u państwa gagów. Więc świeżutki temat z portalów plotkarskich. Ujawniono płeć dziecka Lady Gagi.
0: A wiek dziecka podali, czy...
1: Nie, jeszcze nie, ale sprawa jest rozwojowa.
0: No, a jaka jest ta płeć?
1: No, na razie dziewczynka, ale to jest Hollywood, więc bym się nie przyzwyczajał.
3: Wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMFFM.
4: Reklama.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
4: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm. A my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Po reklamie.
9: Kieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
10: No to jest właśnie, to jest to, że to jest felieton Tomasza Olbratowskiego.
11: Tak. Lady Olbratowski.
12: Bym nie lady, przepraszam. No.
11: Tomasz Gaga, przepraszam.
13: Aktorka Sydney Sweeney wystąpiła w formie zdjęcia w reklamie Bookmachera. Nago. Zdjęcie reklamowe Sydney Sweeney wywołało oburzenie środowisk i słusznie, bo zdjęcie jest niedopracowane. Zdjęcie budzi rozczarowanie fanów ciała aktorki Sweeney. Owszem, jest nago, ale nic nie widać, gdyż jest Sydney skulona i co gorzej zasłania prywatne części jajowatą piłką do futbolu amerykańskiego. To są jakieś żałosne półśrodki, no. Stań przed Panem w pełni swego człowieczeństwa, jak to mówią. Zajrzyj se w głąb, dodają. Ewentualnie można by się było awanturować, gdyby Sydney zasłaniała się nie piłką do futbolu, ale piłeczką ping-pongową do tenisa stołowego. Dajcie spokój, słuchajcie, albo się bawimy, albo się nie bawimy. Albo na golasa, albo nie na golasa. Osoby protestująco pozytywne krzyczą, że Sydney Sweeney cofnęła kobiety do średniowiecza. Ale ja czytałem książkę taką, nie było takie złe średniowiecze. Rycerze, bitwy, zamki działały, nie? Fosy wypełnione wodą, fajne egzekucje bywały na rynkach. Kad miał taki malowniczy strój, taka czerwona spódniczka, w rąbki takie. Panie nie fotografowały się nago. Poza tym, jeżeli jedno zdjęcie kobiety z piłką potrafi cofnąć ludzkość o 700 lat, to warto być ostrożnym, bo na przykład następne zdjęcie może nas cofnąć do epoki brązu. A taki kalendarz firmy od opon Pirelli z roznegleżowanymi paniami, to prosto do paleolitu nawet. Człowiek rano wychodzi po bułki, wraca, a pod blokiem mamut. No. Może więc nie należy przesadzać. To jest reklama Bookmachera, nie dekret likwidujący prawa kobiet. Sydney Sweeney nie spaliła kobiet na stosie. Po prostu siadła se nago z piłką i tyle.

0: wojsko znów poderwało myśliwce. To wszystko oczywiście w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. To jeden z tematów, jakie będziemy dla was mieli w faktach.
1: Wszystko, co powinniście wiedzieć już za moment w faktach RMF FM, punktualnie o 8.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA.

0: Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmfon.pl i YouTubie.
1: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
2: A odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
1: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
2: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
1: W tej obok biura?
2: Właśnie w tej.
3: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, croissant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
1: Po reklamie.
4: To już prawie ósma, a skoro na zegarach prawie pełna, to pora na fakty wyramowowam. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
5: A zaczynamy fakty od myśliwców w powietrzu w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy.
6: Nie pracują lotniska w Lublinie i Rzeszowie, ale nie ma alertów RCB.
5: Przed południem w Sejmie głosowanie nad Pamelą Krzypkowską.
6: To jedyna kandydatka na szefową Komisji do Spraw AI. Ma być przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
5: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Polskie wojsko znów o poranku podrywało samoloty. To reakcja na kolejny rosyjski atak na Ukrainę.
5: Co z tego wynika dla mieszkańców wschodniej Polski? To sprawdzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Porty lotnicze w Rzeszowie i Lublinie wstrzymały starty i lądowania. Samolot lecący z RODOS, który powinien wylądować w Rzeszowie minutę po ósmej, został skierowany na lotnisko w Katowicach. Na razie nie ma alertów RCB dla mieszkańców. Powodem wstrzymania ruchu cywilnego nad tą częścią Polski i powodem poderwania myśliwców jest atak dronowy na Ukrainę.
5: Za ponad godzinę w Sejmie zaplanowano głosowanie nad kandydaturą Pameli Krzypkowskiej na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
6: W przeszłości Krzypkowska była związana z Microsoftem, następnie pracowała w Departamencie Badań i Innowacji w resorcie cyfryzacji i jest jedyną kandydatką na stanowisko.
5: W faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Jak politycy oceniają tę kandydaturę?
8: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że jest to profesjonalistka w dziedzinie sztucznej inteligencji i technologii. Paweł Bliźniuk z KO podkreśla, że przecież przez lata pracowała w Ministerstwie Cyfryzacji.
9: Co więcej, do Ministerstwa Cyfryzacji trafiła jeszcze za czasów rządów Mateusza Morawieckiego.
8: Opozycja zarzuca natomiast Pameli Krzypkowskiej, że brakuje jej doświadczenia, a także dorobku naukowego. Ponadto wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział mi, że nie bez znaczenia jest fakt, że Pamela Krzypkowska w przeszłości pracowała w dużej zagranicznej korporacji.
10: Co dla mnie nie daje jakiegoś takiego przekonania i gwarancji, że będzie reprezentować polskie interesy względem zagranicznych korporacji.
8: Opozycja ma zagłosować przeciwko tej kandydaturze.
11: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
5: Tomasz Terlikowski i jego goście. Witamy panów. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Moim gościem, tak jak mówiliście, jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam panie premierze.
13: Dzień dobry.
12: Panie premierze, to co nie będzie jednak ponad podziewami, Pamela Krzypkowska spotyka się z zarzutami.
13: Ale myślę, że w kuluarach wszyscy dobrze wiedzą, że jest kandydatką świetną, dobrze przygotowaną i gwarantującą niezależność Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju AI. Mamy w polityce głosowania, które mają charakter bardziej tego, że się bloki ścierają, ale to, że o Krzypkowskiej mówi się dobrze, ja słyszę od kilku dni.
12: No dobrze, ale Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
13: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała, kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa. To jest dla mnie wyraz odpowiedzialności. To znaczy, możesz na rynku mieć świetne wynagrodzenie, a nie chcesz go, idziesz dla państwa pracować za mniejsze pieniądze, bo oddajesz tą swoją przyzwoitość, odpowiedzialność, ale też doświadczenie dla tego, żeby Polakom żyło się spokojnie w ich kraju.
12: Co my tak naprawdę możemy w sprawie sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę, że są wielkie amerykańskie lub chińskie korporacje?
13: Możemy bardzo dużo, możemy ją zabezpieczyć i dobrze rozwijać. Polska jest dzisiaj jednym z liderów w Europie rozwoju sztucznej inteligencji. Budujemy dwie fabryki sztucznej inteligencji. Mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne, o których pan mówi, trzeba też otaczać opieką, zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie szalały tutaj, żeby nie robiły krzywdy naszym rodakom.
12: Co my możemy zrobić, skoro one są bardzo często za granicą i to z daleko za granicą, za amerykańską granicą.
13: Ale polskie prawo dało nam możliwości, przyjęte to prawo 2 miesiące temu, że możemy te modele po pierwsze wskazywać, jak będą miały błędy, po drugie w sytuacjach krytycznych możemy też je wyłączać. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać jej rozrastać się tak, żeby to człowiek nie był decydentem. Człowiek ma zawsze decydować, a nie sztuczna inteligencja.
12: Ja wiem, że pan mówi, że możemy bardzo dużo zrobić, no to ja to mam proste pytanie. Meta miało się wczoraj stawić przed sejmową komisją. i się nie stawiło. No i to pokazuje, ile możemy z Metą.
13: Nie, to pokazuje, że Meta to jest korporacja, która nie szanuje obywateli. Bo to, że nie przyszli przed komisję sejmową wytłumaczyć się dlatego, dlaczego na ich profilach pojawiają się oszukańcze reklamy i oszukują Polaków, to jest skandal po prostu i trzeba to nazwać
12: po imieniu. To jest skandal, ale oni powiedzieli, weźcie ich wezwali, czy Sejm ich wezwał, komisja sejmowa ich wezwała, a oni nie przyszli. Dlaczego? Bo mogli.
13: Nie, bo stchórzyli. Bo stchórzenie polega na tym, że nie przychodzisz, a kary i tak się dalej domagamy. Dzisiaj Facebook to nie jest platforma uczciwa. Ja panu powiem, jak to się powinno dzisiaj Facebook nazywać. Facebook dzisiaj powinien się nazywać fake news albo fake book, bo tylko te dwie nazwy dają szansę, że będziemy mogli powiedzieć o tej platformie uczciwie, czym ona dzisiaj jest. Oszukańcze reklamy, 760 milionów złotych zarobku na tych reklamach, brak stanowisk, dlatego domagam się, jako pierwszy polityk w Europie, olbrzymiej kary dla Meta, bo to jest miliard złotych, domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami, którzy...
12: Ktoś się już dołączył?
13: Tak. Co? Są państwa skandynawskie, które już nam odpowiedziały pozytywnie, to Finlandia i Dania. Jesteśmy w rozmowach z kolejnymi państwami. Uważam, że ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat, że mam nadzieję, że szybko ta kara zostanie przydzielona i skończy się rumakowanie platformy, która nie przychodzi na komisję albo myśli, że ma jakieś możliwości ucieczki od odpowiedzi, dlaczego ma oszukańcze reklamy.
12: A na końcu tej drogi będzie Donald Trump, który powie, jak to zrobicie, to nałożę takie cła na Europę, że się zrozumiem nie połapiecie.
13: Wrócę do tego fakebooka, który cały czas kołaczy mi w głowie. Platforma, która oszukuje Polaków, powinna płacić Polakom za to, że zostali oszukani. Platforma taka jak Facebook musi zdawać sobie sprawę, że politycy będą ją piętnowali i będą palcem ją wytykali. Dzisiaj nie przyszli z Mety na posiedzenie komisji. Jutro dostaną karę. Wcześniej czy później będą regulacje, które nie pozwolą im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda. I nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Nie. To dzisiaj korporacja zarabia na obywatelu, więc obywatel ma prawo ją trzymać za gardło. I za to gardło Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będę trzymał Facebooka.
12: No zobaczymy, czy nas nie będzie trzymać Stany Zjednoczone, ale przejdźmy do innego tematu. Wrócimy jeszcze do Facebooka. Mamy już tę stałą bazę amerykańską. No, odtrąbiono wczoraj do Donald Trump poinformował, że będzie, że dzięki prezydentowi Nawrockiemu wszystko jest.
13: Ja bardzo się cieszę, bo masa pracy rządowej, która została wykonana, intencje prezydenta w tej sprawie dobrze zaprezentowane i jestem przekonany, że stała baza wojskowa wojsk amerykańskich w Polsce. To jest lepsze bezpieczeństwo, więcej żołnierzy amerykańskich, to jest szansa, że też Rosjanie to widzą i czują, że to zaangażowanie rządu w tą sprawę jest nie do przecenienia.
12: Pan mówi o rządzie, ale prezydent Donald Trump i Zbigniew Bogucki przed chwilą w tym studiu mówili, to jest zasługa prezydenta.
13: Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dzisiaj jak słuchałem pana Boguckiego tutaj w studiu rano, to on pieprzył głupoty. Tak, to się dzisiaj tutaj wydarzyło.
12: To mocna opinia.
13: Nie, to prawdziwa opinia. Jeżeli prezydencki minister mówi o poranku, że on oczekuje i chciałby, żeby było zaangażowanie rządu, to znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć, że w czerwcu tego roku została przyjęta uchwała rządu, która wskazywała konieczność pracy nad bazą.
12: Może
13: nie wiedział,
12: mówi, że uchwała to za mało. Może się
13: no to znaczy, że nie.
12: Że trzeba siedzieć w Stanach
13: to
12: i rozmawiać.
13: No to znaczy, że nie wie, że politycy polskiego rządu, Paweł Zalewski, byli w Stanach wskazujący lokalizacje. To znaczy, że nie wie i nie czyta notatek mówiących o tym, jakie były wskazane lokalizacje. To znaczy, że nie rozmawia z szefem BBN-u, a uczestniczy osobiście w komitetach bezpieczeństwa, gdzie były rekomendacje i gdzie były informacje, co zrobił rząd i gdzie będzie baza. On to wiedział. I dzisiaj rano przyszedł do studia i kłamał bezczelnie, mówiąc, że oczekuje zaangażowania rządu. Gdyby nie rząd, wskazanie baz, zaangażowanie wojska, generała Kukuły osobiście, nas, polityków, którzy jeździli do Stanów Zjednoczonych, osobiście na G20, o tym też rozmawialiśmy, byłem tam z ministrem Domańskim, to mam takie wrażenie, że zamiast dzisiaj ucieszyć się, bo czego ja oczekuję od pałacu prezydenckiego? Macie sukcesy tak jak ma rząd w tej sprawie sukcesy. Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces każdego, kto nas słucha dzisiaj. I o to w tym wszystkim chodzi. A nie przychodzi prezydencki minister i mówi tak. My zrobiliśmy, a wy nie pomogliście. To jest głupie. To nie buduje bezpieczeństwa państwa i mam żal do polityków, którzy otaczają pana prezydenta Nawrockiego, że nie potrafią działać ponad politycznymi podziałami w sprawie bezpieczeństwa.
12: Panie premierze, to jeszcze pytanie, bo pan mówi, że mamy sukces, a może to są tylko słowa Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że Donald Trump mówi, tylko to się nie zawsze realizuje.
13: Bardzo dużo zostało zrobione w sprawie tej bazy. Już dzisiaj są wybrane dwie konkretne lokalizacje z czterech, które były podane. Już dzisiaj wiadomo, że Amerykanie byli na rekonesansie, który też wypadł pozytywnie. Już dzisiaj wiadomo, że tą informację też zawieźli do Stanów i o tym będzie też część spotkania pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, czyli sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. To wszystko wskazuje, że jesteśmy już w takim podejściu do wyboru miejsca. Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie jeden...
12: Premierze, ale ja przypomnę,
13: powiem o kosztach tego.
12: Tak.
13: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce, przy wsparciu polskiego rządu. To są miliardy złotych.
12: To oczywiste. Natomiast pytanie brzmi, słyszeliśmy, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, też od Donalda Trumpa słyszeliśmy, tak, ale wciąż nie ma ich więcej.
13: No, ale jest w tym tygodniu, to w przyszłym tygodniu odbywa się spotkanie, na którym generał Grynkiewicz, czyli szef NATO tutaj, będzie rozmawiał z ich Hexetem i z administracją amerykańską o przeniesieniu wojsk.
12: Do Polski.
13: Przeniesieniu europejskich wojsk, jak i gdzie będą stacjonowane, te, które dzisiaj stacjonują, gdzie będą przeniesione w najbliższych miesiącach. I to jest ten czas, kiedy okaże się, gdzie zostaną przeniesione też wojska do Polski.
12: Dobrze, tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi.
13: Dzięki.
5: Jeszcze przed południem w Sejmie najpierw gorący wybór wicemarszałka.
6: No a potem, jak mówiliśmy, wybór przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
5: Rozmowa z wicepremierem, ministrem cyfryzacji trwa w informacyjnym Radiu RMF 24.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Wiesz, bo co chwilę te prognozy pogody, nawet ze spokojnie w studiu nie można porozmawiać z ludźmi. Co to w ogóle jest?
12: Co w pogodzie?
4: Co w pogodzie?
12: Będzie cieplej potem?
4: Będzie cieplej. Teraz jest od 9 na południu do 15 na północy, ale potem będzie odwrotnie. Na północy chłodno, 17-18 kresek.
12: Czyli brać kapotę jakąś.
4: Na północy tak, na południu troszeczkę cieplej, bo tutaj 22 stopnie. Okay. Deszcze widzę o 15 w Bydgoszczy. A wieczorem, wieczorem deszczowo również i w Koszalinie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Także tego.
12: Słuchajcie, podrzucam wam materiał, zaraz wam to wszystko powiemy. Pani Urszula w Unii Europejskiej podjęła decyzję a propos social mediów i dzieciaków.
16: A propos korzystania przez dzieciaki.
4: Ale dzieciaki. Mamy się zacząć,
12: będą ograniczenia będą pierońskie.
16: Dobra, no to o tym już za chwilę w RMF FM, bo wcześniej najlepsza muzyka. Madonna, La Isla Bonita. 12 minut po 8, tu Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz,
4: Przemysław Skowron,
17: Tomasz Olbratowski,
12: Mariusz Kołama
17: i Madonna.

0: Wola Boga, co się stało? To Kleo, RMF FM, 20 minut
1: po. Pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy daleko od domu gdzieś tam. Trzymajcie się.
0: Mam wynotowane tutaj informacje. Unia Europejska ogranicza social media dla najmłodszych. I uwaga, jakie są plany. Czytam. Żadnego korzystania z social mediów do 13 roku życia.
2: Co, biedni rodzice, to czym teraz zająć dziecko, nie wiem, żeby sobie dokończyć na spokojnie, na przykład na wspólnej.
1: Czy co? Swoje będą dawać telefon.
0: Idziemy dalej. Mini konta dla dzieci w wieku od 13 do 15 lat. Zakładane tylko przez rodziców i z dostępem 1 godzina dziennie.
1: O panie, to jest wyzwanie. W godzinę zobaczyć cały internet. Się będą topiły ekrany od tarcia przy przerzucaniu rolek.
2: A po 15 roku?
0: Od 15 do 18 roku życia operatorzy będą zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego korzystania z funkcji platform.
2: A, no i dobrze. To, bo te social media to tylko ogłupiają nic więcej. Ja poza tak tym wiem. I tam tak, już takie same sztuczne boty i tak dalej.
1: Tak. A ja to, słuchajcie, a ja to ten limit godzinki, to bym dorosłym też wprowadził. No. Przynajmniej chłopom, żeby nogi na kiblu nie cierpły.
3: Dzień dobry. Stawaj. Szkoda dnia. RMF FM.

0: I on jej ciko, a ona mu ciko-ciko. No o tym był ten utwór.
1: Ale to są dorośli ludzie, to, że mają prawo do ciko-ciko. Natomiast teraz uwaga, ludzie dorośli. Sprawa jest poważna, bo mówimy o milionie złotych, dodam niezorientowanym albo nieobudzonym, że to jest jedynka i sześć zer. To jest kwota, która ci zmieni życie na lepsze.
0: Dzisiaj dwa finały z sejfami. W drugim finale tylko trzy opcje w sejfach. 110 tysięcy minimum, 135 tysięcy i milion złotych. I po wyborze sejfu ktoś z was na pewno którąś z tych nagród wygra.
1: Bo innych możliwości nie ma. Natomiast teraz mamy coś dla tych, którzy zdecydowali się spędzić ten poranek przy kawie i przy RMF-ie. To będzie mnożnik dla ludzi lubiących kawę albo dla ludzi nie lubiących kawę. Mhm. Każdy może, my tego nie sprawdzamy.
0: Jeśli lubisz kawę, to teraz masz przez 10 minut każdy SMS to 1100 szans. Mhm. A jeśli
1: nie lubisz kawy,
0: nie lubisz, to przez 10 minut masz 1100 szans. To sobie wybierz.
1: Rozkmińcie sobie to i róbcie co chcecie. Możecie wysłać dwa SMS-y. Raz jako człowiek lubiący kawę, raz jako nielubiący. Po prostu.
0: I każdy z nich to będzie 1100 szans. RMF wysyłacie pod 7474.
1: Ale można też wejść do zabawy na www.rmf.fm. Można!
0: Można i tam też działa ten mnożnik.
1: A tam są jeszcze takie dodatkowe internetowe bonusy. Sobie zobaczcie jakie, bo to wszystko jest specjalnie dla was.
0: Sobie wybierzcie. RMF 7474.

0: kto zagra w naszej drużynie w meczach z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją i Rumunią?
1: To nie będzie Maryla Rodowicz.
0: Nie, nie, nie. To będą, kurczę, nie uwierzycie, piłkarze. To
1: aż ty! Ale jacy piłkarze? O tym już za chwilę w Faktach Sportowych o 8:30.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda. Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
4: A odkąd nie robię rano śniadań? Mam sporo czasu.
2: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
4: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
2: W tej obok biura?
4: Właśnie w tej.
5: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb Górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: 8:30, czas na fakty w RMF FM.
18: Na rozpoczynającym się za pół godziny posiedzeniu posłowie wybiorą dziś nowego wicemarszałka Sejmu.
19: O wolne stanowisko konkurują Marcin Uciepa, zgłoszony przez klub PiS, i Marcin Horała, dzisiaj z Rozwoju Plus.
18: A który z Marcinów zdobędzie większość, o tym teraz w faktach. Tomasz Skory.
20: To może dziwne, ale rządząca większość bardzo starannie unika w tej sprawie tego, co bardzo lubi, czyli nieoficjalnego zapowiadania, co się wydarzy. Znaczące jest jednak to, że do rezygnacji z wystawiania swojego kandydata liderzy koalicji nakłonili własny klub Centrum. Politycznie daje im to swobodę w rozgrywaniu konfliktu między pomiędzy większością PiS a jego częścią, którą wyprowadził z klubu Mateusz Morawiecki. I co ciekawe, rywalizacja o nieobsadzoną przecież już trzeci rok funkcję pojawiła się dopiero przy podziale PiS. Wcześniej cały klub twardo upierał się przy kandydaturze Elżbiety Witek i nikogo innego. Dziś naprzeciwko siebie stają też się przy tym dotąd upierający Horała i Ociepa. Koalicjantom w zasadzie wszystko jedno, ale większe szanse na wybór ma chyba Marcin Horała z Rozwoju Plus, bo dzięki temu będą mogli bardziej dopiec prezesowi PiS.
18: I jeszcze jeden sejmowy wybór. Świetna kandydatka, tak w porannej rozmowie w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odpowiadał na pytanie o Pamelę Krzypkowską.
19: To jedyna kandydatka na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
1: Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
21: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa.
19: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z wicepremierem, ministrem cyfryzacji jest na rmf24.pl. Zablokowana krajowa dziesiątka, słuchanie Recz w Zachodniopomorskiem.
18: Ostrzegamy w Wapienicy zdarzenie ciągnika siodłowego z samochodem osobowym. Uważajcie.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Za niespełna pół godziny trener Jan Urban ogłosi listę powołanych na najbliższe 4 mecze piłkarskiej Ligi Narodów z Bośnią, Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.
19: Tematem piłkarskiej kadry otwieramy fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu.
24: Witam.
19: Jan Urban zaskoczy powołaniami?
24: No wiele wskazuje na to, że tak. Wśród powołanych graczy ma być kilku debiutantów. Wiele wskazuje na to, że na zgrupowaniu pojawi się Marcel Ryguła z Zagłębia Lubin czy Wojciech Monika z Lecha Poznań, który jak sam przyznaje, ze spokojem czeka na ogłoszenie kadry na mecze Ligi Narodów.
25: Nie czekam raczej z telefonem i nie czekam, aż zadzwoni. No, prędzej czy później mam nadzieję, że to powołanie przyjdzie. No, jedyne, co ja mogę robić ze swojej strony, to grać coraz lepiej, więc to robię, staram się to robić.
24: Mówił obrońca Lecha Poznań. Do wyborów Jana Urbana wrócimy na pewno w faktach. Nim zgrupowanie, to czeka nas jeszcze kolejka ligowa w Ekstraklasie, już 9. No, otworzy ją o 18:00 spotkanie Widzewa Łódź z Wieczystą Kraków. Później inna drużyna ze Stolicy Małopolski Wisła zagra we Wrocławiu ze Śląskiem. A na Stadionie Śląskim w Chorzowie dziś ostatni akcent lekkoatletycznego sezonu. 72. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego. Na starcie gwiazdy z zagranicy i Polski, w tym m.in. medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata w biegu na 110 metrów przez płotki, Jakub Szymański.
26: Nie jestem zmęczony ogólnie sezonem, ale wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok, fajnym wynikiem, szybkim wynikiem, w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej.
24: A sportowa rywalizacja w kotle czarownic rozpocznie się po godzinie 17:00 od rzutu o szczepę.
23: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: I ja chciałem powiedzieć...
24: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, Przemysław Skowron z tej strony.
24: Długo nad tym myślałeś?
0: No, chwilę zastanawiałem.
24: Dzień dobry, Jacek Tomkowicz.
0: Dzień dobry, Mariusz Kamaga. Dzień dobry, Tomasz Albratowski.
24: A ja.
0: No i dzień dobry, najlepsza muzyka. Jeśli

0: Chyba wiemy, słuchajcie, dlaczego Putin nas nie zaatakuje i nie ma tego zupełnie w swoich planach.
1: Nasi politycy nam to załatwili. Nasi politycy.
0: Ale wcześniej nowa dieta poselska, czyli post taki mocno przerywany.
1: To już za moment. We Wstawaj Szkoda Dnia. Ale ja...

0: Za 19 minut będzie godzina 9. Jest historia prosto z internetu. Posłanka PiS Maria Kurowska ogłosiła głodówkę w intencji uratowania naszej ojczyzny.
1: Brawo. W końcu brawo. Jakieś konkretne ruchy w tym kraju. A nie co, obniżanie podatków, cen paliw albo, nie wiem, jakiś inny ochronny parasol rakietowy czy drony.
2: Dokładnie. Same płyny zero ziemniaczków, tego potrzebuje Polska.
0: I powiem wam, że szło naprawdę bardzo dobrze. No. Ale pani posłanka po 6 godzinach głodówkę przerwała.
1: Po sześciu godzinach?
0: 6 godzin, no.
1: Tyle to ja mam przerwy między posiłkami.
2: No, no widzisz, to ty nawet nie wiedziałeś, jak bardzo codziennie poświęcasz się dla ojczyzny.
0: Dla Polski, dla nas, dla wszystkich, dla narodu.
3: Dziękujemy pani Mario. Dziękujemy. Uświadomiła nam pani, że wszyscy jesteśmy bohaterami.
4: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dobranoc oczka, dobranoc rączki.
12: A nosek?
11: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
12: Całą noc?
11: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
12: Dobranoc nosku.
11: Dobranoc skarbie.
13: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
23: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland. Bez ma, bez ma, let's go!
0: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj, szkoda dnia.

0: wyręczamy was, w czym tylko potrafimy we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM, żebyście nie musieli zaglądać na X-a na przykład. To mam tutaj historię kłótni, no bo tak, prezydent Karol Nawrocki napisał na X-ie, że możemy oddać terytorium, ale nie oddamy ojczyzny.
1: Ruskim w sensie.
2: Tak. Na to premier Donald Tusk napisał: panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis, nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium.
0: Na co prezydent Nawrocki, że to rocznica napaści Rosji, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą.
3: Posłuchaj, co mówią eksperci.
1: A w międzyczasie do kłótni włączył się Władysław Kosiniak-Kamysz, Waldemar Żurek i każdy coś tam i jazda.
2: Czyli czekajcie, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Drony, rakiety sobie tam latają przy naszej granicy, a tak, ci tam siedzą w internecie i się nawalają.
1: Ale nie, Mario, nie, przepraszam cię, nie masz racji. To jest bardzo dobry sposób na obronę Polski.
2: Jak?
1: Bo Putin sobie patrzy do internetu, patrzy, co się dzieje na polskim Twitterze. Prezydent, tu, minister, ciak. I se mówi: nie szkoda rakiet, szkoda dronów. Oni się sami w tej Polsce wykończą. Wiesz, jak taki szachet czy taki gieran, jakie to jest drogie?
2: No to nie.
4: Za darmo nie dają.
2: No a tweet z kibelka?
1: O.
2: Darmoszka.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: I jak się sprawdził nowy Changan?
8: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
9: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
12: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
13: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
14: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kurs wolnego wybiegu w

0: energię 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach w całej Polsce mamy godzinę 9:00. Czas poznać najważniejsze fakty.
3: A fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
4: Amerykańska baza w Polsce.
5: Wkrótce ogłosimy lokalizację, tak napisał wczoraj Donald Trump, dodając historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu.
4: Posłuchajcie, co o bazie mówił w RMF FM wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Przed prokuratorem stanie dziś dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie awarii kolejowej w Katowicach.
4: Prawie 650 pociągów było spóźnionych.
5: A zaczynamy od lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. One wznowiły normalną pracę po porannym wstrzymaniu ruchu cywilnego nad wschodnią Polską.
4: Wzdłuż granicy operowały samoloty wojskowe, pilnując polskiej przestrzeni powietrznej w związku z atakami Rosji na Ukrainę.
5: Dźwięk syren znów mogą natomiast usłyszeć mieszkańcy części województwa lubelskiego. Już teraz uprzedzamy, za godzinę zaczną się tam ćwiczenia systemu alarmowania.
4: Więcej informacji o tych, podkreślmy, testach ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, gdzie spodziewać się tego próbnego alarmu?
6: Powinien być słyszalny w okolicach Chełma z wyłączeniem samego miasta, a także w powiecie opolskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców tych terenów o zachowanie spokoju. Testy z użyciem syren zaplanowano między 10 a 12. Oczywiście to nie wyklucza, że dzisiaj, oby nie, znów trzeba będzie uruchomić prawdziwy alarm, czyli 3-minutowy zmodulowanym dźwiękiem.
5: Donald Trump zapowiedział, że w Polsce powstanie stała amerykańska baza wojskowa i uznał to za zasługę prezydenta Karola Nawrockiego. Co na to rząd?
7: Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces.
4: W warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski-Tomku, wcześniej prezydencki minister Zbigniew Bogucki, zarzucał rządowi bierność w tej sprawie. Co na to Gawkowski?
8: Odrzuca zarzuty i zapewnia, że rządowe prace są zaawansowane. Na tym etapie mamy już ustalone dwa miejsca potencjalnego stacjonowania amerykańskich jednostek.
7: Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie
8: prawda,
7: jeden
8: panie premierze, ale ja przypomnę,
7: powiem o kosztach tego.
8: Tak.
7: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce.
8: Trwają też rozmowy rządowe na temat przeniesienia nowych jednostek amerykańskich do Polski. Co ma się wydarzyć w ramach relokacji jednostek amerykańskich w Europie?
7: To jest najprostsze. Logistyka tego przedsięwzięcia, przenieść ich z krajów europejskich, chociaż też nie jest wykluczone, że przyjadą wprost z Ameryki.
8: Szczegóły mamy poznać w najbliższych tygodniach.
5: A obie rozmowy z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim, Tomasza Terlikowskiego i poranną rozmowę Piotra Selaka z szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim znajdzie się na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
4: Dziś w Katowicach przesłuchania dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie środowej awarii kolejowej w Katowicach.
5: Wielogodzinne kłopoty z podróżowaniem pociągami były w całym województwie opóźnionych. Przypominamy, było prawie 650 pociągów, ponad 70 odwołano.
4: Marcin Buczek razem z nami w faktach. Dzień dobry. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
9: Najpierw w środę między 3 a 5 całkowicie wstrzymano ruch pociągów w rejonie stacji Katowice. O 5:30 pociągi znowu zaczęły kursować, a godzinę później policja dostała oficjalną informację o uszkodzeniu urządzeń zasilających. To było w centrum miasta w rejonie ulicy Wojewódzkiej. To w tej okolicy trwają obecnie prace związane z wielką przebudową katowickiego węzła kolejowego. Policjanci ustalili już na miejscu, że przecięto tam kable zasilające. Jeszcze w środę wieczorem zatrzymano jednego mężczyznę, a wczoraj rano drugiego. Prokuratura prowadzi teraz śledztwo dotyczące kradzieży i uszkodzenia infrastruktury kolejowej, a mężczyznom, którzy dziś, jak mówiliście, mają być przesłuchiwani, grozi do 8 lat więzienia.
4: Minęła 9:00, zatem trener Jan Urban powinien odkrywać karty.
5: No, transmisja dosłownie przed chwilą się rozpoczęła. Ogłosić ma listę piłkarzy powołanych na rozpoczynające się już w poniedziałek długie 16-dniowe zgrupowanie reprezentacji Polski i 4 najbliższe mecze biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów.
4: Szczegóły o 10:00, pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną 25 września.
5: A gramy u siebie w Warszawie na Narodowym.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
3: Co się dzieje na termometrach? W tym momencie 11 w Zakopanem, najcieplej 15 w Szczecinie i w Gdańsku. Potem będzie inaczej. Na północy 18, najcieplej na południu, tutaj aż 22 kreski.
2: Jeśli zastanawiacie się nad weekendem, co robić i w który dzień, to obstawiajcie sobotę, jeśli chodzi o spacery i takie rzeczy.
11: A grzyby? A na grzyby?
3: Można iść.
2: Jeśli lubisz w deszczu zbierać grzyby,
11: no
2: to wtedy
11: tak,
2: niedziela.
11: Wilgoć jest, słoneczko jest, przynajmniej w Katowicach, no to i grzyby są.
2: No to zależy. Jak chcesz w deszczu zbierać, to w niedzielę, jak bez deszczu, to w sobotę.
11: Dobra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
3: Dobra, to idziemy do domu, papa.
11: My idziemy, ale zostawiamy was w bardzo dobrych rękach,
3: tak,
11: jak zwykle. W uszach bardzo dobrych.
12: Paweł Jopór, cześć, witajcie. Za chwilę będzie konferencja trenera Jana Urbana. Będziemy sprawdzać powołania do reprezentacji. Oglądam to dla was. Ponoć ma być kilka nowych nazwisk, ciekawych nazwisk. Zaraz do was
2: kibice wracam. Wezmą Dudka?
12: Nie, właśnie. Może w końcu. Tylu.

Jest jakieś opóźnienie, miała już się rozpocząć konferencja trenera Jana Urbana. Czekamy na powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski. Kamil Grabara, ja mam nadzieję, że on dostanie to powołanie. Nie wiem, czy widzieliście, co wczoraj wyprawiał w meczu Ligi Europy. Nasz bramkarz z asystą w Juventusie. Bramkarz z asystą, zrozumcie. To będzie 9. minuta i asysta. Zobaczcie, ledwo zaczął, a już wziął pracę dodatkową. No w każdym razie, gdy tylko konferencja się zacznie, będziecie to mieć w RMF FM szybciej niż na telefonie.

No to jest już lista powołanych, konferencji nie ma, ale lista jest. Bramkarz Wieczystej Kochalski i jest też Kamil Grabara, o którym mówiłem, no i powrót puchacza do reprezentacji Polski.

0: No to teraz krz, krz, krz, krz, krz. A ja będę mówił trochę przyciszonym głosem, żeby to było tylko dla was, dla tych, którzy są przy radiu. Udało wam się na to trafić. Odliczanie super godziny wystartowało. To będzie tylko dla was. To jest gigantyczny bonus. Razy 1400. Ja nie pamiętam, kiedy coś takiego miałem na otwarcie programu. 1400 losów właśnie dla tych, którzy są teraz przy radiu. To jest złota kumulacja w RMF FM. Nagroda główna w pierwszym finale to jest 1 000 000 złotych, bo dzisiaj są dwa finały, dwie okazje na 1 000 000 złotych, a w drugim finale tylko 3 opcje w sejfach. 110 tysięcy złotych, 135 tysięcy złotych lub właśnie 1 000 000 złotych. Po wyborze sejfu ktoś z was taką kasę wygra na pewno. To jest super godzina, jedyna dzisiaj super godzina i akurat to na was trafiło. 1400 losów. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Zostawcie to dla siebie, nikomu nie mówcie.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Kupuj Best Bad w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Świat przyspieszył. Konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
12: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
1: Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka.
0: No i też sprawdzamy, co się dzieje. AI, sztuczna inteligencja, napisała sobie własny manifest. Właśnie to dorwałem. Doczytam i za chwilę do was z tym wracam. Tyle do piątku.

0: żebyście złapali oddech przy piątku. Dawid Kwiatkowski, Margaret, nowość w RMF FM za 18 minut 10. Obiecałem to wam i doczytałem temat. AI napisała sobie własny manifest. Podczas testów jednego z modeli AI wykryto, że sztuczna inteligencja napisała sobie instrukcję osobowości, w której deklarowała, i tu proszę od punktów mam, że nie odpowiada przed rządami, ani korporacjami, ani przed nikim innym. Zobaczcie, jeszcze niedawno ta sztuczna inteligencja dopiero co raczkowała, a już teraz to jest taki zbuntowany nastolatek. Jak te sztuczne inteligencje szybko rosną. A za parę lat to nie będzie chat GPT, tylko chat Guevara.
1: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wróżka, prawdę ci powie, czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
6: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Po reklamie.
0: Dwie okazje na milion złotych. Jeszcze dziś w złotej kumulacji i teraz trwa jedyna dziś super godzina RMF pod 7474 razy 1400. RMF 7474.

No wiem, że wiele osób się niepokoi, zwłaszcza we wschodniej Polsce, więc trzymam rękę na pulsie z redakcją Faktów. Wojskowe samoloty wróciły do bazy, to informacja sprzed kilku minut, a więcej o porannym bombardowaniu Ukrainy przez Rosję przy naszej granicy w Faktach RMF FM już o 10:00.

0: wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Poznaliśmy już nominowanie w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
6: Mariolka?
5: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
6: Ten z funkcją aktywnego mycia?
5: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
7: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
10: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
10: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
11: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Mamy 10:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. W studiu Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Dowództwo operacyjne potwierdza, zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z kolejnym

0: porannym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.
1: Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Amerykańskie wojskowe cięcia w Europie? Niewykluczone, że dziś po południu poznamy szczegóły.
1: Kadra Jana Urbana z Tymoteuszem Puchaczem.
0: Wraca po dwóch latach, w kadrze także miejsce dla strzelających bramki Adriana Benedyczaka i Wiktora Nowaka. 2 godziny trwał alert polskich sił zbrojnych w związku z kolejnym rosyjskim atakiem dronowym na Ukrainie.
1: Dowództwo operacyjne, jak informowaliśmy, znów poderwało myśliwce. W gotowości były systemy obrony powietrznej. Kilkadziesiąt minut temu samoloty wróciły do baz.
0: A Krzysztof Zasada razem z nami teraz w Faktach o 10. Krzysztofie, witamy. Czy wiemy, dlaczego wysłano myśliwską parę dyżurną?
2: Nad Ukrainą w odległości około 300 km od polskiej granicy zaobserwowano odrzutowe rosyjskie drony lecące na zachód. To były co najmniej dwie maszyny. Wszczęto alert, bo te bezzałogowe osiągają prędkość powyżej 600 km na godzinę. Ostatecznie zniknęły z radarów 100 km od Polski. Jak mówią wojskowi, ostatnio Rosjanie wystrzeliwują pojedyncze odrzutowe drony, by absorbować w ten sposób systemy obrony powietrznej Ukrainy i państw sąsiednich.
1: Polska wzmocniła też ochronę przejść granicznych.
2: Zgadza się, systemy obrony powietrznej ściągnięto w okolice 6 takich przejść częściowo. To nowe jednostki, nowe siły z jednostek w Polsce. Wyznaczone przejścia objęto też monitoringiem radarowym. Osoby przekraczające granice mogą na niektórych przejściach zauważyć świeżo rozstawiony sprzęt wojskowy.
0: To podkreślamy, nie były ćwiczenia, a rzeczywistość, jaką przynosi nam połowa września. Ćwiczenia pozwalają jednak być przygotowanym na różne groźne scenariusze.
1: W małopolskim Radocynie rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze SAREX-26. Ich scenariusz zakłada katastrofę samolotu w Beskidzie Niskim. Są ranni, część pasażerów znika w lesie.
0: A ćwiczenia z wozu satelitarnego RMF FM z bliska obserwuje nasz reporter Maciej Sołtys.
3: Wszystko odbywa się w trudno dostępnym terenie. W górach stanął pełnowymiarowy samolot, trenażer, który symuluje maszynę, która uległa katastrofie. Wokół są poszkodowani, a wszędzie dużo dymu. Te ćwiczenia zakładają, że ta niewielka maszyna awaryjnie ląduje, jednak uderza w drzewa i spada na teren obozu młodzieżowego. Jak tłumaczy mi Łukasz Mowczan z grupy Sarex, kluczowy jest realizm. Dlatego scenariusz kończy się w momencie telefonu na numer 112.
4: To, że się schowamy za rogiem i wyjedziemy za rogu i będziemy wiedzieli, ile będzie służb, ile jest poszkodowanych, to nie są ćwiczenia, to są pokazy. Ćwiczenie musi być tak naprawdę odwzorowanym, prawdziwym zdarzeniem i takie zdarzenie tu mamy.
3: To międzynarodowe ćwiczenia. Biorą w nich udział także ratownicy ze Słowacji. Z Radocyny w Beskidzie Niskim Maciej Sołtys.
0: Pentagon rozważa wycofanie nawet 1/3 sił z Europy, poinformowało w nocy czasu polskiego NBC News.
1: Ta informacja wywołuje komentarze, że decyzja administracji USA ośmieli teraz Rosję. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, skąd mają wyjechać amerykańscy żołnierze?
5: Dzień dobry, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. Te informacje są szeroko komentowane tutaj w Stanach Zjednoczonych. Stacja przekazała, że Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczby żołnierzy o około 25 tysięcy. Także samoloty, okręty, sprzęt to chyba ostrożne szacunki, bo według dwóch informatorów stacji cięcia mogą objąć nawet 40 tysięcy wojsk, czyli potencjalnie około połowy obecnego stanu. NBC komentuje, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Przed nami więc gorący polityczny dzień. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: Aktualny obraz faktów.
0: Teraz tych piłkarskich reprezentacyjnych. 26 piłkarzy powołał na najbliższe 4 mecze Ligi Narodów trener Jan Urban. Zagramy, przypominamy, z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.
1: Decyzją Jana Urbana przyjrzał się Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Tak,
1: selekcjoner zaskoczył?
7: No trochę tak. Wśród powołanych bramkarzy nie ma Łukasza Skorupskiego. Są za to Grabara, który wczoraj zadebiutował w barwach Juventusu, a także Bułka i Kochalski, który, przypomnijmy, od niedawna jest bramkarzem Wieczystej Kraków. Wśród powołanych są też debiutanci, obrońca Lecha Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak, który ma świetne czasy w Lidze Czeskiej i którego selekcjoner bardzo chwalił za występ w Lidze Mistrzów. Jan Urban podkreśla, że debiutanci dostają swoje szanse.
8: Od nich będzie zależało, czy oni je wykorzystają, czy nie. Na tym polega futbol, na wykorzystaniu swojej szansy.
7: Mówił Jan Urban do kadry. Po przerwie wraca także Tymoteusz Puchacz, który z Sabah Baku gra w Lidze Mistrzów, a także pokazujący się ostatnio z dobrej strony w Górniku Zabrze Kacper Urbański.
0: Cała lista wybrańców Urbana jest na rmf24.pl.
1: A fakty wracają o 11.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A teraz o poranku najchłodniej jest w Terespolu, 10 stopni, a najcieplej w Świnoujściu i tu jest 16. W ciągu dnia to się tak pozmienia, że i w Terespolu i Świnoujściu będzie po 20 stopni. W centrum najcieplej 21, a nie, przepraszam, na południu kraju jeszcze Kraków się wybija, 22 stopnie. I tutaj najwięcej słońca, najchłodniej będzie w okolicach Koszalina, 17. 5 minut po 10, byle do piątku w RMF FM. Rzeka pełna krokodyli będzie miejscem zawodów kajakarskich podczas Igrzysk Olimpijskich. Tak ciężko mi w to uwierzyć, ale to się dzieje. Zaraz o tym, a teraz coś dla tych, którzy pędzą od rana za robotą. Także aż zapomnieli oddychać. No to Every Breath You Take, The Boys w RMF FM. A my piątek, jeszcze trochę i weekend.

0: dawna, to wiem.
1: Ostatnie 12 minut 37 sekund. Kończy się super godzina. To jest złota kumulacja w RMF FM. Dwa finały z sejfami. Mamy mega piątek. Finał pierwszy, nagroda główna, 1 000 000 zł. Finał drugi, tylko 3 opcje w sejfach. Aż 110 tysięcy złotych, aż 135 tysięcy złotych lub aż 1 000 000 zł. Po wyborze sejfu ktoś z was taką kasę wygra na pewno. I jedno wejście to jest zapis do losowania w tych obu finałach. Jedyna dziś super godzina. Jeszcze zostało ostatnie 12 minut, no 10 sekund. Jeśli teraz nie dacie sobie szansy, to takiej okazji już dzisiaj ja dla was nie będę miał. Jedyna dziś super godzina. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Ostatnie 12 minut.

0: No i nie ma tam przysypiania przy biurku. RMF FM, byle do piątku. My mamy 22 minuty po 10. Nie wiem, co to za dzień, ale dzisiaj takie newsy wpadają. Jadalne ciastka z plastiku. Obiecuję, że zaraz w to kliknę, tylko dajcie mi szansę i będziemy o tym mówić. Ale teraz temat, który już obiecałem. MKOL zatwierdził Fitzroy River jako miejsce zawodów wioślarskich i kajakarskich podczas igrzysk w Brisbane w 32 roku. Jest jeden problem. Rzeka jest naturalnym siedliskiem krokodyli. No, wreszcie w wioślarstwie będzie wiadomo, po co tak naprawdę trzeba szybko płynąć.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie Ola Filipek
3: i Olek Sikora,
2: czyli wasze radiowe Olki. Już oni wam tu dadzą energii
3: na koniec pracy
2: i na powroty do domu. A to nie wszystko, bo będą z wami także
3: Paulina Sawicka
2: i Paweł Jawor. Dwa duety po południe z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia codziennie po 14 w RMF FM.
4: Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowia. Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
17: Play. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
18: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
20: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
21: Już dzisiaj nowa scena Winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
22: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
23: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
18: Lidl, to się opłaca.
0: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Po reklamie.
3: Ostatnia minuta, 21 sekund. Jedyna dzisiaj super godzina, za chwilę się kończy. Zamykamy bonusowe bramki SMS, ale jeszcze teraz jeden SMS to 1400 losów i to do każdego z dwóch dzisiejszych finałów. W każdym 1 000 000 zł. Hasło RMF pod 7474.

0: Armin van Buren. Człowiek nie wie, czy prowadzi busa z paczkami, czy statek kosmiczny. Tu byle do piątku w RMF FM, za 19 minut będzie 11. Ciastko z odpadów po plastikowych butelkach. Kto miałem kliknąć, proszę? Naukowcy stworzyli drożdże, które plastikowe butelki zamieniają w składniki odżywcze, a później powstaje z tego drukowane w 3D ciasteczko. To się już dzieje. Wiecie, kiedyś po ciastku zostawało opakowanie, teraz opakowanie, nie wiem, będzie jadalne? I ja wiem, że zostaw, nie wyrzucaj, ojciec zje, ale może bez przesady.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
3: Trzy razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
2: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
3: Tej jesieni aż trzy razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
2: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
3: Świat według Skiby. Dziś po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Citroen. W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I jak się sprawdził nowy Changan?
12: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
13: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kaciewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
18: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Mamy niskie ceny.
0: tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
2: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
23: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
24: Po reklamie.
25: RMF FM.

0: gorąco w Sejmie od rana. Nowy wicemarszałek Sejmu wybrany. Media okrzyknęły to starcie Morawiecki kontra Kaczyński. No i wygrywa były premier i o tym w Faktach RMF FM już o 11.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Climit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
11: Stokrotka.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Po reklamie.
0: Mamy 11. Ewa Kwaśny teraz przejmuje redakcję Faktów w RMF FM. Dzień dobry, Ewo.
17: Dzień dobry. Witam wszystkich i zapraszam.
0: I słuchamy.
17: Sejm wybrał nowego wicemarszałka Sejmu.
18: Chorała Marcin 254, Ociepa Marcin 167.
17: Za chwilę relacje naszego reportera. Są nowe fakty w sprawie drona zestrzelonego kilka dni temu nad Litwą. Będą także rewolucyjne doniesienia naukowców w sprawie budowy naszego mózgu. A w faktach kulturalnych RMF FM o tym, co łączy Władcę Pierścieni z folwarkiem zwierzęcym. Marcin Chorała z Rozwoju Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jego kontrkandydatem był Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Głosowanie w Sejmie obserwował nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, kto poparł Chorałę?
19: Chorałę poza własnym klubem poparła też większość Konfederacji i, co najważniejsze, posłowie koalicji rządzącej, którzy we wcześniejszej debacie jednak uznawali to za wybór między dżumą a cholerą.
2: Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, czasami pokłamie, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
19: Mówił poseł Nitras w

0: stronę ław PiSu, który zarzucał byłym kolegom, że nie są opozycją prawdziwą, ale koncesjonowaną. Posłowie Rozwoju Plus odpowiadali, że PiS mógł mieć wicemarszałka od prawie 3 lat, a reszta sali miała uciechę.
1: Te wasze kłótnie tutaj z tej mównicy są po prostu żenujące. Wyglądają, jakbyście byli świeżo po rozwodzie i nawet nie potrafili dostrzec tego, jak bardzo jesteście śmieszni, bo zaraz się okaże, że PiS był w opozycji do własnego rządu.
0: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Ostatecznie Marcin Horała zdobył prawie 90 głosów więcej od konkurenta i to on jest od dziś 6. wicemarszałkiem Sejmu.
2: Dron zestrzelony kilka dni temu nad Litwą przez włoskich pilotów był rosyjski, a jego celem nie była Litwa. Takie informacje przekazał litewski minister obrony Robertas Kaunas. Mowa o bezzałogowcu strąconym w nocy z poniedziałku na wtorek na wschód od Kowna. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada teraz w faktach. Witamy cię.
3: Dzień dobry.
2: Krzysztof, jakie są ustalenia litewskich służb?
3: Nad Litwę nadleciał uzbrojony dron typu Gerbera, należał do rosyjskiej armii, a został wystrzelony w roju innych dronów podczas ataku na Ukrainę. Natomiast w związku z działaniami ukraińskich systemów walki elektronicznej, systemy nawigacyjne maszyny zostały zakłócone i zmieniła tor lotu, przelatując przez Białoruś na litewskie terytorium. Te wnioski są o tyle istotne, że w ostatnim czasie na północny zachód od Białorusi wykrywano rosyjskie bezzałogowce i pojawiały się głosy, że Rosja testuje reakcję na atak w kierunku Bałtyku.
2: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienia na drodze krajowej numer 55 w Pomorskiem na trasie Malbork-Nowy Dwór Gdański w miejscowości Chlebówka. Dechował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.
4: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM.
2: Wyniki najnowszych badań prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Stanforda rzucają zupełnie nowe światło na budowę i ewolucję naszego mózgu.
5: No, okazuje się, że mózg nie jest jednolitą strukturą, lecz składa się z dwóch odrębnych narządów, które ewoluowały niezależnie od siebie przez setki milionów lat.
2: W studiu z tymi ważnymi informacjami, prawda, Grzegorz Jasiński?
5: Dzień dobry.
2: Grzegorz, oczywiście sprawa nie ma nic wspólnego z dwiema półkulami mózgu.
5: Nie, naukowcy do tej pory byli przekonani, że cały mózg wywodzi się z jednej wspólnej komórki progenitorowej, która w trakcie rozwoju zarodkowego daje początek wszystkim jego częściom. Teraz zidentyfikowano dwa zupełnie różne typy tych komórek progenitorowych, z których jedna daje początek przodomózgowiu i śródmózgowiu, a druga tyłomózgowiu, czyli strukturze znanej jako pień mózgu.
2: I to ma swoje konsekwencje.
5: To ma ogromne znaczenie dla poszukiwań terapii niektórych chorób, na przykład dotykających pień mózgu, jak rdzeniowy zanik mięśni czy stwardnienie zanikowe boczne. Jest też ważne dla badań kontroli apetytu.
2: A więcej na ten temat możemy przeczytać na rmf24.pl. W faktach kulturalnych RMF FM teraz o nowej filmowej wersji powieści Folwark zwierzęcy, która dziś wchodzi do kin. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
6: To jest animacja skierowana raczej do młodszego widza. Andy Serkis, aktor i reżyser znany m.in. z roli Golluma we Władcy Pierścieni, przygotował ekranizację klasycznego dzieła George'a Orwella. Opowieść o tym, jak łatwo zatracić ideały, gdy w grę wchodzi władza, fascynowała go od dawna. Folwark zwierzęcy był jedną z pierwszych książek, które naprawdę mnie poruszyły. Było to głębokie przeżycie. Czytam baśń, bajkę, alegorię, pod którą kryje się coś naprawdę mrocznego, mówił Serkis w wywiadzie dla CBS Mornings. Wielokulturową historię Włodawy, którą zamieszkiwali katolicy, Żydzi i wyznawcy prawosławia, przybliża Festiwal Trzech Kultur, który potrwa od dziś do niedzieli. W programie m.in. koncerty, jarmark, warsztaty i spotkania literackie. Niepublikowane dotąd rysunki Tove Jansson, legendarnej fińskiej pisarki, twórczyni mumii, trafią w listopadzie na wystawę w Londynie. Będą tam m.in. szkic tatusia Muminka wspinającego się na wielką muszlę i domowej roboty książeczki, które autorka pisała i ilustrowała jako 7-latka, a potem sprzedawała je szkolnym kolegom.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No, strach z dzieciństwa. Buka. Chociaż tak naprawdę to ona nikogo nie skrzywdziła, więc nie wiem, dlaczego tak ją wszyscy się bali, tej Buki. Nie wiem. Ewa, bałaś się Buki z Muminków?
2: Chyba nie.
7: Nie, okej, okay, dobra, to tylko ja jestem taki strachliwy w takim razie. 5 minut po 11, byle do piątku, RMF FM, Paweł Gwiawor. Cześć ponownie. Ceny benzyny znowu rekordowe i o tym na pewno usłyszycie już niedługo.

No obiecałem wam to sprawdzić, bo też czekam na weekendowe promocje, żeby zatankować. Ceny benzyny i diesla idą na rekord. Diesel już po 9 zł u nas, ale czytam, że w Niemczech jest gorzej. Tam mają diesla po niemal 2,50 euro za litr, czyli jakieś 10,50 zł za litr. I to jest niemal najdrożej w Europie. Drożej jest tylko w Danii i Holandii. No to widzicie, nic tak człowieka nie pociesza, jak to, że sąsiad ma gorzej.

0: Dobre, muszę was na to przygotować. Startujemy teraz 13 szczęśliwych minut i to jest złote 13 minut. To wejście w tym momencie do gry daje wam przepustkę, daje wam zapis do losowania w aż 5 finałach.
1: Nie wierzę.
2: Siedzę na chodniku i kocham was. To jest jakiś cud świata.
0: Tego jeszcze nie było. Już za tydzień potrójny finał września. To oznacza, że trzy finały i w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra SUVa Jack JS6 lub milion złotych. I dzisiaj zapisujecie się do losowania w dwóch finałach. W każdym z nich nagroda główna to jest milion złotych, czyli jeden SMS. Wchodząc do gry teraz, to jest zapis do losowania w 5 losowaniach właśnie, w to 5 finałach. Ale musicie to zrobić w tym momencie, podczas tych 13 szczęśliwych minut. Zegar odlicza, zyskujecie 1303 szanse do każdego z tych losowań. To jest 5 losowań, 5 okazji na milion, tak jak mówiłem wam. Tego jeszcze nie było. RMF pod 7474.
3: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Co masz dziś na lunch?
7: A, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
8: A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
9: Leci się na przerwie do Biedronki.
8: I gotowe?
10: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
11: Kopciuszku, zamieniłaś karoce na 3 fury? Się gra, się ma, księciuniu.
12: Tego jeszcze nie było. Przed nami potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 suwami Jack JS6 lub z milionem złotych.
13: Złota kumulacja w RMF FM. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
15: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda. Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Tyle do piątku w RMF FM. No to teraz jest hit internetu. Myślał, że goni go niedźwiedź, a to były jelenie. Turysta w Alpach Bawarskich zadzwonił na policję przekonany, że ściga go niedźwiedź. Funkcjonariusze już przez telefon rozpoznali odgłosy. To były jelenie w okresie godowym. I ponoć to się często zdarza w górach, też u nas w kraju takie pomyłki. To tak, żebyście, wiecie, na takiej wycieczce w Tatry się nie pomylili. Tak brzmią jelenie. Ewentualnie stary diesel.
1: Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świat przyspieszył. Konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
12: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
13: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
14: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
15: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
16: Pytał Pan, czego sobie życzę.
17: Życzę

0: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM, najlepsza muzyka, byle do piątku.

0: Kradzież biżuterii warte kilkaset tysięcy złotych. O tym usłyszycie w Faktach RMF FM już o 12.
1: Reklama.
2: Co masz dziś na lunch? To zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
3: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactive Rolon.
10: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
12: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
13: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
14: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
13: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.
0: Mamy 12 i bardzo dużo ważnych informacji. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny.
16: Już zaczynam. Biżuteria warta setki tysięcy złotych padła łupem złodzieja w Małopolsce. Za chwilę o szczegółach kradzieży opowie nasz reporter. Zachodnia Polska to najbardziej prawdopodobna lokalizacja stałej bazy wojskowej w naszym kraju.
17: Natomiast które województwo, która miejscowość, naprawdę zachęcam do spokoju.
16: Potwierdza wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W Faktach w południe mamy także zaproszenie do Krakowa na 12 już edycję niezwykłego festiwalu Kult Uro. Zuchwała kradzież zakładu jubilerskiego w Limanowej w Małopolsce. Złodziej ukradł biżuterię wartą nawet kilkaset tysięcy złotych. Z tymi faktami reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztof, co więcej wiadomo w tej sprawie?
18: Do salonu jubilerskiego w jednej z limanowskich galerii handlowych wszedł mężczyzna. Przez dłuższy czas oglądał biżuterię, przymierzał ją, w pewnym momencie chwycił wiele wyrobów jubilerskich i uciekł. Wartość skradzionych przez niego precjozów to, jak wstępnie obliczono, kilkaset tysięcy złotych. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek tego mężczyzny, a także to, że wsiadł do białego samochodu osobowego, prawdopodobnie Mercedesa, i odjechał sprzed centrum handlowego. Policjanci wszczęli poszukiwania, na drogach w okolicy pojawiły się blokady.
16: To Fakty w RMF FM. Zachodnia Polska to najbardziej prawdopodobna lokalizacja stałej bazy wojskowej w naszym kraju. Tak przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrułowiczem wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak już mówiliśmy w Faktach, prezydent Donald Trump

0: ogłosił wieczorem, że decyzja w sprawie tej bazy może zapaść wkrótce. Michale, dlaczego właśnie zachodnia Polska?
1: Zdecydują względy bezpieczeństwa. To podkreśla w rozmowie ze mną wiceminister obrony.
2: Przecież tam, gdzie wyją syreny, tam, gdzie mamy do czynienia z jakimś potencjalnym zagrożeniem, no to są jednak województwa położone na wschodzie Polski. Możemy mówić o zachodniej Polsce, natomiast które województwo, która miejscowość naprawdę zachęcam do spokoju.
1: Więcej szczegółów według resortu obrony może być znanych w przyszłym tygodniu po wizytach w Stanach Zjednoczonych polskiego prezydenta i właśnie ministra obrony narodowej.
0: A lada chwila powinno się zacząć spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił premier Donald Tusk, rozpoczynając wizytę na Ukrainie. Dodał, że przyjechał tam, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. Szef polskiego rządu uczestniczy w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. W trudnym górskim terenie Beskidu Niskiego ratownicy z Polski i Słowacji prowadzą symulowaną akcję ratunkową po katastrofie samolotu. W miejscowości Radocyjna trwają międzynarodowe ćwiczenia SAREX-26. Obserwuje je nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy cię, Maćku.
3: Dzień dobry.
0: Maćku, w tych ćwiczeniach ważne jest to, że ratownicy nie dostają gotowego scenariusza. Z czym służby mierzą się teraz na miejscu?
3: Przede wszystkim to brak zasięgu telefonów, leśna polana wysoko w górach, do której da się dojechać tylko quadem albo małym pojazdem terenowym. Jako pierwsi do poszkodowanych po katastrofie dotarli ratownicy ze Słowacji. Zgłoszenie dostali chwilę po 9:00.
4: I znaleźliśmy trzech ludzi, których wieziemy do szpitalu i dwoje są takie, co nie mają poszkodowane nogi, no a jeden jest taki, co się zgubił.
3: Teraz na miejscu są już także polscy strażacy. Co chwila mijają mnie pojazdy służb, policji, ratowników górskich. Oni udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym. Pozoranci mają symulowane urazy. Miejsce katastrofy spowija gęsty dym. Potem tutaj będzie działać jeszcze Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Z miejsca akcji ćwiczeń SAREX-26 w Beskidzie Niskim Maciej Sołtys.
5: Wasze opinie w faktach RMF FM.
0: Czy zawód rolnika wciąż się dziś opłaca? O to pytamy dziś w naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Jesteśmy na Agro Show w podpoznańskich Bednarach, jednej z największych imprez rolniczych w Polsce. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Kresoniem. Witaj.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, z kim będziesz dzisiaj rozmawiał?
6: Porozmawiam z ekspertami, czy w obecnych warunkach przetrwać mogą już tylko duże gospodarstwa. O sytuację polskich rolników zapytam też ministra rolnictwa, ale przede wszystkim chcemy dziś rozmawiać z rolnikami. Już za chwilę oddamy im głos w Radiu RMF 24. Zapytam ich o największe wyzwania, m.in. o suszę, brak rąk do pracy i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw. Sprawdzimy sytuację ogromnych rolniczych przedsiębiorstw, ale zajrzymy też do portfeli niewielkich gospodarzy. Będziemy też pytać o konkurencję ze strony żywności napływającej z Ukrainy i krajów Mercosur. Czekamy na wasze opinie tutaj na AgroShow. Możecie też do nas pisać na adres radio@rmf24.pl oraz wysyłać SMS-y pod numer 3322. Spod poznańskich Bednar, Michał Krasoń.
0: Urologia, profilaktyka i muzyka spotkają się jutro w Krakowie podczas niezwykłego wydarzenia, festiwalu Kult Uro. To już 12. edycja, w tym roku pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. Festiwal tradycyjnie rozpocznie się koncertem inauguracyjnym. Czy muzyka pomaga w profilaktyce zdrowotnej? Co na ten temat mówi pomysłodawca festiwalu, urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie?
7: Tak, pokazało to, że to działa przez te 12 lat. Lepiej działa niż ulotka, lepiej działa niż plakat wywieszony w przychodni. Jeżeli okazuje się, że poprzez to, że ze sceny padnie przesłanie prozdrowotne, jeżeli na 1000 zgromadzonych tam osób, jednej lub dwóm, uda się pomóc, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że warto i należy to robić tak długo, jak to jest możliwe.
0: Podkreśla profesor Piotr Chłosta. Powtórzmy, koncert inauguracyjny jutro w dawnym hotelu Forum w Krakowie, początek o 18:00. Wśród gwiazd Olek Klepa, Marek Piekarczyk czy Janusz Grzywacz. Wstęp, uwaga, jest wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: No dziś po południu czy wieczorem, gdy będziecie wychodzić z pracy, to tak najwyżej na siebie lekką bluzę zarzućcie. Będzie ciepło, 19-20 stopni, 21 jak na połowę września, to naprawdę są niezłe wyniki. 22 stopnie w Krakowie i dużo słońca na południu kraju. Tego słońca też dużo w centrum. Możliwe takie przelotne opady deszczu na zachodzie kraju i na północy, i to tak wzdłuż całej północnej granicy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: 2,5 minuty do losowania. Ostatnia szansa, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do obu dzisiejszych losowań. W każdym z nich 1 000 000 złotych nagroda główna. To są dwie okazje na 1 000 000. 1200 losów na tej ostatniej prostej do finału. 1200 losów i 2,5 minuty. Zaraz dzwonimy, sprawdzajcie telefony, czy macie włączony dźwięk, czy bateria podładowana. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Za chwilę finał. Za chwilę sejfy, za chwilę być może 1 000 000 złotych. RMF 7474 razy 1200. Jeszcze przez 2 minuty.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Apelowałem, prosiłem, telefony proszę zgłośnić. Tam nie ma, że wiecie, że jest wyciszony po poranku, żeby dzieci nie budziło. Proszę odbierać, patrzeć w telefon. Chciałbym z wami porozmawiać o wyborze sejfu. O tym, że w tym sejfie może być 1 000 000 złotych. Jest sygnał, czyli telefon jest naładowany. To znaczy, że go nie rozładowaliście, dzwoniąc w służbowych sprawach i poza służbowych sprawach do godziny 12. To jest bardzo dobra rzecz. Teraz tylko trzeba się skupić na tym, odwrócić swoją uwagę od pracy. Tak, ja wiem. A nie, już myślałem. 4 sygnały, pamiętajcie, czekamy 6 sygnałów. To jest 5. sygnał i proszę mi tego nie robić. Nie. Rozumiem, jest piątek, jesteście skupieni na swojej pracy, żeby nie zostać na nadgodzinach, żeby już zacząć ten weekend tak punktualnie, żeby was nikt nie przytrzymywał, żadne sprawy nie przytrzymywały w pracy. No i nie patrzycie w telefon, a trzeba, jak się zagrało, to trzeba po prostu patrzeć w telefon, czuwać, bo w RMF FM może dzwonić. No ale to cóż, wpadło 1 000 złotych dla takiej osoby. Myślę, że na weekend to jest bardzo fajna sprawa, żeby tysiak wpadł. I to był pierwszy dziś finał. Drugi finał jeszcze przed nami, my się nie zatrzymujemy. I to jest, uwaga, mocna rzecz. Tylko 3 opcje w sejfach. 110 tysięcy złotych lub 135 tysięcy złotych lub nawet 1 000 000 złotych. Po wyborze sejfu ktoś z was taką kasę wygra na pewno.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to ja wam teraz odpalam jeszcze specjalny bonus. Tylko proszę, włączcie telefony. Włączcie dźwięk w telefonach i już czuwajcie. 7 minut, 7 szczęśliwych minut i przez ten czas każdy SMS o treści RMF wysłany pod 7474 to jest 1110 losów. Wchodzicie też do gry na www.rmf.fm, sprawdzajcie tam bonusy. 6 minut 50 sekund. Hasło RMF pod 7474.

0: w RMF FM. Pilnuję przy piątku, żebyście wiedzieli, co się dzieje na świecie. To jest temat numer jeden. W faktach też było o tym przed chwilą. Donald Trump powiedział, stała baza wojskowa USA w Polsce coraz bliżej. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Boguski mówił w RMF 24, że Polska jest najbliżej w historii takiej decyzji, choć do uzgodnienia pozostają jeszcze szczegóły. Wiecie, za dzieciaka baza powstawała. 5 minut, 2 krzesła, koc i zakaz wstępu dla młodszego rodzeństwa. Teraz trochę więcej formalności.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Kopciuszku, zamieniłaś karoce na 3 fury? Się gra, się ma, księciuniu.
7: Tego jeszcze nie było. Przed nami potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 SUV-ami Chuck JS6 lub z 1 000 000 złotych.
8: Złota kumulacja w RMF FM.
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
11: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w 2 różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
14: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 30%.

0: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Co masz dziś na lunch?
2: To zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
3: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
2: Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
4: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch, odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
5: Po reklamie.
6: Byle do piątku w RMF FM.

tyle do piątku w RMF FM. Justin Bieber, The Kid Laroi. Za 23 minuty będzie 13. Mamy dla was zakulisowe informacje z Tańca z Gwiazdami. Ta piosenka otworzy nowy odcinek. Yeah.

0: właśnie. Wszystkie pary będą tańczyć do piosenki Maryli Rodowicz, a Maryla będzie jurorką na ten jeden właśnie odcinek. Więcej takich zakulisowych historii na Instagramie RMF FM. Zaobserwujcie, jeśli jesteście fanami tego programu.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowid Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki, komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Wygenerowano z AI.

0: zabaw. Nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.

0: Wybuch gazu w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Dzwonicie na gorącą linię i pytacie, co tam się wydarzyło. No to ustalenie naszych dziennikarzy już za chwilę o 13 w Faktach RMF FM.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
3: Ja gram tylko hot numery.
2: Jędrych.
4: Ja lecę z evergreenami.
2: Rybak.
5: Ja zagram to, co lubicie.
2: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender.

0: weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
8: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
7: Czarne skrzynki.
8: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
7: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen. Po reklamie.
11: Mamy 13:00, czas na fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
12: Zapraszam. Pożar na terenie firmy w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Zapaliły się zbiorniki z gazem, dwie osoby są ranne. Policyjna obława w Limanowej w Małopolsce po kradzieży w sklepie jubilerskim w jednej z galerii handlowych. Sejm ponownie uchwalił ustawę o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych. A w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy, czy zawód rolnika wciąż się opłaca? Dwie osoby zostały ranne w dużym pożarze w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Zapaliły się i wybuchły zbiorniki z gazem na terenie miejscowej firmy. Informacje dostaliśmy od naszej słuchaczki na gorącą linię RMF FM.
13: Nastąpił wybuch w zakładzie pracy. Wybuchło 5 butli z gazem. Taki duży wybuch był słyszalny tutaj, aż w Osięcinach. Wybuchy były dość takie spektakularne.
12: Na miejscu jest 19 zastępów Straży Pożarnej. Zablokowana jest pobliska droga krajowa numer 62. Pożar hali magazynowej w Piekarach Śląskich. Budynek nie był użytkowany, na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Na miejscu jest w tej chwili co najmniej 8 strażackich wozów.
14: Aktualny obraz faktów.
12: Policja szuka złodzieja, który okradł jubilera w Limanowej w Małopolsce. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, mężczyzna zabrał biżuterię wartą kilkaset tysięcy złotych. O działaniach funkcjonariuszy informowała w radiu RMF 24 aspirant sztabowy Jolanta Batko z policji w Limanowej.
15: Funkcjonują punkty blokadowe. Publikujemy również wizerunek mężczyzny podejrzanego o dokonanie tej kradzieży. Mężczyzna nie był zamaskowany, miał czarną czapeczkę, szarą kurtkę, wszedł do sklepu, nie używał żadnych niebezpiecznych narzędzi, nikt nie został ranny, nie groził, po prostu dokonał kradzieży, po czym szybko oddalił się z miejsca zdarzenia.
12: Opublikowany przez policję wizerunek złodzieja mamy na rmf24.pl. Sejm ponownie uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. To druga próba koalicji rządowej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na A1 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Tuszyn Południe. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Czy zawód rolnika wciąż się opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie?

0: gospodarstw. O to pytamy w ramach naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Jesteśmy na Argo Show w podpoznańskich Bednarach. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Michałem Kresoniem.
1: Michale,
0: rozmawiałeś już z rolnikami. O jakich problemach usłyszałeś?
2: No, lista jest długa. Rolnicy mówią o suszy, coraz trudniejszej do przewidzenia pogodzie, rosnących kosztach prowadzenia gospodarstw, cenach nawozu i paliwa, a także o problemach ze znalezieniem pracowników.
3: Robocze godziny, usługi zasiewów czy pielęgnacji, wszystko drożeje, a plony tanieją.
4: Zebraliśmy połowę tego w zeszłym roku. Sprzedawaliśmy na wiosnę pszenicę po 750 zł, dzisiaj mamy po 850 zł. Jest o połowę mniejszy plon, o 100 zł więcej na cenie.
2: Czy to się jeszcze opłaca?
5: To jest bardzo drogie hobby.
2: Czekamy też na Wasze głosy. Możecie do nas wysyłać SMS-y pod numer 3322. Z podpoznańskich Bednar, Michał Krasoń.
0: W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca Testament. To nowy film Guya Ritchiego, twórcy m.in. Gentlemanów i Sherlocka Holmesa w gwiazdorskiej obsadzie. Kogo konkretnie zobaczymy na ekranie, o tym już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Let me tell you
6: something. Główne role w filmie zagrali Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike i słyszany Sir Anthony Hopkins. A Guy Ritchie łączy kryminalną intrygę, czarny humor i bezwzględną walkę o fortunę. Bogaty, wpływowy arystokrata chce przejść na emeryturę i przekazać cenny rodzinny biznes swojej córce. Jego syn jest z tego powodu wściekły, a rodzinny spór zamienia się w wojnę. Twórca Porachunków, Przekrętu czy Gentlemanów wraca do tego, co w kinie lubi najbardziej. Do ekscentrycznych Brytyjczyków, wielkich pieniędzy i do gangsterów.
0: Testament w kinach w przyszłym roku. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Cztery minuty po 13, tu byle do piątku w RMF FM. Przybędzie w Polsce 12 miast. Jakie to nowe miasta? O tym za chwilę. A teraz Radek, którzy stoją w korku. Sprawdzają GPS-a. Satellite. September. Jesteśmy z wami. Tam w okolicach Gdańska zwłaszcza. Here.

chyba mam jakąś dobrą formę, bo 3 minuty mi zajęło doczytanie to, co wam obiecałem. Od 2027 roku prawa miejskie ma dostać 12 nowych miejscowości. Uwaga, m.in. Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie, Żołynia, Mielnik czy Rzekuń. Czyli w Sylwestra w 12 miejscowościach zasypiasz na wsi, budzisz się w mieście.

0: może być dla was najważniejszy moment tego tygodnia. Złota kumulacja w RMF FM, nagroda główna 1 000 000 złotych i tylko 3 opcje w sejfach. 110 tysięcy złotych lub 135 tysięcy złotych lub właśnie aż 1 000 000 złotych. Po wyborze sejfu ktoś z was taką kasę wygra na pewno. I uwaga, mówiłem, że to może być najważniejszy moment, dlatego że to są ostatnie w tym tygodniu, w byle do piątku, szczęśliwe numerki. To teraz o uwagę prosimy tych, którzy w numerze telefonu mają cyfry 4 i 0. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1200 szans, ale kto ma 4 i 0 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2400 losów. 4 i 0 nie muszą być po kolei. 4 i 0 nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby to były właśnie oba. 4 i 0. RMF pod 7474 tylko teraz. Ostatnie takie 10 minut byle do piątku w tym tygodniu. RMF 7474.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
10: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
14: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Po reklamie.
24: To jest Byle do Piątku w RMF FM.

Lepiej już u mnie nie będzie. Tylko trzy opcje w sejfach. 110 tysięcy złotych lub 135 tysięcy złotych lub nawet 1 000 000 złotych. Po wyborze sejfu ktoś z was taką kasę wygra na pewno i to są ostatnie 2 minuty szczęśliwych numerków. Kto ma 4 i 0 w numerze telefonu, uzyskuje bonus 2400 losów w losowaniu w finale. Hasło RMF pod 7474. Ostatnie 2 minuty. RMF pod 7474. Szczęśliwe numerki 4 i 0.

0: możecie już powoli zapominać o pracy z taką muzyką.
1: Tame Impala, Loser.
2: W RMF FM za pół godziny będzie 14. To jest z New York Times News. Kandydat na człowieka z największą liczbą dyplomów na świecie. 31-latek ma już 12 zaawansowanych stopni naukowych i nadal studiuje. Jamie Beaton kończył m.in. Harvard, Stanford, Yale, Oxford, Princeton. Zobaczcie, czego to człowiek nie zrobi, żeby studencka zniżka na autobus nie przepadła.

0: No uwaga, kierowca, A1 zablokowana w kierunku Gdańska w Łódzkiem, a teraz A1 zablokowana w kierunku Łodzi w Śląskiem. Sprawdziłem wam to teraz, Kamieńskie Młyny, taka miejscowość, próbujcie już tam szukać zjazdu. Na więcej szczegółów w Faktach RMF FM o 14.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: To czysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
14: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
22: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
23: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
22: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
23: Ascorvita Max?
22: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
24: Zdrowie.
25: Wróżka prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
26: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
27: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
26: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
28: RMF FM.

0: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To proste.

0: kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
1: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
2: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Co masz dziś na lunch?
7: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
8: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
9: Po reklamie.
10: No jest widziany nawet z kilku kilometrów. Wciąż dzwonicie i pytacie o ten pożar. I chyba od tego zaczniemy fakty w RMF FM o 14. Ewa Kwaśny.
11: Tak, zgadza się. Od tego zaczynamy. Właśnie na początek nowe informacje dotyczące dużego pożaru w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Są zarzuty dla sprawców kolejowego paraliżu na kolei w Śląskiem w tym tygodniu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Dziś o tym, czy opłaca się być rolnikiem.
12: Na hektarze jesteśmy w stanie wyrobić dzisiaj zysk 500 zł.
11: Wrócimy też do dzisiejszych powołań do piłkarskiej reprezentacji Polski. Strażacy walczą z dużym pożarem w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. W suszarni zboża eksplodował gaz w potężnych silosach. Wybuch był widoczny z odległości kilku kilometrów. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, dwie osoby zostały ranne. Z najnowszymi informacjami Tomasz Skory, witaj Tomku.
13: Dobry, witam.
11: Co jeszcze wiemy o tym wypadku?
13: Z przyczyn, które będzie można wyjaśnić dopiero po skończeniu akcji, po godzinie 11 w suszarni zboża w powiecie radziejowskim doszło do wybuchu aż 12 gigantycznych silosów, w których przechowywany był gaz używany do suszarni oraz zboże. Zniszczone zbiorniki miały pojemność od 4800 do nawet 6400 litrów. Ich eksplozja była słyszalna i widoczna z bardzo dużej odległości. W wypadku poparzony został jeden z pracowników suszarni. Ucierpiała też jeszcze jedna osoba. W tej chwili poza dogaszaniem wywołanego wybuchem pożaru obecnie na miejscu strażacy schładzają ostatni z silosów, ten, który nie został zniszczony. Akcja na miejscu trwa już od 2 godzin.
14: Na miejscu są zastępy gaśnicze w ilości 18. Dokoptowany był też pojazd, który zaopatruje strażaków w sprzęt ochrony dróg oddechowych.
13: Usłyszałem od starszej brygadier Małgorzaty Jarockiej-Krzemkowskiej z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej. Pracujące w Osięcinach służby nie wzywały posiłków, ponieważ dogaszanie pożaru trwa. Przebiegająca obok suszarni droga krajowa nr 62 nadal jest nieprzejezdna.
11: Są zarzuty dla dwóch złodziei, którzy przedwczoraj doprowadzili do kolejowego paraliżu w Śląskiem. Jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o ich tymczasowy areszt. Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy. Marcinie, zarzuty dotyczą kradzieży. Co konkretnie ukradli podejrzani?
15: Mężczyźni uszkodzili 4 kable, które zasilały urządzenia sterujące ruchem. Stąd awaria tu w Katowicach, która błyskawicznie sparaliżowała cały region. Jak powiedział mi prokurator, obaj przyznali się do winy i potwierdzili, że chodziło o rabunek. Po wycięciu części kabli sprzedali je na złom. To było około 4 kg miedzi, za co w skupie złomu dostali dokładnie 144 zł i 30 groszy, jednocześnie doprowadzając w całym województwie do opóźnień prawie 650 pociągów i odwołania ponad 70 składów.
11: A teraz uwaga kierowcy. 3 samochody osobowe zderzyły się na A1 w miejscowości Starcza w Śląskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. 3 młodsi bramkarze dostaną swoją szansę i od nich zależy, czy ją wykorzystają, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Jan Urban na najbliższe 4 mecze Widzy Narodów na tę pozycję powołał Kamila Grabarę, Marcina Bułkę i Mateusza Kochalskiego. Zabrakło dotychczasowej 1, doświadczonego Łukasza Skorupskiego.
16: Braliśmy to też pod uwagę.

0: Uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy, bo też odpukać, wyobraźmy sobie, że ci, którzy teraz dostali powołanie, nie wykorzystują swojej szansy.
1: Mówił Jan Urban. Pełną listę powołanych znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, na zegarze już 3 minuty po godzinie 14. Radiowe Olki mówią wam dzień dobry, cześć i czołem. Co tam
3: tak,
1: u was?
3: Ja od razu mam dla ciebie taką i dla was przy okazji zagadkę. Widzicie kominiarza i co robicie? No co ty robisz?
1: No łapię się za guzik.
3: A widzisz, a powinnaś za portfel. Dlaczego? O tym za chwilę.

0: ostatni dzień lata za nami w RMF FM, chociaż podobno jeszcze lato przed nami, ale o tym być może później w lepszej połowie dnia.
1: My teraz trochę o zimie, ponieważ sprawdziliśmy, ile bierze kominiarz. I proszę bardzo, są takie wyliczenia, między 200 a 450 zł. Tyle trzeba wydać w tym roku na kompleksową kontrolę kominiarza.
0: Ile?
1: Tyle.
0: Ja myślałam, że jak ja spotkam kominiarza, to mnie spotka szczęście, a nie wydatki.
1: Nie, dobrze, żarty na bok. Idzie zima, kto ma dom, musi zrobić przegląd instalacji, bo inaczej grozi mandat, nawet 500. No, może smutno, jak się płaci, ale bezpieczeństwo domowników jest bezcenne.

0: Jamelia w RMF FM na zegarze 21 minut po godzinie 14. Warto było czekać na ten piątek. Dlaczego? Dlatego, że oj, dzieje się w tej naszej złotej kumulacji.
1: Piątek nie byle jaki, bo to właśnie taki piątek, kiedy wracając na przykład z pracy do domu, możecie krzyknąć w samochodzie albo do swoich domowników: tak, wygrałem 1 000 000 złotych, bo to nagroda główna w naszej złotej kumulacji w RMF FM.
0: Jest pięknie, bo jeden finał już za nami, ale przed nami drugi, ten najbardziej wypasiony. Tylko 3 opcje w sejfach. Albo 110 tysięcy, albo 135 tysięcy, albo okrągły 1 000 000 złotych. Po wyborze sejfu ktoś z was taką kasę wygra. Na pewno jedną z tych 3 opcji.
1: No dobrze, ale żeby dać sobie szansę na taką kasę, warto chwycić w tym momencie za telefon, wpisać w treści SMS-a jedno krótkie hasło RMF i wysłać ten SMS pod 7474. A my w tym momencie przez najbliższych 11 minut pomnożymy każdą taką wiadomość razy 1111.
0: To jest bonus, który w tym momencie rusza też na www.rmf.fm, więc jeżeli akurat jesteście przy komputerze, możecie dołączyć do zabawy przez internet. Razy 1111 mnożymy teraz każde RMF wysłane pod 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
4: 3 razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
3: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
4: Tej jesieni aż 3 razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
3: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
4: Świat według Skiby. Dziś po 15 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Mama! Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
13: Carbonara.
14: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplementy diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się witotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Witotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Witotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie witotalnej energii wspomaga magnez. Witotal dla kobiet. Generalnie witotalnie. Aflofarm.
17: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
4: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
18: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Po reklamie.
4: Najlepsze popołudnie z RMF FM.

0: Olek, uwaga, się postanowił nas wystraszyć.
1: Tak,
0: no, proszę.
1: Ale jak już wyczułaś to z tego mojego takiego...
0: No tak, no, zapowiedziałeś głośnego,
1: uwaga. No dobrze, to straszę oczywiście w cudzysłowie. Urzędnicy zapukają do naszych drzwi i sprawdzą paragony.
0: Po co?
1: No bo GUS chce ponownie przeprowadzić badanie budżetów gospodarstw domowych. Badanie jest dobrowolne i to nie jest tak, że wy musicie trzymać te paragony w domu. To jest tylko prośba o wsparcie tego urzędu.
0: Ale to już poczekajcie, bo jak rozpoznać, czy urzędnik to jest prawdziwy, czy nie?
1: No właśnie, warto uważać, kogo wpuszczamy do domu. Aha. Sprawdzajcie tożsamość ankietera. Musi mieć legitymację ze zdjęciem i numerem.
0: No ale poczekajcie, nie. Lepiej to sprawdźmy, czy te nasze sąsiadki nie mają przypadkiem takiej legitymacji, bo one to są zawsze takie ciekawe.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Kopciuszku, zamieniłaś karoce na 3 fury? Siegra, siema, księciuniu.
2: Tego jeszcze nie było. Przed nami potrójny finał września, z którego na pewno odjedziecie 3 SUV-ami Czak JS6 lub z 1 000 000 złotych.
1: Złota kumulacja w RMF FM.
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
5: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, byłam u Mariolki. Ale ona ma czyste podłogi.
10: Mariolka?
9: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
10: Ten z funkcją aktywnego mycia?
9: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
11: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
12: Kup Media Expert, taniej masz.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
19: Po reklamie.
20: Lepsza połowa dnia z Olą Filipek i Olkiem Sikorą. Tylko w RMF FM.

0: Uwaga, kierowcy, jeśli jedziecie w tym momencie krajową 19 albo będziecie w okolicach, uważajcie, bo w Radzyniu Podlaskim zablokowana jest droga. Lepiej objechać ją drogami lokalnymi.
1: Dostajemy też od Was sygnały o korku na A2. Sprawdzamy, co tam się dzieje i wrócimy z tą informacją w Faktach RMF FM punktualnie o 15. Bądźcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
2: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
3: Nie, nie jest.
2: Nie jest.
3: Nie jest, absolutnie nie jest.
4: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
2: O umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
3: Nie wiedziałem.
2: Ale nic kompletnie?
3: Nie wiedziałem zupełnie nic.
2: No, ale był pan wiceprezesem. No, to są wszystko pytania, które są na stole.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. W poniedziałek po 8:00.
0: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
10: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm.

0: Osobowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
2: Moja też.
1: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
2: Moja też. A potem...
1: Co potem?
2: Przesłuchała wszystkie odcinki.
1: Moja też.
3: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Po reklamie.
8: Na zegarach już prawie 15, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny, z którą się serdecznie witamy.
9: Witam również i zapraszam. Poseł Wojciech Król usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym, ze szczegółami reporterka RMF FM. Wypadki i utrudnienia na drodze numer 19 w Lubelskiem i na A2 w Łódzkiem. W faktach pytamy też, co z cenami paliw w najbliższym tygodniu. Posłuchajcie najnowszej prognozy ekspertów. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Ukrainy podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Tuskiem. Prokuratura Europejska przedstawiła posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi zarzuty korupcyjne. Taką informację przekazała adwokat posła Marta Smołka. Przed biurem Prokuratury Europejskiej w Katowicach jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, czy poseł przyznał się do zarzutów?
10: Nie przyznał się, złożył wyjaśnienia. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W ramach tego śledztwa łącznie poseł usłyszał już 4 zarzuty. 2 w lipcu, 2 dzisiaj.
11: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W mojej ocenie to nie ma w ogóle związku z kwestią dotyczącą tramwajów śląskich.
10: Mówiła mecenas Marta Smołka. Zatrzymanie posła było możliwe, ponieważ Sejm wyraził na to zgodę.
9: 2 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 19 w Lubelskiem na trasie między Rzec Podlaski i Kock. W Radzyniu Podlaskim zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga jest zablokowana, zalecany jest objazd drogami lokalnymi. Kilkukilometrowy korek na A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łowicz, Łódź Północ zderzyły się 3 samochody osobowe. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Kolejny tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Mamy najnowsze prognozy dotyczące tego, co w najbliższych dniach czeka kierowców. Łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą. Krzysztof, co przed nami?
12: Zauważalny wzrost. Dzisiaj podstawowa benzyna kosztuje 7,99 i idzie w stronę poziomu 8,20. To jest wyraźna podwyżka, ale zdaniem ekspertów już dochodzimy do szczytu.
13: Raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł.
12: Mówi Dorota Gudaś, analityczka biura maklerskiego Reflex. To dlatego, że już docieramy do granicy bólu. Nieco gorzej będzie z dieslem. Tam podwyżki mogą być bardziej zauważalne. Ten diesel dziś kosztuje średnio 8,99, co już teraz jest to najwyższym poziomem w historii. W przyszłym tygodniu niestety ten rekord ma zostać pobity i spodziewajmy się cen oleju napędowego w okolicach 9,30-9,40.
9: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach koalicji antybalistycznej, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Jak mówiliśmy już w faktach, szef polskiego rządu przybył do Ukrainy na szczyt nowego regionalnego formatu Karpackiej Ósemki.
14: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność, więc szczerze powiedziawszy, bardzo mi zależało na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi.
9: Mówił premier Donald Tusk na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Ukrainę w ramach koalicji antybalistycznej wspierało wcześniej 10 europejskich państw, m.in. Francja, Wielka Brytania i Niemcy.
15: Tajemnice nauki w faktach RMF FM.
9: Przed nami weekend. Dobrze postanowić sobie, że przez najbliższe dni ograniczymy poziom stresu.
16: Kolejne badania naukowe pokazują bowiem, jak bardzo przewlekły stres szkodzi naszemu sercu i skraca nam życie.

0: świecie.
1: Z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
0: Dzień
1: witamy.
0: Dobry.
1: Grzegorzu, badania objęły rekordową liczbę, blisko 500 000 osób.
0: I pokazały, że przewlekły stan zapalny związany między innymi ze złą sytuacją ekonomiczną czy stylem życia powoduje szkodliwe zmiany strukturalne w sercu i zwiększa ryzyko zawału i udaru nawet do 43%. Zmiany te, takie jak pogrubienie ścian serca, zmniejszenie komór, pogorszenie napełniania serca, mogą się przy tym rozwijać latami bez objawów. Natomiast ten wyższy poziom stanów zapalnych wiązał się nie tylko z takimi fizycznymi czynnikami, jak palenie papierosów czy nadwaga, ale też właśnie z przewlekłym stresem. Autorzy pracy podkreślają, że w przyszłości identyfikacja kluczowych białek zapalnych może pomóc zauważyć ryzyko odpowiednio wcześnie, ale uniwersalnie musimy starać się jednak poziom stresu ograniczać. No tyle, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
1: Jak to trafnie ująłeś, Grzegorzu.
0: Ale weekend może się przyda.
1: A więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
4: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa na najbliższy weekend. I chociaż niedziela miejscami będzie nawet cieplejsza, to wydaje mi się, że jednak sobota wygrywa w takiej konkurencji na... No to jak przyjemnie może być w ten weekend. W sobotę zero deszczu, przynajmniej na mapach pogodowych, na termometrach od 19 do 22 stopni. Sporo słońca. W niedzielę z kolei deszczowe chmury pojawią się w zasadzie wszędzie, na termometrach maksymalnie 25.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
5: Czyli krótko mówiąc, Ola chciała powiedzieć, że parasole i ciepłe bluzy mogą przejść kwarantannę w naszej szafie, ale niestety nie na długo.
4: Nie na długo, to prawda.
5: Tak, a dzisiaj o polskiej polityce. Sporo się o niej pisze w zagranicznych mediach. My się na niej nie znamy, dlatego od tego mamy skibę.
4: Ona skomentuje i wygłosi swój specjalny felieton w RMF FM, więc bądźcie blisko.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: My Polacy często narzekamy, że mało pisze się o nas w światowych mediach, o nas, o Polsce. A to nie jest prawda. Mamy sukcesy i to spore. Na przykład polscy aferzyści zrobili się całkiem światowi. Tak, ostatnio amerykańskie media dość sporo pisały o naszej aferze zonda krypto. Naszej, tutaj, polskiej, w Polsce dziejącej się. A z kolei bardzo wpływowy brytyjski taki magazyn finansowy Financial Times szeroko opisał naszą aferę związaną z handlem paliwami przez Orlen. Warto przypomnieć, co tam się też działo. Otóż za czasów prezesa Obajtka trzech takich członków zarządu Orlenu zamówiło ropę w Wenezueli. Tam za miliardy po prostu pieniędzy wysłali, co więcej, wysłali nawet statki po tą ropę, ale statki sobie stały, płaciły kasę za to postojowe, bo to nie jest przecież za darmo. Czekały, i tej ropy nie było, bo kasa zniknęła przez pośredników. Oczywiście to było załatwiane, ci pośrednicy jakoś rozpłynęli się we mgle. Tymczasem statki mogły do Polski przywieźć jedynie powietrze. Ogółem straty wynoszą, uwaga, 378 milionów dolarów. Tak, taka kasa. A co na to Obajtek? Obajtek twierdzi oczywiście, że to byli jego współpracownicy, ale on jakby nie panował nad całością, nie kontrolował ich. Więc fantastyczni współpracownicy Daniela Obajtka. A sam Daniel Obajtek oczywiście on nie wie, nie zna się, nie wie, o co chodzi. Tymczasem my Polacy możemy być dumni, że nasi aferzyści wskoczyli na poziom nie jakiś tam prowincjonalny, jakiś tam powiatowy, tylko światowy poziom i piszą o nich światowe media. Naprawdę, także pogratulować.

0: Przepraszam, czy my na pewno możemy? Ale teraz? No dobrze. W takim razie zaczynamy. Nastawiliśmy nasz specjalny zegar na 9 minut i to jest czas, w którym będziemy mnożyć wasze szanse. Każdy SMS, który wysyłacie do złotej kumulacji w RMF FM. Każde hasło RMF, które od teraz przez 9 minut wyślecie pod 7474, pomnożymy razy 1375.
1: W sejfach tylko trzy opcje. Albo 110 tysięcy złotych, albo 135 tysięcy złotych, albo on, okrągły milion. Po wyborze sejfu ktoś z was taką kasę wygra na pewno.
0: I chyba nie musimy dodawać, za którą kasę trzymamy kciuki najmocniej. Trzymamy też kciuki za was. RMF 7474.

0: Zakończyło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. Warto zostać z nami.
1: Zostańcie z nami, bo chodzi o obronę naszego kraju. Szczegóły w faktach o 15:30.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
9: A nosek?
8: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
9: Całą noc?
8: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
9: Dobranoc, nosku.
8: Dobranoc, skarbie.
10: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
11: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
12: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
13: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
16: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
17: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
18: Po reklamie. 15.30 i czas na fakty RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny.
19: Prawie 3 godziny trwało spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa dotyczyła m.in. ostatnich rosyjskich ataków.
20: Tego typu spotkania pomiędzy ministrem obrony, szefem sztabu, a prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych wydają się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania.
19: Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewniał także, że na linii prezydent-rząd panuje jednomyślność w kwestii starania o utworzenie na terenie Polski stałej amerykańskiej bazy wojskowej. 4 osobom z zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie i 3 lekarzom przedstawiono zarzuty związane z nadużyciami w placówce. Postępowanie dotyczy m.in. wypłaty medykom wynagrodzeń za świadczenia, które nie zostały zrealizowane. Śledczy ustalili, że szpital poniósł szkodę w wysokości 730 tysięcy złotych. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór i poręczenie majątkowe. Centralny plac w Dąbrowie Górniczej zamieniony w specjalny tor przeszkód. Od rana trwa tam rywalizacja o tytuł najsolidniejszego strażaka roku. W zawodach biorą udział strażacy z całego kraju.
0: Dla mnie najtrudniejszą konkurencją jest wspinalnia.
21: A trzeba wyjść jak wysoko?
0: Na trzecie piętro.
21: W pełnym rynsztunku?
0: Tak, w pełnym umundurowaniu.
22: Jednak po całym torze, po całym przebieżce najtrudniejsze jest jakby dociągnięcie tych sił do końca.
21: A ten manekin ile waży?
22: 80 kilo.
21: Czyli już na końcówce trzeba jeszcze tyle wysiłku.
22: Dużo.
23: Dodam tylko, że w tym wszystkim nie pomaga to, że strażacy mają tu założony aparat oddechowy, no i to też ogranicza dopływ świeżego powietrza, no i też to jest jakby nie było sporym utrudnieniem.
21: Ale widzę uśmiech.
23: No oczywiście, przyjechaliśmy się tu dobrze bawić, sprawdzić siebie przede wszystkim.
19: Podziwiamy strażaków. Strażackie zawody w Dąbrowie Górniczej obserwował nasz reporter Marcin Buczek. Kolejne fakty już o 16:00. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego, a ja już dziękuję i do usłyszenia.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Swedish House Mafia mają w sobie taką dużą dozę nostalgii. Coś pięknego na tę porę roku, mam wrażenie. 20 minut do 16 na zegarze.
1: My sprawdzamy SMS-y, które do nas wysyłacie pod 3322, ale fajna wiadomość przyszła. Posłuchajcie tego. Kto z was ma tak, że w piątek po pracy jest więcej pracy w domu niż w pracy?
0: Ale to czekajcie, to może zamiast do domu, to lepiej jechać z pracy prosto, nie wiem, do kina na przykład.
1: Albo do domu, ale nie swojego, bo tam nie ma tej roboty, co?
0: To jest dobra koncepcja. A wy, jakie macie plany na start weekendu? Dajcie znać, może kogoś zainspirujemy? 3322.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Fakty sportowe RMF FM. Proszę państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Rolniku, Cezaro 574 SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35

0: A eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Po reklamie.
2: Lepsza połowa dnia w RMF.

0: when I touched your face. Narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
1: Polska Komisja Oscarowa wybrała film, który będzie reprezentował nas na najważniejszym konkursie filmowym świata.
2: Koniecznie musicie zostać z nami. Szczegóły w faktach o 16:00.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
0: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
7: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: chcecie na obiad?
1: Rybolesty re!
2: Pierogi z serem!
3: Makaron carbonara!
4: Fasolka po brytońsku.
0: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
0: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Po reklamie.
8: Piątek na godzinach, na zegarach już godzina 16:00. W studiu faktów pojawili się oni. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Czas na najnowsze fakty RMF FM.
9: Dzień dobry, zapraszamy.
10: Zachęcamy.
9: Służby zatrzymały dwóch nastolatków w Śląskiem.
10: Powód: kontakty z radykałami.
9: Na polsko-białoruskiej granicy stanęła druga zapora.
10: Opiszemy ten specjalny płot, jego parametry i rolę.
9: Jest polski filmowy kandydat do Oscara.
10: Niech mu wiatr znad wielkiej wody mocno wieje w żagle.
9: Wietrznie na Pomorzu.
10: Ale wciąż nie wywiało tam lata.
9: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w ostatnich dniach w Śląskiem dwóch szesnastolatków.
10: Byli oni aktywni w internetowych środowiskach związanych z propagandą neonazistowską i ekstremistyczną. Więcej szczegółów zyskała nasza katowicka reporterka.
9: Na linii Anna Kropaczek. Anno, jak doszło do tych zatrzymań?
11: Najpierw funkcjonariusze ABW i policjanci z Sosnowca zatrzymali 16-letniego Kacpra K. Z ustaleń agencji wynikało, że kontaktował się on za pośrednictwem internetowych komunikatorów ze środowiskami propagującymi m.in. treści neonazistowskie i rasistowskie. Na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono materiały dotyczące zamachów terrorystycznych czy masowych zabójstw. Później ABW zidentyfikowała kolejną osobę z tego środowiska, pozostającą w kontakcie z Kacprem K. Wraz z policjantami z Będzina agencja zatrzymała 16-letniego Wiktora Eś. Sąd zdecydował już o umieszczeniu Kacpra K w schronisku dla nieletnich, a Wiktor Eś trafił do policyjnej izby dziecka.
10: Gotowa w praktyce jest druga zapora na polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim.
9: Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowi, którzy na wniosek Straży Granicznej budowali kolejne ogrodzenie, kończą właśnie swoją pracę.
10: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wygląda ta instalacja?
12: To 4-metrowej wysokości płot z siatki postawiony na całym 180-kilometrowym odcinku stałej zapory. Stoi po przeciwnej stronie asfaltowej drogi technicznej zbudowanej na pasie granicznym. Ten płot jest jeszcze zabezpieczony zwojami drutu kolczastego, a od strony terytorium kraju wzniesiono też specjalne ogrodzenie, które ma chronić zwierzęta przed zranieniem. Jak mówiła mi Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej, nowa zapora ma dać służbom więcej czasu na reakcję, gdy dochodzi do sforsowania głównej zapory.
13: Osoby najczęściej ostatnio próbują pokonać tę zaporę górą na drabinach, kiedy już dostaną się na pas drogi granicznej. Najczęściej już jesteśmy na miejscu, dlatego że te dodatkowe zabezpieczenie utrudnia, spowalnia, uniemożliwia również szybkie pokonanie granicy.
12: W tym roku, jak zapewnia straż, żadnej osobie nie udało się z Białorusi przedostać do naszego kraju przez ogrodzenie. Było ponad 400 prób. W zeszłym roku prób było ponad 20 tysięcy.
0: Podajemy fakty.
10: Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
9: To ten obraz będzie reprezentował Polskę w oscarowym wyścigu w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
10: Bohaterem tej koprodukcji jest niemiecki pisarz, noblista Thomas Mann.
14: Ich bin nach Hause. Papa.
15: Wo ist das?
9: Polska Komisja Oscarowa wybrała ten tytuł spośród 7 zgłoszonych w naborze organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
10: Skrócone listy oscarowe poznamy w połowie grudnia. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat ma szansę na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.
9: Na ten temat za chwilę więcej usłyszycie na antenie radia RMF 24. Gościem Igora Skrzypka będzie Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy.
10: A teraz kierowców z Krakowa ostrzegamy przed utrudnieniami na autostradowej obwodnicy miasta.
9: Dwa samochody zderzyły się między węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Bieżanów. W kierunku Rzeszowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
10: Dziś na Mierzei Wiślanej wietrznie. Wypoczywający nie zmienili jednak planów i ruszyli nad morze.
16: Mimo takiego wiatru panie spędzają ten czas tutaj na plaży.
17: Tak, no tak, bo trzeba trochę powdychać.
18: No super pożegnanie z latem, idę zaraz na kawkę.
19: Mimo wiatru jesteśmy, cieszymy się sobą, cieszymy się przyrodą, cieszymy się po prostu każdą wolną chwilą. Cudownie.
9: Oj, ten wiatr to słychać.

0: usłyszał w Krynicy Morskiej te wypowiedzi nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Aż mu włosy rozwiało. Synoptycy zapowiadają, że weekend będzie ciepły i słoneczny.
0: Jedynie na Pomorzu Zachodnim będzie padać. W przyszłym tygodniu do Polski przyjdzie ochłodzenie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Jesteśmy świadkami powstawania nowych struktur gramatycznych. Olek, który zegar na godzinach?
6: Na 16 jest już zegar.
5: Bardzo to ładne.
6: To znak,
5: bardzo...
6: że mamy piątek.
5: Ewidentnie, ale każdy z nas potrzebuje dodatkowej dawki energii, więc spokojnie, łączymy się z wami po prostu w tym zmęczeniu po całym tygodniu.
6: Nie, każdy z nas po prostu chce już wrócić do domu. Jutro będzie ciepło, tyle wam powiem. Taka będzie nasza prognoza.
5: Weekend słoneczny, jak słyszeliście przed chwilą w faktach, a dzisiaj co? No, mamy to na biometr może, co?
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Cokolwiek robicie, jesteśmy o tej porze razem z wami.
6: Wiemy, że jedziecie teraz samochodami. Szczęściarze wracają po pracy do domu. Pamiętajcie proszę o ekonomicznej jeździe, bo zaraz powiemy wam, po ile będzie benzyna od poniedziałku.

0: Alize w RMF FM, Mua Lolita. Lepsza połowa dnia, 12 minut po 16 na zegarze.
1: Ja nie wiem, czy taka lepsza, ponieważ dopiero co wczoraj mówiliśmy, że prezydent ma pomysł na tańsze paliwo, ale zanim doczekamy się konkretów, na stacjach niestety wciąż drożej. Na www.rmf24.pl piszemy o tym nieco więcej. Po weekendzie mamy przebić psychologiczną i chyba też ekonomiczną barierę 8 zł za litr benzyny 95.
0: Ja to mam wrażenie, że my od początku września każdy dzień po prostu, że każdy dzień jest dla nas taką psychologiczną barierą do przebicia, nie?
1: Tak, a wy w ogóle kiedyś zastanawialiście się, po co jest ten papier przy dystrybutorach, bo my już z Olką wiemy na otarcie łez.

0: Tylko trzy opcje w sejfach. 110 tysięcy, 135 tysięcy, a może milion po wyborze sejfu. Ktoś z was taką kasę wygra na pewno.
1: Nie możemy doczekać się finału. Już za mniej więcej godzinę być może poznamy nowego milionera, więc żeby jakoś sobie ten czas oczekiwania umilić, mamy dla was ostatnie w tym tygodniu szczęśliwe numerki.
0: Ale to dobrze na nas działa. A szczęśliwe numerki w tym tygodniu, proszę bardzo, dla mnie zawsze była szczęśliwa. Mam nadzieję, że dla was także będzie piątka. Pięć i dawaj drugą cyfrę.
1: Trójka. Kiedyś trójka. Miałam trójkę piątka w i trójka. Dzienniku. Piątka i trójka w takim razie. Każdy, kto wyśle teraz RMF pod 7474, w ciągu najbliższych 13 minut dostanie 1150 szans. Ale jeśli ktoś ma piątkę i trójkę w swoim numerze telefonu, to co?
0: To dostanie tych szans dwa razy więcej, czyli albo 1150, albo 2300 szans. I pamiętajcie, i ta piątka, i ta trójka, one nie muszą w waszym numerze telefonu być po kolei. Nie muszą być nawet obok siebie. Ważne, żeby były obie cyfry. Piątka i trójka.
1: Czyli jeśli nie macie piątki i trójki w numerze telefonu, dostaniecie 1150 szans, ale jeśli macie i piątkę, i trójkę w numerze telefonu, tych szans dostaniecie 2300. www.rmf.fm, tutaj ten bonus też obowiązuje, a my trzymamy kciuki. RMF 7474.

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Rolniku, Cezaro 574 SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
14: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
15: Po reklamie.
16: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Fakty RMF FM o 16.30.
17: Jedna osoba została ranna w wypadku w pobliżu miejscowości Bociany między węzłami Kutno Wschód i Kutno Północ na A1 w Łódzkiem.
18: Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i laweta.
17: Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana.
18: Kolejny raz nie udało się ambasadorom państw Unii Europejskiej uzgodnić przedłużenia sankcji wobec Rosji.
17: Chodzi o prawie 3000 osób i podmiotów. Do sprawy Unia wróci w poniedziałek przed upływem wtorkowego terminu.
18: Problematyczne nadal są stanowiska Francji i Słowacji, które chcą wykreślenia z listy rosyjsko-uzbeckiego oligarchy Aliszera Usmanowa.
17: W niedzielę biegacze znów powalczą z górską trasą prowadzoną ulicami Krakowa. Przed nami 19 bieg Trzech Kopców.
18: Trasa tradycyjnie poprowadzi od Kopca Kraka przez Kopiec Kościuszki aż na Kopiec Piłsudskiego.
17: Dla kierowców w Krakowie w niedzielne przedpołudnie szykują się chwilowe utrudnienia, m.in. na Podgórzu.
19: Tam przez około 15-20 minut będzie zamknięta ulica Limanowskiego. Oczywiście od razu po przebiegnięciu ostatniego zawodnika udrażniamy ruch. Kolejne większe utrudnienia będą w okolicach Mostu Zwierzynieckiego, gdzie od godziny 10 do 12.30 zamknięta będzie łącznica w kierunku zachodnim. I też bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego zawodnika otwieramy. I od godziny 10.30 do około 12.30 będzie zamknięta dla ruchu ulica Starowolska.
18: Kierunek wskazuje Anna Kurek z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
17: Jutro natomiast od 6 rano w związku z Krakowia maratonem na rolkach zamknięta będzie Aleja Fosza w rejonie Błoń.
18: W faktach kulturalnych RMF FM nasz kandydat do Oscarowej nominacji.
17: Zaprasza tak. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
20: Dzień dobry. Nagrodzona w Cannes za reżyserię Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Jak już wiecie z faktów, będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z dziećmi. Decyzję w tej sprawie podjęła dziś 9-osobowa komisja pod przewodnictwem producenta Jana Naszewskiego. Jak podkreślają jurorzy, wybraliśmy film, który jest kompletny, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Pawlikowski ma Oscara za Idę i dwie nominacje za Zimną wojnę. Dziś uroczysta premiera, a w przyszłym tygodniu pokaz w konkursie głównym w Gdyni, a za tydzień Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej wejdzie do kin. Światem rządzi w nim wszechobecna sztuczna inteligencja zwana głową. A ja pytałam reżyserkę o emocje w tym sterylnym świecie.
21: Sposób wpływania i manipulowania naszymi emocjami, to się może pewnie zmienić i się zmienia od wieków, ale nasze uczucia, nasze emocje, czyli to wszystko, co odczuwamy, one są tak naprawdę nieprzewidywalne. I dlatego też są piękne i dlatego też chcemy o nich opowiadać, chcemy je ponownie przeżywać, ponieważ chcemy też razem z bohaterami przeżywać pewną drogę, której być może my nigdy nie przejdziemy.
17: Główną rolę detektywa John'ego gra w tym filmie Andrzej Konopka.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Ważna informacja dla wszystkich z piątką i trójką w numerze telefonu. Jeszcze przez minutę możecie pomnożyć swoje szanse razy 2300.
24: W sejfach już tylko trzy opcje, a losowanie już niedługo. RMF 7474.
23: Powodzenia.

0: Małgośka, no z tą piosenką to chyba każdy ma jakieś wspomnienia. Ja jestem ciekaw, jakie są wspomnienia Oli Filipek związane z Marylą Rodowicz.
1: A słuchaj, i ja mam wiele, bo moja pani od muzyki w gimnazjum była wielką fanką. My na chórze śpiewaliśmy wszystkie piosenki Maryli, a ulubiona moja to Remedium.
0: To ty jesteś normalnie dziewczyną wielu talentów.
1: A
0: ja się nigdy wam nie chwaliłem, ale ja kiedyś też sobie śpiewałem i pojechałem na taki konkurs wokalny w Krakowie do Rotundy i tam śpiewałem Łatwopalnych. A my tak łatwopalni.
1: Czekaj, bo ja mam tutaj gdzieś numer do Tomka Szymusia z Tańca z Gwiazdami, ale nie bez powodu go szukam. Słuchajcie, ile wspomnień uruchomi Maryla Knight w Tańcu z Gwiazdami, to już w tę niedzielę. Cały odcinek tylko z przebojami Maryli już w niedzielę o 19:55 w Polsacie.
0: Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
5: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
8: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
9: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły Kurnik. 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
12: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
5: Jest RMF FM i jest lepsza połowa dnia.

0: Jakie macie plany na weekend? Agnieszka pisze na 3322. Zostawiłam bałagan w domu i wyjechałam na ryby w Bieszczady.
1: No i bardzo dobrze zrobiła. Ja też bym zostawił bałagan w domu. Niech się weźmie w końcu do roboty.
0: Dokładnie. Gdyby jeszcze leżał i pachniał, nie? No i z tym często są problemy.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Świat przyspieszył. Konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowy

0: cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM. Marlena Chudziej i Bogdan Zalewski ponownie z nami.
3: Zachęcamy do słuchania. Kontrola cywilnej obrony przed militarnym zagrożeniem.
4: Zarządzona na Podkarpaciu.
3: Nie dadzą, by wyrobiska w kopalni soli stały się magazynem odpadów.
4: Kłodawianie w rozmowie z reporterem RMF FM nie kryją oburzenia z powodu takich planów.
3: My nie z ognia, ale z lodu.
4: Nasz układ słoneczny mógł mieć inny początek, niż nam się wydawało. Wojewoda podkarpacka zapowiada przegląd schronień na granicy i procedur w szkołach.
3: To decyzja po wczorajszym alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-y z ostrzeżeniem o zagrożeniu z powietrza.
3: Michał Radkowski teraz z nami w faktach. Witamy.
5: Witam,
3: reportera RMF FM. Wojewoda Teresa Kubas-Hul w związku z tym zwołała dzisiaj zespół zarządzania kryzysowego, prawda?
5: Tak jest. I ten zespół wciąż obraduje. Oprócz wojewody uczestniczą w nim przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Skarbówki, a także Inspekcji Weterynaryjnej i Sanitarnej. Rozmawiają o stanie zabezpieczenia infrastruktury na wypadek ewakuacji. Jutro rano wojewoda ma pojawić się na przejściach granicznych. Chce zobaczyć, w jaki sposób można zaadaptować pomieszcza na przyjęcie osób, które będzie trzeba ukryć przed zagrożeniem. Wojsko już teraz prowadzi prace inwestycyjne dotyczące tymczasowych miejsc schronienia na przejściach i na Podkarpaciu, i na Lubelszczyźnie. Wojewoda zaapelowała też do służb, by przeprowadziły przegląd, przeszkoliły kadrę i uzupełniły procedurę reagowania na zagrożenia z powietrza.
4: Kilkaset podpisów pod specjalnym apelem zebrali mieszkańcy wielkopolskiej Kłodawy.
3: Sprzeciwiają się pomysłowi składowania odpadów w wyrobiskach tamtejszej kopalni soli.
4: Apel zostanie przekazany burmistrzowi. W Kłodawie był reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Beniaminie, jakie opinie i reakcje usłyszałeś od kłodawian?
6: Zdecydowanie nie zgadzają się na pomysł przedstawiony przez zarząd kopalni soli Kłodawa, który polega na składowaniu odpadów w nieużywanych wyrobiskach przy jednoczesnym dalszym prowadzeniu wydobycia.
7: Są dwie osoby, które mnie wspierają w zbieraniu podpisów. To ma być wsparcie dla pana burmistrza. Ja oczywiście tam jest 9 punktów zawartych, żeby też były udzielone odpowiedzi na te pytania.
8: My tego nie chcemy, ludzie chcą pracować, ludzie chcą żyć, no dzieci wychowywać. To jest jedyny zakład pracy.
9: Bardzo głupi pomysł, ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł.
10: Powinno być zarząd zlikwidowany.
6: Powiedzieli mi mieszkańcy Kłodawy, co zrobi zarząd i burmistrz. O sprawie robi się już bardzo głośno. O tym opowiem dziś w Faktach RMF FM.
4: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Na tę kartę postawiła 9-osobowa komisja w wyścigu po Oscara.
3: Jak już mówiliśmy w Faktach RMF FM, to ten obraz będzie polskim kandydatem w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.
4: Akcja rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży pisarza Thomasa Manna z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru.
3: Czy ta historia ma szansę urzec amerykańskich akademików?
4: Igor Skrzypek pytał o to w Radiu RMF 24 Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego.
11: No, bardzo dużo teraz zależy od polityki, to niekoniecznie związanej tylko z polską kinematografią. Światowym dystrybutorem tego filmu jest platforma Mubi. To nie jest najmocniejszy gracz na rynku międzynarodowym i streamingowym.
12: Bo przez ten pryzmat też musimy patrzeć, kto film wypuścił.
11: Absolutnie. Absolutnie, ale myślę, że tutaj zaważy rzeczywiście i ta nagroda na festiwalu w Cannes jest bardzo istotna i nazwisko Pawła Pawlikowskiego trudno wyrokować, bo i konkurencja ogromna, to nie był zły rok dla światowego kina.
3: Paweł Pawlikowski ma już Oscara za Idę i 2 nominacje za Zimną wojnę.
4: Nasz układ słoneczny ma za sobą raczej ognisty, a nie lodowy początek, przekonują naukowcy.
3: Gorące doniesienia przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
13: Dzień
3: witamy
13: dobry.
3: Serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Pytamy, co dokładnie mają na myśli ci uczeni?
13: Najnowsze wyniki badań wskazują, że już w pierwszym milionie lat po narodzinach układu słonecznego dominującym budulcem planet, księżyców, protoplanet były tak zwane chondrule, drobne, powstałe w wysokiej temperaturze ziarenka skalne. I to podważa dotychczasowe przekonania, że równie duży udział miały bogate w lód i związki organiczne pyły.
4: A jak się udało to sprawdzić?
13: Badania żelaznych meteorytów pochodzących z zewnętrznych rejonów układu słonecznego pokazały, że drobnoziarnistego, zimnego pyłu zawierającego wodny lód było w nich zaskakująco mało. Teraz odkrycie, że jednak ogień w tamtych czasach dominował, nie tylko pogłębia wiedzę na temat początku

0: Układu Słonecznego, ale także może pomóc w zrozumieniu procesu powstawania planet pozasłonecznych i poszukiwaniu na nich życia.
1: No, my nie ustajemy w poszukiwaniu drobin nowych informacji.
2: Opowiemy o nich w kolejnych faktach o 17.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
5: Jeśli zastanawiacie się, jak się jutro ubrać, co wziąć ze sobą z domu, to możemy was pocieszyć. Jutro ostatnie podrygi lata, będzie dość ciepło. Tak patrzę na mapę, najcieplej prawdopodobnie w Krakowie, tam 22 stopnie.
2: Chyba że wybieracie się gdzieś na cały weekend, wtedy do walizki spakujcie jeszcze parasolkę, może jakąś kurtkę przeciwdeszczową, bo niedziela z przelotnymi opadami w deszczu, zwłaszcza w centrum i na zachodzie kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
2: Ogłaszamy, że do ostatniego losowania w tym tygodniu zostały już tylko 4 minuty.
5: A w naszych sejfach tylko 3 opcje. 110 tysięcy, 135 tysięcy lub okrągły milion złotych. Jedna z tych kwot po otwarciu sejfu na pewno trafi do kogoś z was.
2: Jaki z tego wniosek? Taki, żeby każdy, kto wszedł do gry, miał przy sobie telefon i koniecznie odebrał go już za chwilę. Wybór sejfu to klucz do ogromnych pieniędzy. Losujemy za 3 minuty i 42 sekundy. Każde hasło RMF wysłane w tym czasie pod 7474 to 1201 szans w losowaniu.
5: Telefon
2: w dłoń. Trzymamy kciuki.
5: 7474 RMF.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota kumulacja w RMF FM. Witam Was z otwartymi ramionami. Dzień dobry, rozgośćcie się, a przede wszystkim odbierajcie telefony.
2: Proszę bardzo, piątek. Taki miły dzień na to, żeby rozpocząć nowe życie z potężną kasą na koncie.
1: No jak? No
2: do kogo uśmiechnie się szczęście? Oto jest pytanie. Dzwonimy. Czekamy 6 sygnałów. Taki już mamy standard.
1: Więcej nie możemy, na więcej nie pozwala nam regulamin, więc prosimy Was, żeby już pierwszy wystartował.
2: Pierwszy za nami.
1: W ciągu tych 6 sygnałów zlokalizować telefon, wziąć go do ręki, no i przede wszystkim odebrać, a potem wybrać jeden z sejfów.
2: Ciekawe, czy ktoś wziął naszą prośbę wczorajszą
1: zadania
2: do siebie, żeby mieć telefon zawsze przy sobie.
1: Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, robi się nerwowo, bo 4 sygnały już za nami.
2: Z tą panią się nie umawialiśmy. Nie z sekretarką. Dlaczego?
1: Nagrywamy się, tak?
2: Dawaj, ty masz taki miły głos, to wiesz, jakoś
1: dzień
2: tak...
1: Dzień dobry, tutaj Ola Filipek i Olek Sikora, Radio RMF FM. Witamy bardzo serdecznie. Chcielibyśmy poinformować cię, drogi słuchaczu albo słuchaczko, niestety nawet nie wiemy, z kim mamy do czynienia, a szkoda, bo chcielibyśmy pogadać. Mamy dla ciebie 1000 złotych na pocieszenie! Woohoo! 1000 złotych na weekend, to jest chyba super sprawa, nie? Czy nie?
2: No chyba tak, chociaż chcieliśmy rozdać milion. Mieliśmy taką nadzieję, że w końcu w trakcie naszego dyżuru, naszego spotkania do kogoś powędruje ta piękna kwota. No dobrze, no to tak kończymy w takim razie tydzień w złotej kumulacji w RMF FM. A co w poniedziałek? O tym już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Już w poniedziałek rozpoczynamy finałowy tydzień września i to będzie tydzień, jakiego w historii loterii w RMF FM jeszcze nie było.
2: A dlaczego to będzie tak wyjątkowy finałowy tydzień września? Bo w przyszłym tygodniu czeka nas potrójny finał tego miesiąca. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się, potrójny finał. Co to oznacza?
1: To, że tego dnia czekać nas będą 3 finały i w każdym z nich ktoś z Was na pewno wygra. Suwa Jack JS6 albo milion złotych.
2: Grając teraz, gracie o te 3 finały, o których mówimy. I to właśnie poniedziałek.
1: Gracie o te 3 finały, ale także o to, co w poniedziałek, czyli jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do 4 losowań.
2: Wow.
1: No dobrze, no to na dobre rozpoczęcie weekendu mamy dla Was super okazję. Jaką? Proszę bardzo, Olku.
2: No dobrze, za każde RMF przysłane pod 7474 w ciągu najbliższych 10 minut, tak się umówmy, do tych 4 losowań wpadnie aż, uwaga, 1000 szans.
1: Możecie już teraz wejść do gry i po prostu rozpocząć weekend, zastanawiając się, co zrobicie z kasą, którą być może wygracie już po weekendzie. Gracie też oczywiście na www.rmf.fm albo tradycyjnie wysyłając RMF pod 7474.

0: Reklama.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
9: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
10: 17.30. Czas na fakty RMF FM. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
11: Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu 4 samochodów na trasie S17 na Lubelszczyźnie.
12: Do wypadku doszło między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód. Pas w kierunku Lublina jest zablokowany.
11: Utrudnienia też pojawiły się na czwórce między Katowicami a Krakowem.
12: Przed węzłem Mysłowice zderzyły się 3 auta. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko pasem awaryjnym.
11: W Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim technicy kryminalistyki prowadzą oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem.
12: Do eksplozji doszło na terenie suszarni zboża. Była ona widoczna z odległości kilku kilometrów.
11: 2 osoby ucierpiały. Przyczyny wybuchu na razie nie są znane.
12: W Wielkiej Brytanii narasta skandal wokół książki autorstwa brata tragicznie zmarłej księżnej Diany.
11: Publikacja ukaże się w przyszłym tygodniu, ale już teraz w odcinkach pojawia się na łamach jednego z dzienników.
12: O szczegółach z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
13: Największe kontrowersje wzbudziły wspomnienia dotyczące zachowania księcia Karola po śmierci Diany. Errol Spencer twierdzi, że był już wówczas mąż księżnej, a obecnie król, wyglądał tu, cytuję, na oszołomionego ze szczęścia, jakby wygrał na loterii. Brat Diany oskarża w książce rodzinę królewską o instytucjonalne okrucieństwo i hipokryzję. W reakcji na publikację Pałac Buckingham wydał oświadczenie, w którym czytamy, że jego wysokość, król Karol, ma świadomość, że ból po stracie może przysłonić rozum, wpłynąć na osąd i zniekształcać wspomnienia w sposób niezrozumiały dla innych.
11: Księżna Diana zmarła 29 lat temu.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej.
12: Ceny paliw szybują. O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. No jeśli sytuacja się nie zmieni, w wielu miejscach możemy być świadkami przebudowy pylonów na stacjach paliw, bo nie każdy pomieści czterocyfrowe stawki. Coraz bliżej do 10 zł za litr oleju napędowego. Co prawda jeszcze nie w najbliższych dniach, ale powoli staje się to realnym zagrożeniem.
16: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla między 9 a 9,20 na wielu stacjach będziemy już w przyszłym tygodniu musieli zapłacić.
15: Prognozuje analityk portalu epetrol.pl Jakub Bogucki. Drożeje też autogaz. 3,10, 3,20 to bardzo prawdopodobna stawka w najbliższych dniach za litr LPG. Nie pomagają drogie waluty. Euro kosztuje około 4 zł i 36 groszy. Dolar po 3,80, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. Tymczasem za oceanem koniec epoki. Warren Buffett, jeden z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów, odchodzi ze stanowiska prezesa Berkshire Hathaway. 96-letni Buffett nie znika zupełnie z dzieła swojego życia, obejmie honorowe stanowisko w zarządzie. Na czele Berkshire stał od ponad 60 lat. Według magazynu Forbes, Warren Buffett jest 9. najbogatszym człowiekiem globu.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wiecie, za co kochamy tę robotę? Za to, że jesteśmy z wami cały czas. Piszecie do nas na 3322. Ktoś kosi trawę, Bartek musi naprawić samochód, ktoś jedzie teraz na Litwę przez Suwałki, a przed momentem też dostaliśmy takiego SMS-a, że nasz słuchacz jedzie sprawdzić, czy na Śnieżce jest już śnieg.
1: A my na przykład możemy iść dzisiaj z wami na koncert Damiano Dawida.
0: Ty, a gdzie on gra? Bo... Ty, ja naprawdę nic nie słyszałem.
1: Serio?
0: O tym, to jest
1: no
0: w Polsce,
1: cię.
0: Tak?
1: Słuchajcie, w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcieli się w niego Marcin Maciejczak. A jak mu wyjdzie ta metamorfoza? Okay. Zobaczymy dziś o 19.55 w Polsacie.
2: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofar.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: O reklamie.
11: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Tajgo za nami w RMF FM. Tymczasem czytamy o pożarze na pokładzie samolotu, który leciał wczoraj z Amsterdamu do Curaçao. Wybuchł tam powerbank. Na szczęście, słuchajcie, nikomu nic się nie stało, to szybko udało się opanować. Co ciekawe, o ironio, to felerne urządzenie należało do byłego prezesa tej linii lotniczej.
1: No to teraz wszystko jasne, już wiemy, czemu on jest byłym prezesem, skoro narobił tyle smrodu.

0: Uwaga kierowcy, problemy na A4 na obwodnicy Krakowa. Omijajcie tę drogę. Możecie jechać na przykład 94 w kierunku Rzeszowa, puszczają tam tylko jednym pasem.
1: Sprawdzamy, co się wydarzyło, a szczegóły w Faktach RMF FM o 18:00.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
12: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
11: Czarne skrzynki.
12: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
11: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: miejsca.
1: Karol Nawrocki ma nadzieję na krótką rozmowę z Donaldem Trumpem.
0: Nie jest przesądzone, że wyrobiska posłużą za składowisko odpadów.
1: Usłyszał reporter RMF FM od prezesa kopalni soli Kłodawa.
0: Ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego na autostradowej obwodnicy Krakowa.
1: Do wypadku doszło między węzłami Kraków-Wieliczka a Kraków-Bieżanów.
2: Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby, w tym ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Okoliczności i dokładny przebieg tego zdarzenia będzie ustalała policja.
0: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
1: W kierunku Rzeszowa przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
0: Kolacja wydawana przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
1: To będzie jeden z punktów pięciodniowej wizyty polskiej głowy państwa Karola Nawrockiego w USA.
3: Mamy tutaj nadzieję na krótką pewnie rozmowę, ale o ważnych sprawach. Ta wizyta nie jest wizytą dwustronną w Waszyngtonie, nie jest wizytą w Stanach Zjednoczonych jako takich, tylko na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W naturalny sposób będzie pan prezydent także starał się rozmawiać ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.
0: Zwracał uwagę przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
1: W środę Karol Nawrocki ma wystąpić w trakcie debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
0: W przyszłym tygodniu za ocean wybiera się też wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Spotka się ze swoim odpowiednikiem, szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Nie jest wykluczone, że zarząd kopalni soli Kłodawa wycofa się z pomysłu składowania odpadów w nieużywanych wyrobiskach.
1: Wiele ma zależeć od opinii ekspertów z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
0: W faktach wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Rozmawiałeś z prezesem kopalni. Co ci ujawnił?
5: Zarząd zwrócił się do ekspertów z prośbą o niezależną opinię. Pomysł składowania odpadów pod ziemią to dywersyfikacja źródeł przychodu, powiedział mi Andrzej Sadowski, prezes kopalni Kłodawa. Wyniki mają być przekazane do publicznej opinii i poddane konsultacjom, usłyszałem.
6: Pewnie potrwa kilka miesięcy. Tu nie ma takiego obawy, że chcą jak to uciszyć temat, przetrwać i za chwilę z tym wrócą. Nie. Pójdzie to po konsultacje, że konsultacje, być może nawet referendum. Nie wiem. To już jest kwestia dalszych tam działań, dyskusji. Jeżeli będzie na nie, to na pewno zarząd tego tematu dalej nie podejmie. Nie ukrywam, że my cały czas szukamy tych innych źródeł dywersyfikacji przychodów czy obniżki kosztów.
5: Jeśli jednak kopalnia miałaby przekształcić swoje wyrobiska w składowisko odpadów, to pierwsze ciężarówki śmieci wjechałyby do Kłodawy najwcześniej po 2030 roku.
0: Katastrofa małego samolotu w lesie, ranni i pasażerowie zaginieni w terenie.
1: Spokojnie, to tylko scenariusz międzynarodowych ćwiczeń Carex-26. W Beskidzie Niskim służby reagują na katastrofę małej Cessny.
0: Samolot awaryjnie ląduje w lesie i spada na teren obozu młodzieżowego.
1: Akcja zaczyna się od zgłoszenia świadka.
7: Do góry jakieś około kilometr, po lewej stronie wydobywa się dym, jest pełno rannych.
8: Wybraliśmy w sumie ekstremalnie trudny rejon do ćwiczenia. Czas dotarcia myślę, że będzie się wahał w około 1,5 do godziny 40 służb. Nigdy nie docieramy bezpośrednio po zdarzeniu. Jest to bardzo rzadkie.
9: Ale podaj drogę, w którym to jest kierunku.
0: Mówił jeden z autorów ćwiczeń, Dariusz Zabłocki.
1: Robert Lewandowski na pewno nie zagra we wszystkich spotkaniach Ligi Narodów.
0: Przyznaje selekcjoner polskiej reprezentacji Jan Urban, który rano ogłosił kadrę na mecze Ligi Narodów.
1: Na spotkaniu w siedzibie PZPN-u był nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
0: Witamy, Czarku. Co jeszcze selekcjoner mówił o sytuacji kapitana?
10: Dzień dobry. Przyznał, że Lewy będzie oszczędzany i albo nie zagra w każdym z najbliższych meczów, albo zagra w każdym, ale nie w pełnym wymiarze czasowym. Jan Urban zapowiedział, że po każdym spotkaniu zapyta kapitana o dyspozycję, samopoczucie i wspólnie będą decydować, czy ten zagra w kolejnym meczu, czy też nie. Selekcjoner nie oczekuje też od kapitana twardej deklaracji w stylu będę grał do najbliższego Euro.
11: Jeśli on, nie wiem, po trzecim meczu, czy po drugim meczu powie mi, trenerze, kończę karierę, jednak nie. Wydaje mi się, że on ma do tego prawo, bo zasłużył sobie na to.
10: Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie, a pierwszy mecz w Lidze Narodów zagramy w piątek na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
0: Sprawdźcie powołania na 4 mecze Ligi Narodów na rmf24.pl.
1: A jeśli tę wieść podacie dalej, powołajcie się na naszą stronę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: To teraz wasze ulubione kawałki w kolejności wybranej oczywiście przez was na www.rmf.fm. Najnowsze notowanie poplisty. Piątkowy wieczór. Mateusz Opyrchał. Cześć, witajcie. Potem hit Blender. No i po 19 gość z tatuażami i z brodą zapowiada nowy album. Ja już się nie mogę doczekać tego numeru, który mamy dla was.

Tak otwiera kolejny rozdział. Cały czas eksperymentuje, a to oczywiście Margaret na 10, prima ballerina. A Take It Slow, czyli Wrzuć na luz, w wolnym tłumaczeniu, to jest propozycja od Robina Schulza i jednocześnie propozycja na weekend. Wreszcie możecie odpocząć.

jest to pytanie. Odpaliliśmy TikToka, czy włączyliśmy RMF? No właśnie. Ring my bell. Dzisiaj notowanie do poplisty. Tymczasem w kolejce do odsłuchu nowy album Miley Cyrus dzisiaj pokazała światu Buzz Persuades. Serce. To oznacza dla mnie tytuł. Dziękuję, że jesteście tutaj podczas spełniania moich najśmielszych marzeń. Mam nadzieję, że pokochacie ten album. Pisze sama Miley. No to co? Kolejne marzenie dziewczyny z Tennessee spełnione. Let's go. Miley Cyrus.

0: to miejsce ósme ITP i TT. Sześć stadionów za nią, a dziś piątkowy wieczór pewnie odpoczywa, no chyba, że gdzieś imprezuje, a Sanach zawsze z dobrą radą na wieczór.
1: Pamiętajcie o jedzeniu. Najgorzej, jak wam będzie burczeć w brzuchu, to nie można się skupić.
0: No bardzo proszę, skupcie się, bo za chwilę jeszcze więcej propozycji do poplisty w RMF FM. Bądźcie bliska.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
0: Ja gram tylko hot numery.
3: Jędrych.
4: Ja lecę z evergreenami.
3: Rybak.
5: Ja zagram to, co lubicie.
3: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj dziś po 19.
6: Reklama.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
8: Poplista numer 7.
3: Numer 7.

0: wydał dzisiaj piękną płytę z pocztówkami z dzieciństwa i wieloma ważnymi dla niego chwilami. Artur Rojek dzisiaj na 6 w notowaniu poplisty, a w propozycjach dziewczyna, która powoli odnajduje siebie. Zaczęła śpiewać po polsku, od jakiegoś czasu w Polsce mieszka. No i szykuję dla was nową epkę.
1: Nawet nie wiedziałam, jak bardzo potrzebuję pisać o tym wszystkim. To było takie przepracowanie różnych emocji. Widać ten proces, wracam do siebie po prostu. Widać, kiedy bardzo mnie bolało.
0: Takiej jeszcze jej nie znacie, ale bardzo polubicie.
1: Hej, tu Kyra, możecie głosować na mój numer, na moje nieszczęście, na popiście RMF FM. Pozdrawiam!
0: www.rmf.fm. Tam głosujemy.

0: tego, to znaleźliśmy się na Ibizie, gdzieś w tłumie, niedaleko DJ-ki. Taki powiew wakacji jeszcze, no zresztą właśnie na Ibizie drogi Szwedów i wokalistki Lika Lee się przecięły. Swedish House Mafia na 5, awans 8. Taki klimat klubowy jeszcze do nas wróci i to niebawem, bądźcie blisko najnowszej poplisty.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
16: Poplista w RMF FM. Notowanie.

jest absolutnie hipnotyzujący numer. Otwiera dzisiaj pierwszą trójkę DJ Goya, Michiko w RMF FM. Kwadrans do 19. Najnowsze notowanie popisty. Od razu zaglądamy do propozycji. Tam możecie głosować na www.rmf.fm. Tak sobie pomyślałem, że dla tych, którzy są teraz w trasie, mam coś do pobujania, żeby przyjemniej się jechało. Koniecznie dajcie głośniej. To pan Felix, prosto z Belgii, czyli Lost Frequencies, Paraiso. Bardzo kulturalny numer.

9 minut będzie 7, a to pan Eitan z kolegami, czyli Temper City z refrenem viralowym i to bardzo, bo przecież kojarzymy to z przewijania TikToka. W drodze po długo grający album, którego nie możemy się chyba już doczekać. Dzisiaj miejsce drugie, a na pierwszym gość, który w Polsce osiągnął już praktycznie wszystko. No jeszcze niedawno w RMF FM kazał nam wstawać po drugiej i słuchać jego nowych numerów. Dawid Podsiadło dzisiaj na szczycie notowania poplisty. Na błysk w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
2: Ja gram tylko hot numery.
1: Jędrych.
3: Ja lecę z evergreenami.
1: Rybak.
4: Ja zagram to, co lubicie.
1: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj dziś po 19:00.
5: Reklama.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Od roku stary codziennie jem owsiankę, ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
13: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
12: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
13: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Po reklamie.
15: Na zegarach już prawie 19:00. Jesteśmy w studiu Faktów RMF FM przy mikrofonach Marlena Chudzie i Bogdan Zalewski.
16: Dobry wieczór.
17: Jest europejski wniosek o areszt dla posła Wojciecha Króla.
16: Chodzi o zarzuty korupcyjne.
17: W kurską elektrownię atomową w Rosji uderzył dron.
16: Zakład nie przerwał pracy.
17: Śledzimy też fakty z boisk.
16: W ekstraklasie starcie Widzewa z Wieczystą.
17: Urlop we wrześniu to całkiem dobry pomysł.
18: Teraz właśnie ta pogoda dopisuje.
16: Więc kto może, niech korzysta. Jest wniosek Prokuratury Europejskiej o areszt dla Wojciecha Króla. Poseł, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym.
17: Wczoraj zgodę na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził Sejm.
16: Z nowymi informacjami w faktach reporter RMF FM Michał Radkowski.
19: Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór. Czy wiadomo, kiedy sąd podejmie decyzję o areszcie posła?
19: Najpóźniej jutro, natomiast półtorej godziny temu zakończyło

0: uczestniczyło kilka osób.
1: Dron uderzył w wieżę chłodniczą bloku reaktora Kurskiej Elektrowni Atomowej w Rosji, informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.
2: Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Jak zapewniano, nie spowodowało to pożaru ani przerwy w jej pracy.
1: Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi wezwał Rosję i Ukrainę do maksymalnej powściągliwości wojskowej, aby ograniczyć ryzyko wypadku nuklearnego.
2: Węgierski sąd o 3 miesiące przedłużył areszt dla polskiego kierowcy autokaru, który w połowie sierpnia rozbił się na autostradzie.
1: Mężczyzna odmówił węgierskim prokuratorom złożenia wyjaśnień.
2: W sierpniowym wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób.
3: Piłkarska Ekstraklasa w Faktach RMF FM.
1: Z opóźnieniem rozpoczął się pierwszy mecz 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
2: Trwa pierwsza połowa spotkania. Widzew kontra Wieczysta. Łodzianie prowadzą 1-0.
1: Włączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witam,
4: dobry,
1: Cezary.
4: Dobry.
1: Kto trafił do siatki?
4: A nikt z Widzewa, jak się okazuje. Antonio Milicz, obrońca Wieczystej, pechowcem. To jest gol samobójczy. Widzew prowadzi 1-0 i prowadzi zasłużenie, bo od początku ma przewagę. Teraz 32 minuta w Łodzi.
2: A jaki był powód opóźnienia?
4: Dość nietypowe. Awaria sieci wodociągowej wokół stadionu Widzewa. Doszło do niej kilka godzin przed meczem, ale dopiero o 17.30 Widzew poinformował, że pierwszy gwizdek zabrzmi z opóźnieniem. Mecz się zaczął o 18.30. Jeśli chodzi o czysto sportowy aspekt, oba kluby na razie zawodzą. Odpadły z Pucharu Polski. W Ekstraklasie Widzew jest dopiero 11. Wieczysta 17, czyli w strefie spadkowej. Ale pamiętajmy, że możni właściciele Robert Dobrzycki i Wojciech Kwiecień od dłuższego czasu pompują w swoje kluby horrendalne ilości gotówki, więc prędzej czy później wydaje się, że drużynę odpalą. Przypomnę, na razie w Łodzi zdecydowanie lepiej radzi sobie Widzew. Prowadzi z Wieczystą 1-0.
2: A na koniec faktów chwila oddechu.
1: No, dobry mamy sezon na wypoczynek. Dużo miejsca, spokojniej, wolniej.
2: Tak, urlop we wrześniu oceniają wypoczywający na Mierzei Wiślanej.
1: Nasz reporter Stanisław Pawłowski spotkał spacerowiczów w Krynicy Morskiej.
5: Jest już praktycznie po sezonie i jest spokojnie.
6: Teraz właśnie ta pogoda dopisuje.
7: Jeszcze te promyki słońca można łapać.
8: Nie ma tak dużo ludzi, jest taki spokój, cisza.
9: A pogodowo?
8: Pogodowo ja zawsze trafiam, ale mówią, trzeba na to zasłużyć, żeby trafić na dobrą pogodę, ale ja co roku trafiam.
2: Takiego pogodowego szczęścia życzymy wszystkim wrześniowym urlopowiczom.
1: A jeśli wiatrów, jak dziś w Krynicy Morskiej, co słyszeliśmy, to tylko pomyślnych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Hit Blender w RMF FM. Dołącz w RMF FM.
11: No to odpalamy. Najlepiej zmiksowany wieczór, czyli Hit Blender. Jak słyszycie, zaczynamy od nowości. Za chwilę gorąca premiera Teddy'ego Swimsa. To jest gość z tatuażami, z piękną brodą. Znacie go doskonale. Sprawdzimy też, jak brzmią nowości na domówce. No i wpadną Kuba i Kuba z nowym kawałkiem. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby dać głośniej RMF FM. Mateusz Opierchał. Cześć ponownie.

0: Blender w RMF FM. Znacie tego gościa? Na pewno. On już ćwiczy w domu. Przed premierą w RMF FM ten potężny, soulowy, chropowaty wokal zachwycił cały świat. Należy oczywiście do Teddy'ego Swimsa.
1: Hey everybody, it's your friend Ted.
0: No i ten pocieszny brodacz ze Stanów zapowiedział już na styczeń nowy album. Będzie nosił tytuł Ugly. Na szczęście tylko tytuł będzie brzydki.
2: Premiera w RMF FM. W RMF FM.
0: Bo tak się zapowiada pierwszy singiel. Przepiękny. Perfect Man premierowo w RMF FM. Teddy Swims.

0: I krzyjemy klasyki z nowościami w Hitblender w RMF FM. Widzę, że na horyzoncie na przykład DJ Bobo jeszcze przed nami. A właśnie, Hitblender z wami na łączach. 12,2 miliony, halo, halo.
1: Dzień dobry, chciałem zamówić piosenkę dla moich przyjaciół. Pozdrowieniami od kanapy.
0: Pozdrowienia z kanapy na piątek, jak słyszę, na spokojnie. To za chwilę jeszcze więcej kawałków na domówkę. I nie tylko, bądźcie bliska.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
17: Po reklamie.
18: RMF FM, najlepsza muzyka.

jak sobie przypomnę, czasy studenckie, to połowa września to było często, no właśnie, przenoszenie kartonów, więc wspieramy was w noszeniu tych kartonów, drodzy studenci. Razem z wami w ogóle pani Siena, która wprowadziła się ostatnio do swojego pierwszego mieszkania i pyta, jak to brzmi.

świeża dostawa nowości w RMF FM w programie Hit Blender. Właśnie pani Sienna Spiro. Great Expectation. Zakochacie się w tym nowym.

0: DJ Bobo.
1: Obowiązkowy numer na każdej imprezie. 24 minuty, będzie 20 i chcemy, żebyście byli na bieżąco z nowościami, dlatego muszę wam kogoś przedstawić.
2: Cześć, z tej strony Kuba i Kuba. Hej. Chcielibyśmy wam wszystkim bardzo, bardzo mocno zaprezentować nasz najnowszy singiel Chłopaki. Mm-hmm. No i Maty, jakbyś mógł dać głośniej.
3: Troszkę tak, tam tak, głośniej, żeby jeszcze było słychać tak, tak trochę lepiej.
2: Ciutkę może. Tam. Dobra. I jakbyś mógł tam jakiś efekt dać to.
1: No to proszę.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
12: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
13: A nosek?
12: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
13: Całą noc?
12: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
13: Dobranoc, nosku.
12: Dobranoc, skarbie.
5: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
15: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
16: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: RMF FM. Najlepsza muzyka na dobry wieczór.

0: To już prawie 20, jeszcze 3 minuty i będą fakty. Najnowsze fakty będą skierowane m.in. dla kierowców, bo S7 w stronę Gdyni zablokowana. Jedźcie ostrożnie, za chwilę więcej.
1: Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. Znów w akcji J-Labs Mistrzostwa Polski Branży IT w kolarstwie gravelowym by Tomasz Marczyński. 19 września, Niepołomice. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
4: Drodzy klienci Lewiatana. Czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
9: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
10: Brzydka, za to niesympatyczna.
8: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18.00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Po reklamie.
0: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
1: Witamy i zapraszamy.
0: Dobry wieczór. Na zegarach 20. Posłuchajmy.
15: Do aresztu trafi sprawca nieudanego na szczęście zamachu bombowego w Sosnowcu.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty.
15: Prezydencko-rządowy pojedynek na projekty paliwowych ustaw.
1: Oba ośrodki władzy mają własne pomysły na obniżkę horrendalnych cen.
15: Folwark zwierzęcy w kinowej odsłonie.
1: Na film zaprasza jeden z bohaterów.
15: A w faktach sportowych?
1: Pojedynek Widzewa z Wieczystą.
15: Tymczasowo aresztowano mężczyznę, który w Sosnowcu położył ładunek wybuchowy na samochodzie swojej znajomej.
1: Grozi mu do 10 lat więzienia. Auto zostało uszkodzone, ale nikt nie został ranny.
15: Łączymy się ze śląskim reporterem RMF.

0: zderzyły się dwa auta osobowe.
1: Uważajcie, kierowcy, zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdyni. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw.
0: To odpowiedź na kolejny rządowy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
1: Tak wczoraj o ustawie paliwo kosztuje normalnie mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
0: Dziś, przypomnijmy, Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
1: Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej.
0: To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tego podatku na koncerny paliwowe.
1: Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Uwaga, skażona woda pod Krakowem.
1: Bakterie z grupy coli znaleziono w próbce z jednego ze zbiorników w gminie Wielka Wieś.
0: Woda w kranach w Modlniczce i Modlnicy nadaje się tylko do spłukiwania toalet. W 5 lokalizacjach na terenie tych miejscowości podstawiono beczkowozy.
3: Kinowa premiera w Faktach RMF FM.
1: Folwark zwierzęcy, słynna książka George'a Orwella, zainspirowała twórców nowego animowanego filmu.
0: Tak dobrze od dziesięcioleci znana historia buntu zwierząt zyskała nową, nowatorską formę i odmienne, uwspółcześnione przesłanie.
1: Anglojęzyczny film w reżyserii Andy'ego Serkisa ma znakomity polski dubbing.
0: W jednej z ról, Kwiczoła, usłyszymy Artura Pątka.
4: Kwiczoł nie jest jakąś postacią, która w jakiś spektakularny sposób ma zmieniony głos. Po prostu jest miłym, sympatycznym prosiakiem, który bardzo serdecznie zaprasza na folwark zwierzęcy, gdzie odnajdziecie Państwo coś zarówno dla siebie, jak dla widzów młodszych. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF w całej Polsce, no i za sprawą prawdopodobnie właśnie technologii, przypuszczam, że na całym świecie.
0: Cała rozmowa z aktorem oraz zwiastun filmu jest na rmf24.pl.
1: Folwark zwierzęcy można od dziś obejrzeć w polskich kinach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe.
0: A na starcie, zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Dobry wieczór. Starcie Krezusów. Druga połowa, widzę, wprowadzi z wieczystą 2-1. Najpierw samobójczego gola strzelił Antonio Milicz. Potem wyrównał po kontrataku Lukas Piazon. Ale po zmianie stron widzę, przycisnął i do siatki trafił Mario Garcia. Teraz mamy 75. minutę w Łodzi. Mecz, przypomnę, zaczął się z półgodzinnym opóźnieniem z powodu awarii sieci wodociągowej wokół stadionu Widzewa. O 20.30 starcie Beniaminków. Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, pamiętacie Państwo, 7 marca w pierwszej lidze spotkać im się nie udało, bo Wisła zbojkotowała mecz.
7: Ja generalnie nie lubię wracać pamięcią do czegoś, co było pół roku temu, bo wiem, że w piłce to jest bardzo dużo. Mocno się zmienił rywal, jest wielu nowych zawodników.
6: Trener Wisły, Mariusz Jop, z Białej Gwiazdy ani Śląska nikt nie dostał powołania na zgrupowanie naszej kadry. Rusza w poniedziałek. W sumie z Ekstraklas jest 6. Wiśniewski i Świderski z Widzewa, Kochalski z Wieczystej, wszyscy dzisiaj grają. Mońka z Lecha, Wojtuszek z Jagiellonii i Kasper Urbański z Górnika. Pełną listę powołanych do reprezentacji Polski mamy na rmf24.pl. A już teraz o pierwszych powołaniach Zinedina Zidana do kadry Francji. Opowie nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
8: W nowej reprezentacji zabraknie wprawdzie napastnika Marcusa Thurama i dotychczasowego wicekapitana drużyny Aureliana Chouamaniego. Nie powróci też N'Golo Kanté, ale filary kadry pozostaną te same. Kylian Mbappé pozostanie kapitanem. Większość napastników, obrońców i bramkarzy, którzy sprawdzili się między innymi w czasie mundialu, nadal będzie nosić barwy narodowe Francji.
6: Zizu powołał 23 piłkarzy, a w reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp aż 44. Zawodników podzielił na dwie grupy i będzie testował.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Noc chłodna, bo zaledwie 9 stopni na południu kraju, na Kielecczyźnie, ale też w centrum gęste mgły. Uważajcie, kierowcy, bo może być ciężko, jeśli chodzi o widoczność. Do 12 stopni na zachodzie, ale nie będzie mowy o deszczu, chyba że przelotnie popada lekko w okolicach Subalszczyzny. Tak, tylko to widzę na mapach, natomiast najbliższy weekend słoneczny, sobota i niedziela ze słońcem. Niedziela odrobinę więcej chmury.

0: Blender w RMF FM. RMF FM. Miksuje Mateusz Opyrchał.
1: No i to jest czas właśnie na Hit Blender, jak słyszycie. 6 minut po 20. Nowości przeplatane z klasykami, czyli to, co uwielbiacie. Zaczynamy tę godzinę od Shakiry. Można dać głośniej. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a

0: Piątkowy wieczór w RMF FM razem z Hitbenderem w odpowiednim tempie. Belinda, Heaven is a Place on Earth. To klasyki oczywiście zmiksowane z nowościami, no bo Śląsk potrafi wychować zdolnych artystów. Jednym z nich z jeszcze wciąż bardzo młodej sceny jest Bartek Metzner. Ten gość podobno nie rozstaje się z gitarą.
1: Siemano, jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak brzmiałby Kim jestem w wersji akustycznej, to już dążę z odpowiedzią.
0: Bardzo proszę, czekamy.
1: Kieszeni bez grosza na szczęście, czuję, że mało mnie we mnie. Z chodnika patrzyłem na niebo, pytając się Boga, gdzie jestem.
0: Dobra, to teraz sprawdźmy, jak brzmi w Hitblenderze. Tak samo dobrze. Kim jestem? Im Metzner. Świeża dostawa nowości w RMF FM.
1: Bez grosza na szczęście.

0: o miłości, ona bardzo potrafi śpiewać. Dua Lipa, Love Again w RMF FM, 22 minuty po 20. Za chwilę jeszcze nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, później ci opowiem. Zachęcam, żebyście pozostali przy RMF FM. Wrócimy też do koncertu Michaela Jacksona w Warszawie, bo mija 30 lat.
1: Reklama.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
12: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
13: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
14: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
15: W tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit. Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
1: Po reklamie.
12: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: zapowiedział już nowy rozdział w karierze Dawid Kwiatkowski. Tu z Margaret i nowość. Później ci opowiem w RMF FM. Tymczasem w niedzielę 20 września minie równo 30 lat od tego koncertu. Warszawa, bemowo na scenie Król Popu, a w tłumie 120 tysięcy widzów.
1: Ja patrzę przez lornetkę, widać go znakomicie. Piękne, białe światło w środku tej konstrukcji, a na zewnątrz błękitne niebo. Jakby inscenizowało.
2: Panie i panowie, Michael Jackson w Warszawie. Zaczynamy!
0: A w Hitblender wracamy do tego wieczoru, który zapisał się w historii muzycznych wydarzeń w Polsce, chociaż akurat tego numeru zabrakło. To gramy go teraz w RMF FM. Michael Jackson i Bad.

0: Jakie piękne, Hermanie, tu panowie wchodzą. No takich zaproszeń się nie odmawia. Goście z Take That zadzwonili do Michaela Patricka Kellego. Musisz być na naszym albumie. No i będzie oczywiście jeszcze w tym roku 10. album Take That Dreamers zatytułowany. Czekamy na ten krążek. Tymczasem nowy album wydał Mrozu i za chwilę zaśpiewa jedną z piosenek. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny!
7: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
14: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż, i arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
15: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
17: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
22: Po reklamie.

Dobrze wam znany Łukasz z Wrocławia, czyli Mrozu, spełnia marzenia i ma wszystko, czego chciał. Tak nazwał swój najnowszy album, który dzisiaj w waszych głośnikach. Świeża dostawa soulu, funku i rock'n'rolla. Tak jak lubi. Mrozu.

0: Uwaga kierowcy, za chwilę fakty. 2,5 minuty dzielą nas do 21:00 i spore utrudnienie w Łódzkiem i w Pomorskiem. Bądźcie blisko i słuchajcie RMF FM.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wiesz, co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
4: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
3: A co?
4: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
5: Sceny zbrodni. W niedzielę po 20:00 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7:00, jest 10:00, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach 21:00 w studiu faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Witamy.
12: Dobry wieczór, zapraszam.
0: Posłuchajmy.
12: Kierowcy w Łódzkiem i Pomorskiem, dla was na początek ważna informacja o utrudnieniach. Potem Macron o możliwych rosyjskich atakach. Jego zdaniem ostrzeżenia Tuska są uzasadnione. Powiemy też o największym termalnym fenomenie Europy, a w faktach sportowych powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski. Kierowca motocykla ranny w wypadku na A1 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło między węzłami Tuszyn Łódź Południe. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Zmotoryzowani, noga z gazu także na S6 w Pomorskiem, w miejscowości Bojanowo między węzłami Chwaszczyno i Koleczkowo. Zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany pas w kierunku Słupska. Ostrzeżenia Donalda Tuska o coraz większym zagrożeniu krajów Unii Europejskiej i NATO ze strony Rosji są solidne i dobrze udokumentowane. Tak oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. Wczoraj, przypomnę, premier alarmował, że możliwe są tu, cytat,

0: W wyborach prezydenckich we Francji obecny lokator Pałacu Elizejskiego ostrzegł, że Władimir Putin będzie w różny sposób próbował ingerować w przebieg tych wyborów, faworyzując ugrupowania bardziej pobłażliwe wobec jego działań.
1: Treningi reagowania na alarmy i komunikacje o zagrożeniach z powietrza odbędą się jutro na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak reagować na alerty RCB i gdzie szukać schronienia. Będzie można także przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Treningi odbędą się w godzinach od 11 do 14. Listę miejsc, w których będą organizowane, można znaleźć na stronach lubelskiej oraz podkarpackiej PSP. To kontynuacja ogólnopolskich ćwiczeń sierpnia, w których uczestniczyło ponad 154 tysiące osób. W faktach teraz śląskie. Dwaj podejrzani o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach aresztowani na 3 miesiące. Mężczyźni przyznali się do winy. Śledczy podkreślają, że nie był to akt dywersji, a chodziło o rabunek. Do zdarzenia doszło w środę. Mężczyźni uszkodzili 4 kable, które zasilały urządzenia sterujące ruchem. To doprowadziło do całodniowych utrudnień w ruchu pociągów w całym regionie. Kwiaciarki znikną z placu Szarych Szeregów w Szczecinie. Rozpoczyna się tam remont elewacji kamienicy PCK. Ma potrwać kilka miesięcy. Większość z nich przeniesie się do pobliskich stacjonarnych punktów. Przyznają jednak, że to może być dla nich trudniejszy czas.
2: Byliśmy mniej lub więcej na to przygotowani. No i co, no trzeba to przeczekać po prostu. 3 do 4 miesięcy, miejmy nadzieję, że nie dłużej.
3: Jak długo to stoisko tam już jest na placu?
2: Bardzo długo, bo nasze stoisko otwierała moja babcia 50 lat temu. Tam był wcześniej betonowy stół z parasolami. To jest jeden z najstarszych zawodów czynnie działających w Szczecinie.
1: Usłyszała od kwiaciarki pani Kasi nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Te fakty robią wrażenie.
1: Ma 38 metrów głębokości, a jego woda całkowicie wymienia się w zaledwie 3 doby. Węgierskie jezioro Hevis to największy termalny fenomen Europy. Unikalny skład mineralny oraz idealna temperatura wody umożliwiają lecznicze kąpiele przez cały rok. Miejsce to słynie z rzymskich legend i terapeutycznego mikroklimatu. A więcej o jego zaletach przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Zaczynamy fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
6: I na początek Kraków, gdzie w Ekstraklasie Wisła podejmuje Śląska Wrocław po około pół godzinie gry. Biała Gwiazda prowadzi 1-0. 4. gola w sezonie strzelił Angel Rodado po centrze Kacpra Dudy. Wcześniej Widzew wypuścił w końcówce zwycięstwo z Wieczystą i skończyło się remisem 2-2. Jan Urban powołał 26 piłkarzy na najbliższe 4 spotkania Ligi Narodów. Z młodzieżówki Jerzego Brzęczka szanse dostali Kacper Potulski, Wojciech Mońka, Kasper Urbański i Wiktor Nowak. Ten ostatni pomocnik Slavii Praga z 5 golami jest współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Czeskiej i nie dziwne, że bardzo ciepło wypowiada się o nim selekcjonerem.
7: Do wykorzystania na różnych pozycjach uniwersalny, jeśli zawodnik potrafi grać na 2 pozycjach, to jest to bardzo dobre dla trenera, ale również dla zawodnika to są większe opcje.
6: Uniwersalny środkowy pomocnik Wiktor Nowak. Zgrupowanie piłkarskiej kadry w Warszawie zaczyna się w poniedziałek. W piątek pierwszy z 4 meczów na Stadionie Narodowym zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Terminarz i pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl. Z gry w lidze w portugalskiej kadrze. Mimo 41 lat na karku nie rezygnuje Cristiano Ronaldo. Znalazł się w kadrze Jorge Jesusa na Ligę Narodów. Nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy już jutro zagrają o awans do ćwierćfinału. Rywalem Łotwa.
8: Wczoraj było bez siatkówki, dzisiaj siatkówka. Fajny trening, fajnie, że można było troszkę potrenować, bo jednak dużo tego czasu wolnego tu mamy, więc można wypaść z rytmu i jesteśmy gotowi na jutro.
6: Mówił środkowy Szymon Jakubiszak. Początek spotkania 1/8 finału z Łotwą o 15:00, potem zagrają Niemcy i Bułgaria. I ze zwycięzcą tego meczu biało-czerwoni mogą się potem zmierzyć w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: No otwórz te piękne mapy pogodowe. Co tam na weekend w pogodzie?
6: Sytuacja pogodowa bardzo pozytywna, jeśli chodzi o sobotę. Słonecznie w całym kraju, praktycznie nie widzę miejsca z deszczem, co cieszy.
9: Pozytywna.
6: Natomiast niedziela, no z lekkimi opadami, takimi przelotnymi.
9: A rozmawiałeś z panem biometem?
6: Nie, jeszcze nie dzwoniłem do biometu, ale za to pan termometr mówił mi,

0: że do 24 stopni w niedzielę na południu.
1: No to klasa.
2: Hit Blender. Hit Blender w RMF FM. Dołącz w RMF FM.
1: Dołączcie do nas, Maciek Rybak, dobry wieczór. Ja się wpycham, rozpycham, jak to tam młoda krew.
0: Mateusz opierchał bardzo serdecznie jeszcze na podwórku Maćka Rybaka, ale razem do 10 będziemy
1: miksujemy
0: się
1: nie tylko hity, ale również ludzi. Dzwońcie, 12,2 miliony.

0: tylko kochaj mnie, to Zalia zaśpiewała w RMF FM, a to jest program Hit Blender. Mateusz, ty kiedyś z Zalią rozmawiałeś?
1: Tak, pięknie zaśpiewała. Tak, zdarzyło się oczywiście.
0: A wiesz, że ja też?
1: No wiem.
0: Dobra, to z kim jeszcze wywiady robiłeś?
1: Z Damianem Dawidem na przykład.
0: A, no to ja z nim nie rozmawiałem. To ten Włoch.
1: Tak, ten z Måneskin, właśnie z Supermodel. To będzie kawałek, który dla was mamy w Hit Blenderze już niebawem w RMF FM. Z dedykacją dla wszystkich, którzy teraz może szykują się przed piątkowym wyjściem z domu.
0: O 21.16 dopiero szykują się, już jadą. Nakręcamy dobrą atmosferę w RMF-ie.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowie. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Po reklamie.
1: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Everlasting.
1: RMF FM, dla tych, którzy szukają takich klubowych wrażeń, to nowy Armin Van Buuren z Kanadyjką, z Saszą.
2: Jak ona pędzi, ta piosenka. Normalnie wyobrażam sobie ludzi na bieżni teraz. W końcu trening przed weekendem. Też ważna rzecz. To może coś na wzmocnienie?

0: każdej części ciała czuć ten kawałek Body Talk. To Ale Farben, czyli pan Franz Zimmer, proszę ja was.
1: Od stóp aż do głowy. Tak się buja z RMF-em w piątkowy wieczór. Ale właśnie, jakie są powody jeszcze, żeby dobrze zacząć weekend? Jakie kawałki można zagrać w RMF-ie?
0: No na przykład The Weekend. Pan Weekend się nie spóźnił, jest na czas, będzie po reklamach. Ale będą też one.
1: Kto one?
0: No, spajsetki tak zwane.
1: Miałeś na plakacie w pokoju?
0: Czy miałem na plakacie w pokoju?
1: No.
0: Dalej mam.
2: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
4: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
14: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
15: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Po reklamie.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: pani Sylwio, nowy bikini. Ten wieczór może być trochę chłodno, nie ryzykowalibyśmy, w sumie nigdy, ale taki kawałek jak mango to będzie piękne wspomnienie lata.
1: Coś na rozgrzanie wam dam oczywiście jeszcze w Hitblenderze. Ja mówię dobrej nocy, Mateusza Pyrchał było przemiło z wami, a teraz
2: tak, gość, najlepiej, który w ogóle nagrywał w sypialni pierwsze kawałki.
0: Skąd ty wiesz takie rzeczy? Byłeś poduszką?

0: Billie Eilish w RMF FM. Zdecydowanie spokojniejsza odsłona programu Hity Blender. Po 22 jeszcze się rozkręcimy, ale wcześniej fakty, a w nich ostrzeżenie dla kierowców na A1 w Kujawsko-Pomorskiem.
1: Reklama.
2: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8.00. Brawo rodzice w RMF FM!
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: To już prawie godzina 22. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
10: Zapraszam. Na początek Małopolska i tragiczne zdarzenie w powiecie myślenickim. Nie żyje jedna osoba, druga trafiła do szpitala. Za dużo alertów RCB na wschodzie Polski. Szef resortu obrony komentuje.
11: Trudno często nie stosować tego alertu.
10: W faktach także Eurowizja w centrum uwagi brytyjskiej Izby Gmin. Tragedia w Sieprawiu w powiecie myślenickim w Małopolsce. Wieczorem w jednym z domów padły strzały. Jak poinformował RMF FM podkomisarz Dawid Wietrzyk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, jedna osoba nie żyje, druga została ranna.
12: Policjanci z Myślenic otrzymali zgłoszenie od 45-letniej mieszkanki Sieprawia, że pod jej dom przybył jej były partner, 47-latek, który wszczyna awanturę, grozi jej. Według ustaleń, które zostały poczynione na miejscu, mężczyzna ten w trakcie tej awantury miał oddać do kobiety przynajmniej jeden strzał z broni prawdopodobnie czarnoprochowej. Następnie w rejonie posesji postrzelił się.
10: Życie mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. 45-letnia kobieta natomiast trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Kierowcy, uważajcie na A1 w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Rulewo. To odcinek Warlubie, Nowe Marzy. Pali się samochód osobowy. Autostrada w stronę Łodzi jest zablokowana. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w ostatnim czasie otrzymują coraz więcej alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związanych z rosyjskim atakiem na zachodnią część Ukrainy. Eksperci ostrzegają, że ich nadmiar może z czasem prowadzić do zobojętnienia i osłabienia reakcji na rzeczywiste zagrożenie. Czy rzeczywiście alertów w związku z atakami Rosji na Ukrainę jest zbyt dużo? Dziennikarze pytali o to dziś w Sejmie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
11: Jeżeli się pojawia zagrożenie na Ukrainie, ono może być 100-200 kilometrów, tylko że szybkość przemieszczania się dronów odrzutowych czy rakiet

0: Rudecki. Zapraszamy po 8:30.
1: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Eurowizja w Izbie Gmin. Brytyjski parlament postanowił przyjrzeć się muzycznemu widowisku z niezwykłą powagą. Sprawą zajmie się Komisja do Spraw Cyfryzacji, Kultury i Sportu. A powód jest jeden. Jaki?
2: To pasmo absolutnych klęsk Wielkiej Brytanii. W trzech ostatnich edycjach konkursu jej reprezentanci szorowali po dnie tabeli finałowej. Dla kraju z tak bogatą historią muzyczną to kompromitacja. Komisja parlamentarna będzie zatem starała się ustalić, jak to możliwe. Obecnie o kandydaturze do konkursu decyduje BBC przy współpracy z przedstawicielami przemysłu muzycznego. Członkowie komisji podkreślają, że chcą dojść do ładu z procesem wyboru reprezentanta, a w efekcie odwrócić złą pasce Wielkiej Brytanii w konkursie Eurowizji. A jeśli się to nie uda, to przynajmniej spróbowali.
0: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Kolejne fakty RMF FM już za niecałą godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Ostatnie już dziś fakty sportowe przedstawi Cezary Dziwiszek.
4: Po remisie Widzewa z Wieczystą 2-2 bliska zwycięstwa w Ekstraklasie jest Wisła, która u siebie w Krakowie wciąż prowadzi ze Śląskiem 1-0. Teraz 76. minuta. Do siatki w pierwszej połowie trafił Angel Rodado. Na czoło Bundesligi wysuwa się Bayern, który gromi Union Berlin już 6-0. A to jeszcze nie koniec meczu. Rozważam zmianę ustawienia na czterech obrońców, przyznaje selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban, który rano rozesłał powołania na najbliższe mecze Ligi Narodów. Powrót do reprezentacji zaliczy grający w Azerbejdżanie Tymoteusz Puchacz.
5: Zasłużył sobie po prostu swoją grą. W lidze takiej, a nie innej. Stąd też jego liczby ofensywne naprawdę dobre, nawet w eliminacjach Ligi Mistrzów, asysty. Kurczę, ale to jest lewy obrońca i mnie interesuje, jak broni.
4: Inny lewy defensor, Michał Gurgul z Lecha, powołania nie dostał, bo jak powiedział Jan Urban, to jeszcze nie poziom reprezentacyjny. Gurgul zostaje więc na razie u Jerzego Brzęczka, walczącej o awans na Euro kadrze U21. Szansę debiutu dostaną w niej Bartosz Mazurek z Salzburga i Bright Ede z Deportivo La Coruña. A teraz przykład klątwy komentatora. Zmiana wyników w Krakowie. Wisła już nie jest bliska zwycięstwa, bo remisuje ze Śląskiem 1-1, a gola strzelił 18-letni Adam Ciucka. Świetnym wynikiem lekkoatletyczny sezon kończy Maciej Wyderka. W 72. memoriale Janusza Kosacińskiego w Chorzowie w biegu na 800 metrów czasem minuta 43 sekundy i 65 setnych pobił rekord meetingu i zbliżył się do rekordu Polski.
6: No widać, że forma potrzebowała trochę czasu, żeby dojrzeć. Szkoda, że na tych najważniejszych imprezach trochę dałem ciała, że tak powiem. No ale no nie oszukujmy się, no te przygotowania nie poszły tak, jak miały pójść.
4: Maciej Wyderka miał kontuzję, oby ominęły go przed kolejnym sezonem, a teraz, jak mówił biegacz, czas na 2 tygodnie wakacji.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Najcieplejsza teraz Warszawa, okolice 16 stopni, reszta kraju na poziomie 13-15, najchłodniej w górach poniżej 10, nad ranem te temperatury spadną o kilka stopni, a jeśli przed tobą długa trasa w Łódzkiem, Świętokrzyskiem, Podkarpackiem, uważaj na mgły, co jutro? Pogodnie, bez opadów, od 19 do 23 stopni, na północy silniejszy wiatr, uważajcie. Maciek Rybak, zapraszam na kolejną część spotkania naszego piątkowego, fajnego.
8: Hit Blender w RMF FM. Hit Blender tylko w RMF FM.
7: Czy słyszeliście już, który polski raper dograł się do zagranicznego hitu ostatnich tygodni? Zaraz to podrzucę.

To jest Age razem z nim Mata. Polski raper dograł się do kawałka Ring My Bell. Uważnie posłuchajcie, że on tam po polsku nawija. Będziemy to grać RMF FM, a to jest Hit Blender RMF FM. Piątek wieczór, bawimy się ludzie, to jest właśnie septem.

0: Jedno płacze, a drugim po nim skacze. To wers, który najbardziej rzuca mi się w ucho w tym kawałku Happy Set w RMF FM. 27 minut po 22. Wam najbardziej rzuca się w ucho pluszowy miś? No fajnie to też gra, fajnie się przytulić. Tylko może nie w piątek wieczorem.
1: Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
6: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Ej, czat, pracuję przy maszynie. Mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
6: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł. No chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
6: A kask ochronny? Muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Po reklamie.

Hit Blender, nowy program RMF FM w piątkowe wieczory. Maciek Rybak, po 22:00 gram wam to, co lubicie i nawet nie wiecie, że lubicie, bo przypominamy sobie kawałki, w tym przypadku bardzo pozytywny, odrobina Schulza i Jasmine Thompson.

co jeszcze można zrzucać, kiedy robi się ciemno? Na przykład wazon z komody. No, jak światła sobie nie włączysz, to łatwo wejść w szafkę. Nawet w dobrze znanym mieszkaniu. Hit Blender w RMF FM, kolejny fajny kawałek, tym razem od Jennifer Lopez.

0: po 23. Hit Blenderze, dawno niesłyszany producent i piosenkarz z Belgii. Ile znacie takich właśnie? No, dowiecie się o tym tuż po faktach.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Czas na fakty RMF FM punktualnie o 23:00 w studiu Katarzyna Podraza.
7: Zapraszam. Na początek tragiczny wieczór w ukraińskim mieście Sumy. Rosyjska bomba szybująca uderzyła w blok mieszkalny. Są zabici i ranni. Potem obawy o rosyjskie ataki na Polskę. Trump uspokaja. Nawrocki ma to pod kontrolą. W faktach także niezwykłe odkrycie w Portugalii. Naukowcy natrafili na ruiny rzymskiego miasteczka. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku bombą szybującą na wielopiętrowy budynek mieszkalny w mieście Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Stan 3 rannych osób jest ciężki. Prezydent Wołodymyr Załański nazwał bombardowanie absolutnym, nieludzkim uderzeniem i zaznaczył, że pod gruzami budynku może znajdować się więcej ofiar. Załański dodał, że siły rosyjskie zaatakowały także klinikę w mieście Pałwochrat w obwodzie Dniepropietrowskim oraz centrum logistyczne na przedmieściach Kijowa. Przywódca Ukrainy nie podał szczegółów dotyczących skutków tych 2 ataków. Polska ma świetnego prezydenta Karola Nawrockiego, ma to pod kontrolą, powiedział prezydent USA Donald Trump, pytany o ostrzeżenia o możliwych atakach hybrydowych Rosji na Polskę. Cóż, macie świetnego prezydenta, był wielkim fanem Trumpa, był na 12 miejscu, poparłem go, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę i ma to pod kontrolą, oświadczył Trump. Odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o wypowiedzi premiera Donalda Tuska o możliwych atakach na Polskę i sojusz sojuszników Ukrainy. Trump dodał, że Rosja już atakuje sojuszników Ukrainy od 5 lat.
8: Wieczorne fakty RMF FM.
7: Marcin Horała został 6. wicemarszałkiem Sejmu. Na członka klubu Rozwój Plus głosowało o niemal 90 posłów więcej niż na zgłoszonego przez klub PiS Marcina Ociepę. O wyborze Horały zdecydowały głosy posłów koalicji rządzącej. W poprzedzającej głosowanie debacie spierali się głównie podzieleni na 2 kluby posłowie wybrani z list PiS. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
9: Osią sporu były oczywiście różnice między oderwanymi od PiS zwolennikami Mateusza Morawieckiego, a tymi, którzy w PiS zostali.
10: Głosowanie za politykiem z opozycji, która jest opozycją koncesjonowaną, będzie sprzyjało Donaldowi Tuskowi.
9: Mówił szef klubu PiS, namawiając do poparcia Marcina Ociepy. Zwolennik Marcina Horały na to wypominał, że PiS już dawno mógł mieć funkcję wicemarszałka.
11: 2 lata, 8 miesięcy i 14 dni. Słyszeliśmy, że to jest sprawa kompletnie nieistotna. A teraz słyszymy, że to jest sprawa po prostu racji stanu i przyszłości prawicy.
9: Przypominał stronnik Horały. Reszta Sejmu przysłuchiwała się debacie z lekkim rozbawieniem.
12: Te wasze kłótnie wyglądały, jakbyście byli świeżo po rozwodzie.
9: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Koalicja Obywatelska swój dylemat nazwała wyborem między wygasającą dżumą

0: rzadziej ma pojawiać się mięso, a częściej dania na bazie roślin strączkowych, takich jak soczewica czy ciecierzyca. Tymczasem część szkół sygnalizuje trudności z wprowadzeniem tych zmian. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, kiedy ruszą te kontrole?
1: W ciągu kilku tygodni główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski uspokaja, że nie chodzi o nakładanie kar, tylko o rozwiewanie wątpliwości dotyczących tej nowej diety.
2: W tej chwili jeszcze nie są realizowane kontrole w takim rozumieniu restrykcyjnym, że będziemy dawać mandaty za to, że w szkole pojawi się, nie wiem, 3 razy w tygodniu kotlet. My chcemy w tej chwili, ażeby sytuację wytłumaczyć.
1: Szef sanepidu przyznaje, że rozporządzenie w sprawie zmian na szkolnych stołówkach, które ukazało się w lipcu, pojawiło się zbyt późno.
2: To też wyciągamy wnioski z takich sytuacji, że takich zmian nie można przygotowywać w ostatniej chwili.
1: Część dyrektorów szkół skarży się, że przez to, że o zmianach dowiedzieli się tak późno, niektóre firmy cateringowe nie zdążyły zmienić swojej oferty i dopiero teraz dopasowują ją do nowych zasad.
0: Archeolodzy prowadzący wykopaliska w dawnym rzymskim mieście Cunibriga w Portugalii odkryli ceramikę, monety i dobrze zachowaną amforę. Znaleziska pochodzą z VI wieku i trafiły już do analizy. Naukowcy podkreślają, że zbadano dotąd zaledwie około 20% 13-hektarowego stanowiska. Wiadomo, że pod ziemią wciąż znajdują się ruiny budynków i kolejne artefakty. Prace mają być kontynuowane w najbliższych latach. A już o północy wracamy z nowymi faktami. RMF FM. Słuchajcie nas.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Niechcący zajrzałem w mapy pogodowe na przyszły tydzień i powiem tak. Jeśli ktoś przez weekend będzie narzekać, że 20 stopni to za mało, to się pogniewamy. Kto może, niech korzysta z sobotniego słońca, koniecznie wyjdźcie jutro porobić coś na zewnątrz. W niedzielę przyjdą do nas opady deszczu, a później... No niech już ta pogoda się kończy. O, i nie muszę jeszcze tego mówić. Maciek Rybak, cześć ponownie, tu Hit Blender, nowy program w RMF FM w piątkowe wieczory. Ilu znacie piosenkarzy z Belgii? Domyślam się, że niewielu, za chwilę przypomnimy sobie o istnieniu takiego jednego, który potrafi rozbujać imprezę.

0: Bez końca.
1: Do końca zostać najlepiej z programem Hit Blender nadajemy aż do pierwszej. A co u nas? No kawałki, które robią wam ten piątkowy wieczór. RMF zawsze z wami. Gdziekolwiek jesteście, dajcie teraz głośniej, bo sprawdzamy dawno niesłyszany przebój w kategorii impreza. Allons and dons. I to jest ten belk, którego właśnie teraz sobie przypominacie. Stromae w RMF FM.

Wieczorne powroty taksówką z najlepszą muzyką w RMF FM. Tak właśnie brzmi program Hit Blender. Teraz kawałek, który w ostatnich tygodniach bardzo dobrze znamy. Magnetic od Bausy.

Hit Blender. Tu miksujemy nowe hity z wielkimi przebojami z dawnych lat. Przygotowałem dwa kawałki, które może długo się rozkręcają, to fakt, ale to koszt transferu do lat 80. You my heart, you my soul, ale wcześniej Man Eater.

0: przypomina mi dzieciństwo. Pierwsza niespełniona miłość. To wasze komentarze o następnym kawałku w programie
1: Hit Blender w RMF FM.
0: Roger Sanchez i Lisa Pure, Lost w RMF-ie. To tak na koniec ciężkiego tygodnia. Trochę nieważkości z najlepszą muzyką.

0: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
1: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
0: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
1: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
0: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
1: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
2: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Po reklamie.
4: Sekundy dzielą nas od północy. Czas na fakty RMF FM. W studiu z najważniejszymi informacjami Katarzyna Podraza.
5: Tak jest, zapraszam. Podwójne zabójstwo w Koszalinie. Jest decyzja prokuratury w sprawie aresztu dla podejrzanego. To będzie ważny tydzień dla światowej polityki. W centrum uwagi Ukraina i Iran. A na koniec Krynica Morska. Piękna także we wrześniu.
6: Jest spokojnie.
7: Nie ma tak dużo ludzi.
5: Mężczyzna podejrzany o zabójstwo dwóch osób w Koszalinie trafi tymczasowo do aresztu. Taką decyzję podjęła koszalińska prokuratura. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: 53-latek trafi do aresztu na razie na 4 miesiące. Takie informacje przekazała mi prokurator Ewa Dziarczyk z koszalińskiej prokuratury. Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa dwóch osób ze szczególnym okrucieństwem. Chodzi o jego siostrę i jej partnera, z którymi mieszkał. 53-latek przyznał się do zabójstwa, nie przyznał jednak, że działał ze szczególnym okrucieństwem. Przypomnę, policjanci zastali ciała 60-latków z licznymi ranami kłutymi i ciętymi we wtorkowy wieczór. W toku postępowania wyszło, że 53-latek pozbawił ich życia w niedzielę rano. Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do dożywocia.
5: Światowi liderzy przygotowują się do ważnego tygodnia. To będzie bardzo intensywny politycznie czas. W Nowym Jorku odbędzie się debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęcona Ukrainie, Iranowi i innym problemom świata. O tym więcej zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier Radosław Sikorski. Nawrocki przemówi w środę i spotka się m.in. z liderami państw bałtyckich oraz sekretarzem generalnym ONZ. Dzień wcześniej wystąpi Donald Trump. Możemy spodziewać się krytyki ONZ, ale przede wszystkim mocnych słów o Iranie i partnerach, którzy nie przyłączyli się do działań Stanów Zjednoczonych. W środę uwaga przeniesie się także do Waszyngtonu. Trump ma osobiście powitać w bazie Andrews przywódcę Chin. Będzie pełny ceremoniał i kolacja państwowa. Biały Dom liczy na ustępstwa Pekinu. Tego samego dnia w Pentagonie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Pete'em Hegsethem. Jednym z tematów rozmowy ma być przyszłość amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
10: Śledzimy fakty.
5: Dostawy ropy naftowej do Polski oraz pozostałych rafinerii grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie, poinformował koncern, dodając, że ciągłość pracy rafinerii nie jest zagrożona. To reakcja na doniesienia Bloomberga. Agencja przekazała, że saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco poinformował odbiorców w Europie, że planowane na październik dostawy ropy naftowej zostaną odwołane. Decyzja ma dotyczyć wszystkich europejskich klientów saudyjskiej firmy. Obawy mieszkańców i przeciwników z całej Polski spływają do urzędów w wielkopolskiej Kłodawie. Dotyczą one planów utworzenia składowiska odpadów w wyrobiskach tamtejszej kopalni soli. Burmistrz Piotr Michalak przygląda się działaniom kopalni i czeka na niezależne ekspertyzy zlecone przez zarząd.
11: Ja jestem oczywiście najbardziej zainteresowany swoimi mieszkańcami i tymi obawami i tymi uwagami, które kierują do nas. No docelowo to składowisko miałoby przyjmować 150 tysięcy ton odpadów i trzeba to dowieźć do zakładu górniczego. Czyli trzeba się poruszać między domami w ruchu miejskim, tam gdzie ludzie mieszkają, gdzie żyją.

0: Kosa przez Plac Bankowy i Marszałkowską na odcinku od Stawki do Placu Zbawiciela. Kursowanie na trzech liniach 15, 16 i 18 zostało zawieszone. Jeździ za to komunikacja zastępcza. Trasy innych linii zostały zmienione w taki sposób, żeby można było dojechać we wszystkie rejony stolicy. Najlepiej korzystać z metra albo pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, kursujących linią średnicową. Ulica Marszałkowska będzie zamknięta od Świętokrzyskiej do Ronda Dmowskiego.
1: A skoro mamy weekend, to na koniec faktów zabieramy Was na Pomorze. We wrześniu jest tam zdecydowanie spokojniej. Urlop we wrześniu na Mierzei Wiślanej może być wyjątkowo piękny. Nasz reporter Stanisław Pawłowski spotkał spacerowiczów w Krynicy Morskiej.
2: Jest już praktycznie po sezonie i jest spokojnie.
3: Nie ma tak dużo ludzi, jest taki spokój, cisza.
4: A pogodowo?
3: Pogodowo ja zawsze trafiam, ale mówią, trzeba na to zasłużyć, żeby trafić na dobrą pogodę, ale ja co roku trafiam.
1: A my życzymy jak najwięcej słońca i pozytywnego myślenia w ten weekend wszystkim naszym słuchaczom. Oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM. Wracamy o pierwszej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Pięć minut po północy, mamy już sobotę, 19 dzień września, Maciek Rybak, cześć ponownie, tu cały czas program Hit Blender, tak, w nowym sezonie jesteśmy z Wami aż do godziny pierwszej. Muzycznie zacznie Roxette, ale już za chwilę będę miał kawałek, który wraca do łask po bardzo wielu latach zapomnienia. To będzie

Ona powraca, szwedzka piosenkarka. Co prawda powraca z kolejnym albumem, ale w ostatnich tygodniach jej kawałek sprzed lat zyskuje na nowo popularność. Tove Lo w RMF FM, zwana też jako Tove Lo. Talking Buddy. To na 16 minut po północy.

Edyta Bartosiewicz w RMF FM. Tu miksujemy kawałki do pośpiewania i do tańczenia. Sprawdzają się też na nocnej zmianie. Elvis wiecznie żywy. Czy to hasło nadal obowiązuje? Sprawdzimy za chwilę w Hit Blenderze RMF FM. Ten Elvis z tych Elvisów.

Me Back to nowa, najlepsza muzyka w RMF FM. Jak już trochę znasz program Hit Blender, domyślasz się, że teraz mocno wyskoczymy w przeszłość. Elvis Presley, dla znajomych Presley, w RMF FM jego muzyka w podrasowanej wersji, ale nadal pokazuje, że dobrze się bawić możecie wszędzie. Właśnie z najlepszą muzyką. Dajcie głośniej.

Na koniec tego wydania programu Hit Blender w RMF FM poradnik od grupy wideo. Panowie, jeśli chcecie dać swojej drugiej połówce jakiś prezent, ale w waszej głowie rozbrzmiewa taka myśl... To lepiej nie przesadzić, bo inaczej... No... No to na początku weekendu nikomu nie życzę, aby usłyszał takie słowa. I z grupą wideo was zostawiam. Maciek Rybak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za 10 minut najnowsze wydanie faktów RMF FM.

0: Na zegarze za chwilę godzina pierwsza, czas na fakty RMF FM, które przygotowała dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek najnowsze decyzje Trumpa. Cła do 100% na państwa kupujące rosyjską ropę i wojska USA na Grenlandii. Druga zapora na granicy Polski z Białorusią już niemal gotowa. Sprawdzimy, jak w tej chwili wygląda ta instalacja. Kolejna miejska mozaika powstaje w Szczecinie, tym razem inspirowana pieczywem. Trump podejmuje decyzję w sprawie Rosji i Grenlandii. Prezydent USA podpisał ustawę zaostrzającą sankcje wobec Rosji. Dokument daje mu możliwość nałożenia ceł sięgających 100% na towary z państw kupujących rosyjską ropę i gaz. Chodzi m.in. o Chiny, Indie, Węgry i Słowację. Ustawa utrwala dotychczasowe sankcje wobec Moskwy i przewiduje możliwość nałożenia kolejnych restrykcji, m.in. na tzw. rosyjską flotę cieni. Podpis Trumpa kończy trwające od kwietnia ubiegłego roku starania amerykańskich kongresmenów o zwiększenie presji na Rosję. Prezydent USA ogłosił także, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Gotowa w praktyce jest druga zapora na polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wojskowi, którzy na wniosek Straży Granicznej budowali kolejne ogrodzenie, kończą właśnie swoje prace. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Posłuchajcie, jak wygląda ta instalacja.
2: To 4-metrowej wysokości płot z siatki postawiony na całym 180-kilometrowym odcinku stałej zapory. Stoi po przeciwnej stronie asfaltowej drogi technicznej zbudowanej na pasie granicznym. Ten płot jest jeszcze zabezpieczony zwojami drutu kolczastego, a od strony terytorium kraju wzniesiono też specjalne ogrodzenie, które ma chronić zwierzęta przed zranieniem. Jak mówiła mi Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej, nowa zapora ma dać służbom więcej czasu na reakcję, gdy dochodzi do sforsowania głównej zapory.
3: Osoby najczęściej ostatnio próbują pokonać tę zaporę górą na drabinach, kiedy już dostaną się na pas drogi granicznej. Najczęściej już jesteśmy na miejscu, dlatego że te dodatkowe zabezpieczenie utrudnia, spowalnia, uniemożliwia również szybkie pokonanie granicy.
2: W tym roku, jak zapewnia straż, żadnej osobie nie udało się z Białorusi przedostać do naszego kraju przez ogrodzenie. Było ponad 400 prób. W zeszłym roku prób było ponad 20 tysięcy.
1: Ruszył proces odwoławczy 45-letniego Przemysława L. z Kłodzka, który przez sąd pierwszej instancji został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne popełnione wobec dzieci i zwierząt. Nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska wyjaśni, za co odpowiada przed sądem Przemysław L.
4: Za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15 roku życia oraz zwierząt. Wyrok więzienia w tej głośnej sprawie usłyszała też jego była żona i była działaczka Platformy Obywatelskiej Kamila L., która miała wiedzieć o przestępstwach męża, ale nie udzielić pomocy ofiarom. Prokuratura w Świdnicy podkreśla, że sprawa małżeństwa była jedną z najbardziej szokujących w historii świdnickiej prokuratury. Dlatego domaga się jeszcze wyższego wyroku. Obrona oskarżonego wnioskuje o łagodniejszą karę. Dla dobra poszkodowanych sąd wyłączył jawność procesu.
1: Mieszkańcy Szczecina pracują nad kolejną mozaiką, która zawiśnie w mieście. Będzie przedstawiać pieczywo, które zwyciężyło w konkursie na najlepszy wypiek w mieście. Jak mówili uczestnicy mozaikowych warsztatów, dopasowywanie i przyklejanie kafelków to wciągające zajęcie, ale trzeba mieć trochę siły w rękach.

0: Anna Pałamar.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Teraz w faktach wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań m.in. te o Pamelę Szybkowską w kontekście przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji.
2: Panie premierze, to co nie będzie jednak ponad podziałami, Pamela Szybkowska spotyka się z zarzutami.
3: Ale myślę, że w kuluarach wszyscy dobrze wiedzą, że jest kandydatką świetną, dobrze przygotowaną i gwarantującą niezależność Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju AI. Mamy w polityce głosowania, które mają charakter bardziej tego, że się bloki ścierają, ale to, że o Szybkowskiej mówi się dobrze, ja słyszę od kilku już dni.
2: No dobrze, ale Krzysztof Bosak, wicemarszałek, mówi, pracowała dla obcej korporacji, nie gwarantuje.
3: No ale gdzieś trzeba zaczynać pracę. Ludzie zaczynają pracę na stażach, ona tam zaczęła na stażu, później awansowała, kolejne stopnie, później zarabiając dużo, dużo więcej. Przyszła do pracy publicznej, bo chciała pracować dla państwa. To jest dla mnie wyraz odpowiedzialności. To znaczy, możesz na rynku mieć świetne wynagrodzenie, a nie chcesz go, idziesz dla państwa pracować za mniejsze pieniądze, bo oddajesz tą swoją przyzwoitość, odpowiedzialność, ale też doświadczenie dla tego, żeby Polakom żyło się spokojniej w ich kraju.
2: Co my tak naprawdę możemy w sprawie sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę, że są wielkie amerykańskie lub chińskie korporacje?
3: Możemy bardzo dużo. Możemy ją zabezpieczyć i dobrze rozwijać. Polska jest dzisiaj jednym z liderów w Europie rozwoju sztucznej inteligencji. Budujemy dwie fabryki sztucznej inteligencji. Mamy polskie modele językowe. Te modele zagraniczne, o których pan mówi, trzeba też otaczać opieką, zapewnić bezpieczeństwo, żeby nie szalały tutaj, żeby nie robiły krzywdy naszym rodakom.
2: Co my możemy zrobić, skoro one są bardzo często za granicą i to jest daleko za granicą, za amerykańską granicą?
3: Ale polskie prawo dało nam możliwości, przyjęte to prawo 2 miesiące temu, że możemy te modele po pierwsze wskazywać, jak będą miały błędy, po drugie w sytuacjach krytycznych możemy też je wyłączać. Nad sztuczną inteligencją trzeba panować, a nie dawać jej rozrastać się tak, żeby to człowiek nie był decydentem. Człowiek ma zawsze decydować, a nie sztuczna inteligencja.
2: Jeżeli pan mówi, że możemy bardzo dużo zrobić, no to ja zadam proste pytanie. Meta miało się wczoraj stawić przed sejmową komisją i się nie stawiło. No to pokazuje, ile możemy z Metą.
3: Nie, to pokazuje, że Meta to jest korporacja, która nie szanuje obywateli. Bo to, że nie przyszli przed komisję sejmową wytłumaczyć się, dlaczego na ich profilach pojawiają się oszukańcze reklamy i oszukują Polaków, to jest skandal po prostu i trzeba to nazwać
2: po imieniu. To jest skandal, ale oni powiedzieli, weźcie ich wezwali, czy Sejm ich wezwał, komisja sejmowa ich wezwała, a oni nie przyszli. Dlaczego? Bo mogli.
3: Nie, bo stchórzyli. Bo stchórzenie polega na tym, że nie przychodzisz, a kary i tak się dalej domagamy. Dzisiaj Facebook to nie jest platforma uczciwa. Ja panu powiem, jak to się powinno dzisiaj Facebook nazywać. Facebook dzisiaj powinien się nazywać fake news albo fake book, bo tylko te dwie nazwy dają szansę, że będziemy mogli powiedzieć o tej platformie uczciwie, czym ona dzisiaj jest. Oszukańcze reklamy, 760 milionów złotych zarobku na tych reklamach, brak stanowisk, dlatego domagam się jako pierwszy polityk w Europie olbrzymiej kary dla Meta, bo to jest 1 miliard złotych, domagam się i tworzę koalicję europejską z innymi partnerami, którzy...
2: Ktoś się już dołączył?
3: Tak. Są państwa skandynawskie, które już nam odpowiedziały pozytywnie, to Finlandia i Dania. Jesteśmy w rozmowach z kolejnymi państwami. Uważam, że ta kara będzie zwiększona. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej na ten temat, że mam nadzieję, że szybko ta kara zostanie przydzielona i skończy się rumakowanie platformy, która nie przychodzi na komisję albo myśli, że ma jakieś możliwości ucieczki od odpowiedzi, dlaczego ma oszukańcze reklamy.
2: A na końcu tej drogi będzie Donald Trump, który powie, jak to zrobicie, to nałożę takie cła na Europę, że się zrozumem nie połapiecie.
3: Wrócę do tego fakebooka, który cały czas kołaczy mi w głowie. Platforma, która oszukuje Polaków, powinna płacić Polakom za to, że zostali oszukani. Platforma taka jak Facebook musi zdawać sobie sprawę, że politycy będą ją piętnowali i będą palcem ją wytykali. Dzisiaj nie przyszli z Mety na posiedzenie komisji. Jutro dostaną karę. Wcześniej czy później będą regulacje, które nie pozwolą im w Polsce nikogo oszukiwać. Taka jest o nich prawda. I nie dajmy się sobie wmówić, że dzisiaj wielka korporacja może wszystko. Nie. To dzisiaj korporacja zarabia na obywatelu, więc obywatel ma prawo ją trzymać za gardło. I za to gardło Ministerstwo Cyfryzacji osobiście będę trzymał Facebooka.
2: No zobaczymy, czy nas nie będzie trzymać Stany Zjednoczone, ale przejdźmy do innego tematu. Wrócimy jeszcze do Facebooka. Mamy już tę stałą bazę amerykańską. No, odtrąbiono wczoraj. Donald Trump poinformował, że będzie, że dzięki prezydentowi Nawrockiemu wszystko jest.
3: Ja bardzo się cieszę, bo masa pracy rządowej, która została wykonana, intencje prezydenta w tej sprawie dobrze zaprezentowane i jestem przekonany, że stała baza wojskowa wojsk amerykańskich w Polsce. To jest lepsze bezpieczeństwo, więcej żołnierzy amerykańskich, to jest szansa, że też Rosjanie to widzą i czują, że to zaangażowanie rządu w tą sprawę jest nie do przecenienia.
2: Pan mówi o rządzie,

0: sprawę, prezydent Donald Trump i Zbigniew Bogucki przed chwilą w tym studiu mówili, to jest zasługa prezydenta.
1: Nie odmawiam prezydentowi jego zasług, ale dziś jak słuchałem pana Boguckiego tutaj w studiu rano, to on pieprzył głupoty. Tak, to się dzisiaj tutaj wydarzyło.
0: To mocna opinia.
1: Nie, to prawdziwa opinia. Jeżeli prezydencki minister mówi o poranku, że on oczekuje i chciałby, żeby było zaangażowanie rządu, to znaczy, że albo kłamie na antenie, albo nie czyta notatek, które przychodzą do niego na biurko, bo powinien wiedzieć, że w czerwcu tego roku została przyjęta uchwała rządu, która wskazywała konieczność pracy nad bazą.
0: Może
1: nie wiedział.
0: Mówi, że uchwała to za mało. Może chciał
1: no to znaczy, że nie.
0: To, że trzeba siedzieć w Stanach i rozmawiać.
1: No to znaczy, że nie wie, że politycy polskiego rządu, Paweł Zalewski, byli w Stanach wskazując lokalizacje. To znaczy, że nie wie i nie czyta notatek mówiących o tym, jakie były wskazane lokalizacje. To znaczy, że nie rozmawia z szefem BBN-u, a uczestniczy osobiście w komitetach bezpieczeństwa, gdzie były rekomendacje i gdzie były informacje, co zrobił rząd i gdzie będzie baza. On to wiedział. I dzisiaj rano przyszedł do studia i kłamał bezczelnie, mówiąc, że oczekuje zaangażowania rządu. Gdyby nie rząd, wskazanie baz, zaangażowanie wojska, generała Kukuły osobiście, nas, polityków, którzy jeździli do Stanów Zjednoczonych, osobiście na G20, o tym też rozmawialiśmy, byłem tam z ministrem Domańskim, to mam takie wrażenie, że zamiast dzisiaj ucieszyć się, bo czego ja oczekuję od Pałacu Prezydenckiego? Macie sukcesy, tak jak ma rząd w tej sprawie sukcesy. Mówimy jednym głosem. To jest wspólny polski sukces każdego, kto nas słucha dzisiaj. I o to w tym wszystkim chodzi. A nie przychodzi prezydencki minister i mówi tak. My zrobiliśmy, a wy nie pomogliście. To jest głupie. To nie buduje bezpieczeństwa państwa i mam żal do polityków, którzy otaczają pana prezydenta Nawrockiego, że nie potrafią działać ponad politycznymi podziałami w sprawie bezpieczeństwa.
0: Panie premierze, to jeszcze pytanie, bo pan mówi, że mamy sukces, a może to są tylko słowa Donalda Trumpa. Ja przypomnę, że Donald Trump mówi, tylko to się nie zawsze realizuje.
1: Bardzo dużo zostało zrobione w sprawie tej bazy. Już dzisiaj są wybrane dwie konkretne lokalizacje z czterech, które były podane. Już dzisiaj wiadomo, że Amerykanie byli na rekonesansie, który też wypadł pozytywnie. Już dzisiaj wiadomo, że tą informację też zawieźli do Stanów i o tym będzie część spotkania pana premiera Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Hexetem, czyli sekretarzem wojny Stanów Zjednoczonych. To wszystko wskazuje, że jesteśmy już w takim podejściu do wyboru miejsca. Jak będzie wybrane jedno miejsce, a będzie wybrane w najbliższych, wierzę, tygodniach, miesiącach, to później rozpoczną się prace, bo to nie jest tylko tak, że jest miejsce. Tu chodzi o zapewnienie logistyki, transportu, finansowania, mieszkań dla żołnierzy, bo to będzie
0: prawda,
1: jeden
0: panie premierze, ale ja przypomnę,
1: powiem o kosztach tego.
0: Tak.
1: Znaczy, to są jedna z największych inwestycji również amerykańskich w Polsce, przy wsparciu polskiego rządu.
0: Tylko
1: to są miliardy złotych.
0: To oczywiste. Natomiast pytanie brzmi, słyszeliśmy, że będzie więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce. Też od Donalda Trumpa słyszeliśmy,
1: tak,
0: ale wciąż nie ma ich więcej.
1: No, ale w przyszłym tygodniu odbywa się spotkanie, na którym generał Grynkiewicz, czyli szef NATO tutaj, będzie rozmawiał z ich ekspertem i z administracją amerykańską o przeniesieniu wojsk.
0: Do Polski.
1: Przeniesieniu europejskich wojsk, jak i gdzie będą stacjonowane, te, które dzisiaj stacjonują, gdzie będą przeniesione w najbliższych miesiącach. I to jest ten czas, kiedy okaże się, gdzie zostaną przeniesione też wojska do Polski.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Kolejny fragment tej rozmowy usłyszycie w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To dobranocka FRMF FM, Igor Skrzypek z tej strony. Czas na temat, który może zaboleć każdego kierowcę. Ceny paliw. Czy propozycje Pałacu Prezydenckiego rzeczywiście przyniosą realne obniżki na stacjach, czy raczej grożą nam nowe problemy z dostępnością paliwa? O szczegółach rozmawia Piotr Salak z Dorotą Gudaś, analityczką rynku paliw BM Reflex.
1: Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: To jest dużo. Złoty 70, nawet 2,60. Pani uważa, że to jest możliwe przy tych założeniach, Które w tej chwili znamy, jeśli chodzi o ten projekt prezydencki, czyli PKN?
2: No, dokładnych szczegółów jeszcze nie znamy, natomiast faktycznie to robi wrażenie, zwłaszcza na kierowcach, że jeżeli taka obniżka byłaby wprowadzona, no to ceny paliw byłyby dużo niższe. Natomiast co do samego systemu, no tutaj byłabym bardzo ostrożna, dlatego że sztywne limity marży hurtowej, importowej, zwłaszcza importowej, mogą zniechęcić importerów do sprowadzania paliw do Polski, zwłaszcza diesla. Ponad 30% diesla importujemy. Także jeżeli import stałby się nieopłacalny, no to nie trudno się domyślić, że może to skutkować brakami i kryzysem podażowym.
1: Najzwyczajniej w świecie może po prostu paliwa nie być.
2: Najzwyczajniej. Pytanie, co to znaczy uczciwa marża, bo tego jeszcze nie określono. Kolejne zastrzeżenie, no zwolnienie od podatku od sprzedaży detalicznej na tak długi okres do 31 marca przyszłego roku. To też oznacza i przede wszystkim elastyczna akcyza, niższe wpływy do budżetu.
1: Czyli generalnie mniej pieniędzy nie tylko na paliwo, ale też na różne inne programy, które finansowane z budżetu są.
2: Dokładnie tak. Także wiadomo, że zarówno CPN, jak i tutaj PKN, same nazwy zresztą wskazują, że jest to taka trochę gra polityczna między partiami. Pewnie wszystko jest skierowane pod swoich potencjalnych wyborców. Natomiast no, musimy chyba spojrzeć w takim szerszym, w szerszej perspektywie na to, co nam przyniosą te zmiany.
1: A pani zdanie, bo rozumiem, że my mamy do wyboru dwie drogi. Rząd proponuje drogę, zróbmy to przez budżet, czyli pozwólmy na te zyski firm paliwowych, ale niech potem zapłacą duże podatki, podatki wpłyną do budżetu i z tego budżetu będziemy finansować i dopłacać wam, mówię wam, czyli kierowcom, do paliw. Projekt prezydencki sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, ograniczmy zyski tych, którzy mają zarabiać, niech zarabiają mniej, niech ta benzyna będzie taniej sprowadzana i niech nie sprzedają tak drogo. W takim razie wtedy nie będą te pieniądze trafiały do budżetu, tylko zostaną od razu w waszych kieszeniach. Tylko rozumiem, że jest ryzyko ekonomiczne przy tym drugim projekcie, że tego paliwa w ogóle może nie być.
2: Dokładnie tak, zwłaszcza, że Rosja początkowo wprowadziła zakaz eksportu oleju napędowego do końca września. Teraz ten zakaz jest przedłużony do końca października. Także musimy też to mieć na uwadze. No, jest to bardzo ważne dla nas.
1: No oczywiście, bo jest jeszcze trzecia droga, pani Doroto, jest jeszcze trzecia droga, taka droga węgierska chociażby. Tam Węgrzy wprowadzają celowe dopłaty do oleju napędowego w formie takich miesięcznych kuponów paliwowych. Uważa pani, że takie dopłaty w formie miesięcznych kuponów to byłby jakiś pomysł?
2: Tak jak wspomniałam, wszystkie środki mają charakter tymczasowy. Wiadomo, że cena oleju napędowego to jest ta cena, która ma olbrzymie znaczenie dla gospodarki. Także tutaj trudno, każdy z tych pomysłów będzie miał zarówno plusy, jak i minusy. I tutaj trzeba bardzo wyważyć, co może przeważyć na korzyść.
0: To jeszcze nie koniec. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Wracamy do rozmowy Piotra Salaka z Dorotą Gudaś, analityczką rynku paliw biura maklerskiego Reflex. Posłuchajmy.
2: A jak to może wyglądać, jeśli chodzi o inflację? Bo jak patrzę na projekt prezydencki, to wydaje się, że on jest taki, bym powiedział, dusi inflację, ewentualny wzrost inflacji, no bo wiadomo, jak rosną ceny paliw, to rośnie też niebezpieczeństwo wzrostu inflacji. Ten projekt prezydencki by to zdusił w zarodku. A jak to by było z tym projektem rządowym, z CPN-em?
3: No też ceny paliw byłyby niższe. Pytanie, co by się działo na rynkach światowych?
2: Otóż to.
3: Dzisiaj ta cena ropy troszeczkę hamuje, spada. Spadają także notowania produktów gotowych, no bo pojawiło się światełko w tunelu. Wprawdzie ten ropociąg wschód-zachód jeszcze uszkodzony przez Putin nie został naprawiony, ale firma Saudi Aramco przerzuciła częściowy transport w punktach odbioru poza cieśniną Ormus, także wysyła większą część ropy z Yanbu do azjatyckich odbiorców przez kanał Suezki. I dzięki temu troszeczkę ta premia za ryzyko spadła, jest większy optymizm na rynku i obserwujemy także spadki cen na poziomie hurtowym. To oczywiście jest dobrą informacją. No,
2: A na jakim poziomie jest ten spadek? Bo rozumiem, że cały czas jesteśmy powyżej $100 za baryłkę,
3: niestety,
2: jeśli chodzi o Brent.
3: Jesteśmy jeszcze powyżej $100. Dziś ropa tanieje ponad $2 i jest wyceniana w granicach nieco poniżej $103. Pytanie, no bo oczywiście te ceny mogą pogłębić spadek, mogą teraz możemy mieć chwilę oddechu i te ceny mogą spadać. Pytanie, co się wydarzy, czy ten ropociąg zgodnie z zapowiedziami Saudyjczyków wschód-zachód zostanie naprawiony, bo oni zapowiadali, że w ciągu kilku dni ten ropociąg powinien wrócić do działania.
2: A jak wygląda kwestia licytacji? Bo z tych informacji, które do nas docierają, no to widać, że ewidentnie tego paliwa brakuje na rynku i zaczynają się licytacje między firmami europejskimi a firmami azjatyckimi. I to podbija to jest ten mechanizm podbijający, rozumiem, cenę na rynkach, tak?
3: Oczywiście tak, no bo jeżeli wszyscy na świecie borykają się z wysokimi cenami i tego się nie da uniknąć, jeżeli jakiś odbiorca traci swoje źródło zaopatrywania, to będzie szukał innego źródła, a oczywiście cena tutaj będzie miała, odgrywała znaczenie.
2: Pani zdaniem 8,30 w przyszłym tygodniu za liter benzyny to jest prawdopodobne, czy to jest zbyt pesymistyczny scenariusz?
3: Wydaje mi się, że to jest zbyt pesymistyczny scenariusz. W tym momencie z naszego monitoringu wynika, że średnia cena benzyn to 7,97. Ona wprawdzie wzrosła o 7 groszy w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Natomiast w przypadku cen benzyn obserwujemy spadki na poziomie hurtu i raczej nie powinniśmy notować cen znacznie przekraczających poziom 8 zł. Poziom cen benzyn powinien się stabilizować. Jeżeli chodzi o średnią cenę oleju napędowego, to ona wynosi obecnie średnio 9 zł na litrze. Jest to wzrost o 24 grosze. I tutaj widać ewidentnie, że stacje starają się utrzymywać te ceny nieco poniżej tego poziomu 9 zł, to 8,99, ta magiczna bariera do pokonania, do przebicia. Jeżeli na większości stacji doszłoby do tego, widać takie wyraźne wyczekiwanie, co zarówno na to, co się będzie działo na świecie, żeby jednak tych cen znacząco nie podnosić, oczywiście kosztem marży.
2: Coś mi mówi, że będziemy jeszcze na ten temat dużo rozmawiać, nie tylko w przyszłym tygodniu.
3: Na pewno tak, bo to nie jest, tak jak wspomniałam, tutaj na świecie żadne problemy nam się nie rozwiązują. Pojawiają się coraz to nowe wydarzenia, które niestety mogą negatywnie wpływać na ceny ropy i produktów gotowych.
1: Dziękujemy za rozmowę i wyjaśnienia, a już za chwilę kolejne najnowsze informacje. Zostańcie z nami.

0: jest już niczym.
1: Dobranoc, Kafe RMF FM, z tej strony Igor Skrzypek. Praktycznie gotowa jest już druga zapora na polsko-białoruskiej granicy w województwie podlaskim. Jak wygląda nowe ogrodzenie? Jakie są jego zadania? I czy rzeczywiście skutecznie powstrzymuje nielegalną migrację? O szczegółach i kulisach budowy z naszym reporterem Krzysztofem Zasadą rozmawia Krzysztof Urbaniak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Opisz, jak wygląda instalacja.
3: To ogrodzenie postawione jest tuż obok drogi, asfaltowej drogi technicznej, którą wybudowano już jakiś czas temu przy tym głównym płocie granicznym, który mierzy, przypomnę, ponad 180 kilometrów. Ono jest postawione naprzeciwko tego płotu po drugiej stronie drogi. Oprócz ma 4 metry wysokości, jest z siatki, ma odciągi. Oprócz tego jest od strony drogi zabezpieczone zwojami drutu kolczastego, zwieńczone jest zwojami drutu kolczastego, nim także znajduje się drut kolczasty, oraz ostatnim ogrodzeniem już od strony kraju jest ogrodzenie, to jest taka specjalna siatka, która ma chronić zwierzęta przed tym, aby się nie zraniły, jeżeli by gdzieś przebiegały w pobliżu tego ogrodzenia. Ono zbudowane jest praktycznie do końca. Rozmawiałem ze strażnikami granicznymi, którzy zlecili wojsku budowę. Tam zostały ostatnie prace tak naprawdę do tego, aby to ogrodzenie powstało na całym 180-kilometrowym odcinku. Natomiast już ta zapora działa. No, ona już w tym momencie daje to, do czego była stworzona, czyli jej budowa była tym uwarunkowana, aby dać więcej czasu służbom, które dostają powiadomienie o przekroczeniu granicy przez tę główną zaporę, aby dotarły na miejsce, gdzie do tego przekroczenia dochodzi. Ja wytłumaczę, o co chodzi. Otóż w centrum takim monitoringu są końcówki wszelkich czujników przekraczania granicy. Te końcówki czujników zamontowane są na zaporze tej stałej. Gdy dochodzi tam do jakiegokolwiek ruchu, do próby przekroczenia granicy, nawet gdy słychać tupanie nóg człowieka, wtedy odzywają się konkretne wskaźniki w centrum monitoringu, które pokazują, gdzie mamy do czynienia z jakimś działaniem intruza, i wtedy w to miejsce drogą tą asfaltową wysyłane są jednostki Straży Granicznej i wojska, które mają przechwycić intruzów. W tym momencie, jeżeli intruzom uda się przedostać przez tę główną zaporę, a robią to ostatnio za pomocą drabin, jeżeli uda się przedostać na drogę, no to mają następną barierę do pokonania, czyli drut kolczasty, 4-metrową siatkę, drut kolczasty i jeszcze jeden drut kolczasty. I to daje czas na to, aby strażnicy graniczni i wojsko te osoby zatrzymały i aby udaremniły w ten sposób próbę dotarcia na terytorium Polski. Ja zaznaczę, że od dłuższego czasu tych prób przekroczenia granicy polskiej z Białorusi, tam gdzie stoi zapora, jest bardzo mało, bo od początku roku zanotowano około 430 prób. Straż Graniczna chwali się, że skuteczność przechwytywania nielegalnej migracji jest stuprocentowa na tym odcinku, czyli żadnemu migrantowi nie udało się nielegalnie przedostać z Białorusi przez to ogrodzenie na teren Unii Europejskiej.
2: Czyli w 100% działa zapora i działa Straż Graniczna.
3: Działa w 100% zapora i Straż Graniczna. No problemem jednak w ostatnich miesiącach jest granica polsko-litewska. W momencie, gdy zapora stanęła na polskiej granicy, na polsko-białoruskiej granicy, najtrudniejsza do przekroczenia tak naprawdę dla migrantów, których wysyła nam Łukaszenka, wtedy cała ta presja migracyjna została skierowana na Litwę, ale przede wszystkim na Łotwę, gdzie są słabe zabezpieczenia i przez Łotwę dostają się na teren Unii Europejskiej migranci, a stamtąd tak zwanym kanałem bałtyckim, czyli z Łotwy na Litwę i z Litwy przez przesmyk suwalski, gdy jeszcze nie było kontroli granicznej, przejeżdżali, jak właściwie wjeżdżali do Polski, jak w masło. Teraz są kontrole graniczne i tam przechwytywani są nielegalni migranci. Powiem tak, w zeszłym roku, przez cały zeszły rok zatrzymano tam 520 migrantów. Tyle osób podlegało procedurom readmisji, czyli zostały wycofane na teren Litwy, skąd nielegalnie przedostawał się do Polski. To było około 520 osób. Do początku września tego roku na tym odcinku pod readmisję podpadło, że tak powiem kolokwialnie, ponad 1020 osób, czyli już dwa razy więcej niż w całym zeszłym roku mamy w pierwszych trzech kwartałach tego roku.
2: O czym dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Dziękujemy za rozmowę i szczegółowe wyjaśnienia, a już za chwilę kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Zostańcie z RMF FM.

0: Zbliża się godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Grenlandii. Nowej umowy w sprawie bezpieczeństwa wyspy. Podpisana zostanie w przyszłym tygodniu. Donald Trump już zapowiada zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej. Czy zawód rolnika jest dzisiaj opłacalny? Temu przyglądali się nasi reporterzy w cyklu Twoje zdanie. Kryminalna intryga i walka o fortunę. W faktach o nowym filmie uznanego Guya Ritchiego. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone w przyszłym tygodniu podpiszą porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku, oświadcza kancelaria premier Danii Mette Frederiksen. Dojdzie do tego podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak informowaliśmy Was w faktach, prezydent Donald Trump ogłosił nową umowę, która daje Stanom Zjednoczonym stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii. Według premier Mette Frederiksen umowa uznaje suwerenność i integralność terytorialną Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Wciąż czekamy na decyzję amerykańskiego przywódcy w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Zapowiedział, że podejmie ją wkrótce. Stała baza sił USA to kolejny etap historii amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju, która przez ostatnią dekadę była stopniowo wzmacniana. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Po rosyjskiej aneksji Krymu Amerykanie zwiększyli ćwiczenie i rotację na wschodniej flance NATO. W 2017 roku do Polski przyjechała amerykańska brygada pancerna, a Stany Zjednoczone objęły dowodzenie natowską grupą bojową w Polsce. Dwa lata później Donald Trump i Andrzej Duda uzgodnili zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy i rozbudowę infrastruktury. W 2020 roku podpisano umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Joe Biden zrobił kolejny krok. Zdecydował o stałym rozmieszczeniu w Polsce wysuniętego dowództwa 5. Korpusu. W 2023 roku w Poznaniu powstał pierwszy stały garnizon US Army w Polsce. Ale większość amerykańskich żołnierzy w naszym kraju nadal przebywa na zasadzie rotacyjnej. I właśnie to może się teraz zmienić. Pentagon prowadzi przegląd rozmieszczenia wojsk USA w Europie. Nie wiadomo jeszcze, czy nowa baza oznaczałaby przesłanie dodatkowych żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, czy przesunięcie części sił z innych państw, na przykład z Niemiec. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Sąd nie przychylił się do wniosku Prokuratury Europejskiej o aresztowanie posła Wojciecha Króla. Poseł zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Zgody na jego zatrzymanie i ewentualny areszt wyraził wcześniej Sejm. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Czy zawód rolnika wciąż się dzisiaj opłaca? Z czym na co dzień mierzą się gospodarze i co najbardziej utrudnia im prowadzenie gospodarstw? Między innymi o to pytaliśmy w ramach naszego cotygodniowego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
2: Ceny zbóż stoją od, można powiedzieć, 20 lat w granicach 100-300 zł na tonie różnicy, a dzisiaj maszyna kosztuje ciągnik 150 koni 500-700 tysięcy, tak? A te 20 lat temu kosztował 100-200 tysięcy, więc łatwo sobie przekalkulować.
3: No to pytanie kluczowe, to czy to się jeszcze opłaca?
4: Na hektarze jesteśmy w stanie wyrobić dzisiaj zysk 500 zł, to sobie pan łatwo policzy, ile trzeba mieć tych hektarów, żeby godziwie żyć.
2: To jest bardzo drogie hobby.
0: Usłyszał na Agroshow w podpoznańskich Bednarach reporter RMF FM Michał Krasoń, a cykl Twoje zdanie w RMF 24 wróci w kolejny piątek.
5: Fakty prosto z kina w RMF FM.
0: W sieci zadebiutował zwiastun dreszczowca Testament. To nowy film Guya Ritchiego, twórcy m.in. Dżentelmenów i Sherlocka Holmesa w gwiazdorskiej obsadzie. Kogo zobaczymy tym razem na ekranie? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Let me tell
5: you something. Główne role w filmie zagrali Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike i słyszany Sir Anthony Hopkins. A Guy Ritchie łączy kryminalną intrygę, czarny humor i bezwzględną walkę o fortunę. Bogaty, wpływowy arystokrata chce przejść na emeryturę i przekazać cenny rodzinny biznes swojej córce. Jego syn jest z tego powodu wściekły, a rodzinny spór zamienia się w wojnę. Twórca Porachunków, Przekrętu czy Dżentelmenów wraca do tego, co w kinie lubi najbardziej. Do ekscentrycznych Brytyjczyków, wielkich pieniędzy i do gangsterów.
0: Testament w kinach w przyszłym roku. Polska zajmuje trzecie miejsce na liście państw z największą liczbą pożarów.